Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Pomorska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Gryf prowadzi zbiórkę na dalsze funkcjonowanie i rozwój swoich działań. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na finansowanie akcji poszukiwawczych, utrzymanie sprzętu oraz bieżące koszty związane z wyjazdami ratowników. Stowarzyszenie działa od 2018 roku. Jego głównym zadaniem jest wspieranie policji podczas poszukiwań osób zaginionych, przede wszystkim w terenie otwartym. Grupa współpracuje również z ratownictwem medycznym, samorządami i innymi służbami. Ratownicy Gryf angażowali się także w działania podczas pandemii, pomagali w związku z wojną w Ukrainie i brali udział w akcjach podczas powodzi na południu kraju. Na co dzień działają głównie na terenie powiatu wicherskiego, ale w razie potrzeby wyjeżdżają również poza region. Członkowie grupy są ochotnikami i swoją działalność finansują przede wszystkim ze środków własnych oraz wsparcia sponsorów i darczyńców. Jak podkreślają, kolejne wyposażenie i utrzymanie gotowości do działań wymagają stałego finansowania. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rumi prowadzi stały nabór dla dorosłych mieszkańców miasta z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Placówka działa przy ulicy Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 4 i oferuje zarówno pobyt dzienny, jak i całodobowy. Z opieki dziennej można korzystać od poniedziałku do piątku od 8 do 16, także w każdą sobotę i jedną niedzielę w miesiącu. Dostępny jest też pobyt całodobowy przez 7 dni w tygodniu. Obecnie korzystanie z centrum jest bezpłatne. Uczestnicy mają do dyspozycji m.in. zajęcia z psychologiem, codzienną gimnastykę, ćwiczenia z fizjoterapeutą, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i rękodzielnictwo.

0: ogrodnicze. Organizowane są też spacery, wycieczki, zajęcia ogrodnicze oraz spotkania integracyjne. Placówka stawia również na rozwijanie samodzielności i kompetencji społecznych. Z oferty nie mogą jednak korzystać osoby wymagające stałej, całodobowej opieki medycznej, a także osoby z zachowaniami agresywnymi lub autoagresywnymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji wyróżnienia. Drzewko Wdzięczności. Inicjatywa ma uhonorować osoby, instytucje i organizacje, które szczególnie angażują się w pomoc mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w 5 kategoriach. Chodzi o działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i rodzin, a także promocję i rozwój rodzicielstwa zastępczego. Osobna kategoria obejmuje wieloletnią działalność w obszarze pomocy społecznej przez minimum 15 lat. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, pracownicy PCPR, przedstawiciele zarządu powiatu i starostwa, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych oraz kuratorzy sądu rejonowego w Wejherowie. Zgłoszenia można składać do 30 października osobiście w siedzibie PCPR przy ulicy Sobieskiego 279A w Wejherowie albo przesłać pocztą. Laureaci mają zostać ogłoszeni do 19 listopada, a uroczyste wręczenie wyróżnień zaplanowano dzień później, 20 listopada. Gmina Wejherowo przygotowuje się do uruchomienia Młodzieżowej Rady Gminy. To konsultacyjne i doradcze ciało samorządowe, które ma reprezentować interesy młodych mieszkańców i włączać ich w sprawy lokalne. W październiku odbędzie się seria spotkań informacyjnych dla uczestników klas od 6 do 8. Młodzi mieszkańcy dowiedzą się, jak będzie działać Rada, czym będzie się zajmować i w jaki sposób można włączyć się w jej pracę. Spotkania zaplanowano w szkołach w Górze, Nowym Dworze Wejherowskim, Gowinie, Bolszewie, Gościcinie i Orlu. Pierwsze odbędzie się 13 października w Szkole Podstawowej w Górze. Uruchomiona zostanie również cyfrowa skrzynka pytań. Można z niej skorzystać anonimowo, bez logowania i podawania adresu e-mail. Ma ona umożliwić zadawanie pytań również tym osobom, które nie chcą robić tego podczas spotkań. Cyfrowa skrzynka będzie otwierana 7 dni przed każdym spotkaniem, a zamykana na 2 dni przed jego terminem. Cała inicjatywa ma pomóc młodzieży lepiej poznać zasady działania samorządu i zachęcić ją do aktywnego udziału w życiu gminy. Cech Rzemiosł Różnych w Rumi obchodził 40-lecie działalności. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 3 października i zgromadziły przedstawicieli środowiska rzemieślniczego, samorządu oraz zaproszonych gości. Obchody rozpoczęły się mszą w Sanktuarium Najświętszej Marii Wspomożenia Wiernych w Rumi. Podczas nabożeństwa poświęcono nowy sztandar cechu, który został oficjalnie przekazany przez prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, profesora Jana Klimka. Następnie uczestnicy przemarszerowali ulicami miasta na galę jubileuszową. W jej trakcie przypomniano historię rumskiego rzemiosła. Odbyła się ceremonia wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru, a najbardziej zasłużeni rzemieślnicy otrzymali odznaczenia i podziękowania. W jubileuszu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, a także środowiska przedsiębiorców i organizacji rzemieślniczych. Cech Rzemiosł Różnych w Rumi działa od 4 dekad. W tym czasie wykształcił wielu czytelników i mistrzów, a także wspierał rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tradycji zawodowych. Uroczystość zakończył program artystyczny z udziałem aktorki i wokalistki Sandry Bruchejser, związanej z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Chorąży Straży Granicznej Norbert Żelazko z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej został wicemistrzem Polski Służb Mundurowych w Bilardzie. Pierwsze Mistrzostwa Służb Mundurowych odbyły się 28 września i zgromadziły 92 zawodników z całego kraju. W rywalizacji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska. Norbert Żelazko dotarł do finału kategorii Open bez porażki. Po drodze pokonał m.in. późniejszego zwycięstwa turnieju 3-1. Ostatecznie w finale zajął 2 miejsce i zdobył tytuł wicemistrza służb mundurowych. Na tym jednak nie koniec sukcesów. W klasyfikacji drużynowej Żelazko razem z Piotrem Oleszczukiem ze Straży Granicznej oraz Leszkiem Szubickim ze Wałbrzyskiej Policji wywalczył 1 miejsce. Zawody były jednocześnie ważnym sprawdzianem przed World Police and Fire Games 2027, które w marcu przyszłego roku odbędą się w Perth w Australii.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.
2: O jak mi

0: Dzień dobry. Ja tak tylko dla przypomnienia, wiem, że to robicie, ale umyjcie ręce jak wstaniecie, bo dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. To nawet nie o to chodzi, żebyście od razu myli te ręce, ale żebyście pamiętali o tym, że warto to robić, bo to dla naszego zdrowia. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam Was na nasze poranne czwartkowe spotkanie. Dzisiaj 15 dzień października, to 288 dzień roku, do końca którego zostało nam 77 dni. Wschód słońca już po 7:01, a zachód 17:42. Dzień trwa 10 godzin i 41 minut, a jest krótszy od najdłuższego o 6 godzin i 6 minut. Do końca jesieni 67 dni, a potem przyjdzie zima. No i jeszcze warto pamiętać o tym, żeby myśl na dziś nam towarzyszyła pozytywna. Nie szukaj nadzwyczajnych rzeczy na końcu świata, kiedy najpiękniejsze cudowności czekają na odkrycie w tym, co masz tuż pod ręką. To spójrzcie dookoła siebie. Może jest coś pięknego, coś wyjątkowego, co warto znaleźć. To szukajcie, a znajdziecie. A ja ruszam w tę dzisiejszą czwartkową podróż razem z Wami. Dzień dobry, piękne, bardzo na początek tego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: Gdynia przygotowuje się do obchodów 87. rocznicy wysiedleń mieszkańców miasta. 52-letni mężczyzna tymczasowo aresztowany w związku ze zranieniem 42-latka. Nauka, która nie wymaga specjalistycznego przygotowania, a także rażące przekroczenie prędkości. Już za chwilę w serwisie informacyjnym Radia Norda FM. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Gdynia przygotowuje się do obchodów 87. rocznicy wysiedleń mieszkańców miasta podczas II wojny światowej. Uroczystości odbędą się 16 października. O godzinie 12 zaplanowano złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy pamiątkowej na fasadzie dworca Gdynia Główna. Pół godziny później obchody przeniosą się przed pomnik Gdynian Wysiedlonych przy skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Dworcowej. W programie znalazły się przemówienia, apel pamięci oraz złożenie wieńców i zniczy. Uroczystości odbędą się z udziałem wojskowej asysty honorowej. Dwa dni później, 18 października o godzinie 12 w Bazylice Najświętszej Marii Panny Królowej Polski odprawiono zostanie msza święta w intencji wysiedlonych Gdynian. Pomnik Gdynian Wysiedlonych stoi w miejscu, w którym mieszkańcy zmuszeni do opuszczenia miasta oczekiwali na transport. 52-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany w związku ze zranieniem 42-latka w centrum Pucka. Do zdarzenia doszło 9 października, około godziny 12.30. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Według policji jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, ślady i przesłuchali świadków. 52-latek został zatrzymany niedługo po zdarzeniu. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, narażenia pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania groźb karalnych. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Nauka, która nie wymaga specjalistycznego przygotowania, jest dostępna dla mieszkańców Lęborka w ramach spotkań Lęborskiego Uniwersytetu

0: społecznego. Podczas jednego z ostatnich spotkań rozmawiano o równości kobiet i mężczyzn.
1: Takie wykłady mamy co tydzień o godzinie 17 w każdy wtorek i one są otwarte dla wszystkich mieszkańców Lęborka. Celem jest po

0: roku akademickiego. Czyli zaczynamy w październiku, kończymy w maju.
1: Mówiła Karolina Wysocka, prezes zarządu Fundacji Lęborskiej Uniwersytet Społeczny. Dobór tematów ma być zróżnicowany, tak aby obok zagadnień technicznych pojawiły się również kwestie społeczne. Właśnie dlatego po wcześniejszych spotkaniach dotyczących fizyki jądrowej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych przyszedł czas na równość kobiet i mężczyzn.
0: Generalnie co tydzień, co wtorek zapraszamy tutaj kogoś ze świata nauki. I to może być fizyka, ale może być też filozofia, to może być historia sztuki i socjologia, i ekonomia, i ochrona środowiska, biologia. Nie trzeba żadnego przygotowania, żeby na taki wykład przyjść. Wystarczy po prostu przyjść. Bardzo istotne jest, żebyśmy współpracowali z uczelniami wyższymi i żeby zapraszać prawdziwe autorytety i osoby, które rzeczywiście są ekspertami w danej dziedzinie.
1: Dodaje Wysocka. Spotkania mają umożliwiać mieszkańcom poznawanie nowych dziedzin, konfrontowanie różnych perspektyw i poszerzanie wiedzy niezależnie od wykształcenia. Organizatorzy zapowiadają kontynuację cyklu do końca roku akademickiego z przerwami świątecznymi. 129 km na godzinę w terenie zabudowanym i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Słupscy policjanci zatrzymali 32-letniego kierowcę, który rażąco przekroczył prędkość w miejscowości Sąborze. Mężczyzna prowadził Volkswagena z prędkością 129 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Podczas kontroli okazało się, że 32-latek w ogóle nie powinien siedzieć za kierownicą. Miał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a starosta wcześniej cofnął mu uprawnienia. Co więcej, wcześniej stracił już prawo jazdy za punkty karne, m.in. za przekraczanie prędkości. Za kolejne wykroczenie popełnione w warunkach drogowej recydywy policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 5000 zł i 15 punktów karnych. Na tym jednak sprawa się nie kończy. Za złamanie sądowego zakazu oraz niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień 32-latek odpowie przed sądem.
2: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
1: Czwartkowy poranek będzie chłodny, ale pogoda zapowiada się spokojniej niż w środę. Po nocy w głębi regionu miejscami tylko 4 do 7 stopni. Nad morzem około 10. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane, bez większych opadów, a temperatura wzrośnie do 13, a nawet 15 stopni. W Gdyni będzie około 14, w Wejherowie 13, w rejonie Lęborka około 14-15, w Słupsku 15 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.
2: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl

0: wydarzeń w kalendarzu. W roku 1933 reprezentacja Polski przegrała z Czechosłowacją 1-2 w rozegranym w Warszawie meczu eliminacyjnym do drugich mistrzostw świata w piłce nożnej we Włoszech. W roku 1978 Marek Otański założył pierwszy ośrodek Monaru. W roku 1979 Centrum Zdrowia Dziecka przyjęło pierwszego pacjenta. W roku 1981 z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126P, a w roku 1993 rozpoczęto produkcję samochodu dostawczego Lublin. W roku 2004 premiera komediodramatu filmowego Wesele. W roku 2005 w Emilicinie na Lubelszczyźnie odsłonięto jedyny w kraju pomnik UFO. W roku 1783 Francuz Jean-Francis Plater jako pierwszy człowiek na świecie wzleciał balonem na uwięzi na wysokość 20 metrów. W roku 1793 rewolucja francuska, królowa Francji Maria Antonina została skazana na karę śmierci i ścięta na gilotynie następnego dnia. W roku 1888 Kuba Rozpruwacz wysłał do szefa Komitetu Czujności Dzielnicy tak zwany list z piekieł wraz z fragmentem nerki jednej ze swoich ofiar. W roku 1990 prezydent Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. W roku 1993 Nelson Mandela i prezydent RPA Fryderyk Willem de Klerk zostali laureatami pokojowej Nagrody Nobla. W roku 1997 na pustyni w Nevadzie brytyjski kierowca Andrew Green w samochodzie z napędem odrzutowym przekroczył po raz pierwszy barierę dźwięku na pojeździe naziemnym.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpiecznie silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Czas ruszyć w nowy dzień, dlatego Polacy, rodacy ruszają w czwartkowy poranek do pracy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie w tej chwili w drodze. Dzisiaj paliwa taniej, szczególnie benzyna. Jeżeli musicie zatankować, to będę miał dla was dobre wiadomości w kolejnej godzinie naszego porannego spotkania. Jeżeli jeszcze nie wiecie, za ile zatankujecie, to słuchajcie uważnie, a powiem wam, że warto. A teraz czas dla tych, którzy lubią się uśmiechnąć o poranku i mają samochód, a samochód jest dla nim czymś wyjątkowym. Mężczyzna myje swój samochód, wyciera, przytula i ze smutkiem gładzi go po drzwiach. Sąsiad go pyta: sąsiedzie, sprzedaje pan swój samochód? A sąsiad drugi na to mówi: nie, moja żona zrobiła prawo jazdy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dbają o swój samochód, wszystkich panów, mężczyzn szczególnie, a potem żona bierze samochód i jedzie wsiną dalej, wraca i mówi: kochanie, wiesz, muszę ci coś powiedzieć. A mąż wtedy: no i potem dzieją się różne dziwne rzeczy. Mam nadzieję, że wszystko dzisiaj pójdzie jak z płatka i bez problemu dojedziecie do celu. Życzę wam szerokiej drogi, miłego, udanego dnia i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
0: Reklama.
3: Dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku. 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę. Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
4: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
5: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
4: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
3: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
6: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
3: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych, 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się

0: nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
1: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie wchodzili boso, żeby nie palili.
0: Zarząd dróg miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Rumia będzie świętować 72. rocznicę nadania praw miejskich muzyką, tańcem i sztuką. 25 października o godzinie 18 w hali Mosir odbędzie się koncert Jedna scena, wiele światów. Program połączy muzykę operową, operetkową, musicalową, filmową i rozrywkową. Publiczność usłyszy m.in. arie La Donna Mobile, przeboje operetkowe oraz utwory znane z filmów i musicali takich jak Grease, Batman czy The Great Showman. Na scenie wystąpią artyści związani m.in. z Operą Krakowską, Operą Bałtycką, Teatrem Muzycznym w Gdyni. Nie zabraknie też lokalnych akcentów. Wśród wykonawców znajdzie się pochodząca z Rumi Ewelina Jurczak, a pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym wydarzenia jest rumianin Marek Gerwatowski. Koncertowi towarzyszyć będą pokazy gimnastyki artystycznej i tańca oraz wystawa prac Stowarzyszenia Artystów Pasjonat. Zagra również orkiestra Capella Cadenensis. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki. Będą wydawane 18 października od godziny 16 na antresoli hali Mosir w Rumi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie prowadzi nabór uzupełniający do programu Opieka Wytchnieniowa na 2026 rok. Z pomocy mogą skorzystać opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku od 2 do 16 lat, mieszkających na terenie gminy Reda. Program ma na celu odciążenie osób, które na co dzień sprawują bezpośrednią opiekę nad bliskimi. Dzięki czasowemu zastępstwu opiekunowie będą mogli odpocząć, zregenerować siły lub załatwić niezbędne sprawy. Wnioski przyjmowane są od 12 do 19 października. Można je złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Dertowskiego 25, wysłać pocztą lub przekazać przez system e-doręczeń. Dokumenty elektroniczne muszą być odpowiednio podpisane. Szczegółowe informacje o programie i wymaganych dokumentach można znaleźć na stronie internetowej MOPS-u w Redzie. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na drodze gminnej w Leśnicach wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Przebudowany odcinek ma około 700 metrów długości, a łączna powierzchnia nowego asfaltu wynosi 2800 metrów kwadratowych. Droga łączy zjazd z drogi ekspresowej S6 ze świetlicą wiejską i remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. Przebiega również wzdłuż zabudowy wielorodzinnej i stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców tej części miejscowości. Koszt wykonania nawierzchni asfaltowej wyniósł 206 tysięcy złotych. Inwestycja jest jednym z zadań drogowych realizowanych przez gminę Nowa Wieś Lęborska. Nowa nawierzchnia ma poprawić warunki codziennego poruszania się po tej części Leśnic, w tym dojazdu do świetlicy i remizy OSP. To jednak nie koniec robót związanych z przebudową drogi. W kolejnym etapie zaplanowano uzupełnienie poboczy tłuczniem oraz frezem asfaltowym. Jak poinformowała gmina, prace odbędą się w przyszłym tygodniu. Po ich wykonaniu zakończone zostaną prace uzupełniające przy przebudowywanym odcinku. Zakres inwestycji obejmuje więc nie tylko nową nawierzchnię, ale również przygotowanie poboczy. Uczniowie trzech klas szkół podstawowych w Ustce będą mogli rozwijać swoje umiejętności pływackie w ramach projektu ABC Ruchu Pływam Ćwiczę. Zajęcia obejmują dzieci ze szkoły podstawowej nr 1, 2 i 3 w Ustce. W okresie od września do grudnia uczniowie wezmą udział łącznie w 20 godzinach nauki pływania. Program ma pomóc dzieciom nie tylko w zdobyciu podstawowych umiejętności w wodzie, ale także w poprawie sprawności fizycznej i oswojeniu się z bezpiecznym korzystaniem z basenu. Całkowita wartość projektu wynosi 69 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty, 34,5 tysiąca złotych, stanowi dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którym dysponuje minister sportu i turystyki. Pozostałą część kosztów pokryje miasto Ustka. Umowa na dofinansowanie została podpisana 6 października. Projekt realizowany jest pod nazwą Płyniemy na fali. Nauka pływania dla dzieci klas trzecich szkół podstawowych w Ustce.
3: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budowa.

0: Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
1: Czwartek zaczyna się chłodno, szczególnie z dala od morza, ale później będzie już całkiem przyjemnie. Dzień z umiarkowanym zachmurzeniem i bez większych pogodowych niespodzianek. Maksymalnie od 13 do 15 stopni. W Gdyni około 14, w Wejherowie około 13, w okolicach Lęborka i Słupska bliżej 15. Nad morzem również spokojniej, wiatr zdecydowanie słabszy niż wczoraj.
2: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
0: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda, Norda.

Czwartek to taki idealny poranek, żeby już nie marudzić, że człowiek musi wcześniej rano wstać, bo przecież zdążyliście się przyzwyczaić od poniedziałku, że tak właśnie jest, a można wstawać z tą myślą, że już za chwilę piątek, a piątek to weekendu początek, a za moment będzie właśnie wolne, czyli weekend. Pozdrawiam Was serdecznie, Arkadiusz Mięczewski, i zapraszam na nasze poranne spotkanie.

0: 15 dzień października, gdzie imieniny obchodzą Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Sewer, Filipa, Dragosław i Teodoryk. Dzisiaj jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Warto o tym pamiętać. To dla naszego zdrowia. Jak możecie, to myjcie te ręce jak najczęściej. Dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Mediacji, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, które bardzo serdecznie pozdrawiam. A propos wiejskich klimatów, to mamy przysłowie na dziś: kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę. Więc dzisiaj, drodzy rolnicy, raczej nie siejemy, bo nic nie zbierzemy, przynajmniej według tego przysłowia. A już za moment nasza poranna księga imion, dzisiaj o Jadwidze i Teresie, słów kilka. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.

0: jeden z nich.
1: Na początek naszej księgi imion Jadwiga cechuje ją wybitny zmysł organizacyjny, duża odpowiedzialność oraz naturalny autorytet. Jest osobą, która nie załamuje rąk w obliczu trudności, lecz spokojnie i konsekwentnie szuka rozwiązań w relacjach międzyludzkich, roztacza opiekę i ciepło, zachowując przy tym dużą klasę, takt oraz pewną dozę szlachetnej rezerwy. Dobre strony, niezłomność i siła charakteru, mądrość i opiekuńczość, organizacja i odpowiedzialność, złe strony, skłonność do brania wszystkiego na swoje barki, trudność w wybaczaniu nielojalności i surowość ocen. Stawia wysokie wymagania sobie i bliskim, co bywa odbierane jako nadmierny krytycyzm lub brak pobłażliwości. Taka jest właśnie Jadwiga. A jaka jest Teresa? Cechuje ją bogate życie wewnętrzne, duża kultura osobista oraz wrodzona empatia. Nie szuka poklasku ani taniego pokazu. Działa cicho, ale z niezwykłą konsekwencją w relacjach z ludźmi. Jest stała, serdeczna i wyjątkowo godna zaufania, stanowiąc prawdziwy filar wsparcia dla swoich bliskich. Dobre strony, niezłomna siła i charakter ducha, głęboka empatia i serdeczność, mądrość i intuicja. Złe strony, skłonność do samopoświęcenia, skrytość i zamknięcie w sobie, trudność w adaptacji do zmian. Bardzo przywiązuje się do ludzi, miejsc i tradycji, przez co niechętnie wchodzi w nowe, nieznane sytuacje. Taka jest podobno Teresa. Wszystkiego najlepszego, panie i panowie, z okazji waszych imienin.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03. Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama.
4: No i wybiła 7.30. Cześć, cześć, witajcie, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest raport drogowy w radiu Norda FM. No, czwartek zaczyna nam się całkiem ładnie za oknem, no ale o pogodzie to za chwileczkę, natomiast na drogach nie zaczyna nam się aż tak dobrze jak zwykle. Rozpoczynamy od okolic Słupska, no i tutaj od strony Kobylnicy, jak zwykle trzeba troszeczkę nogę z gazu ściągnąć, ale również od strony Siemianic i od strony Ustki. Robią się tutaj zatory. W centrum też dzisiaj wydaje się wyjątkowo ciasno, choć raczej płynnie, ale jednak ostrożność zdecydowanie wskazana. Ze Słupska wyjeżdżamy trasą kaszubską i kierujemy się do Lęborka. Tutaj sytuacja jest w miarę w normie. Oczywiście tutaj od strony Nowej Wsi Lęborskiej wahadło cały czas jest i jakby ten ruch był troszkę większy niż zwykle. Tutaj przed rondem Solidarności też już powoli nogę z gazu trzeba ściągać, choć tam naprawdę nie ma dużych zatorów, więc dosyć szybko i płynnie to pójdzie. Dalej trasą kaszubską dojeżdżamy do obwodnicy metropolitarnej, ta przejezdna i bezproblemowa, a obwodnica trójmiejska również. Jeżeli chodzi tutaj przynajmniej o ten stary odcinek, bo jeżeli dojedziecie do obwodnicy południowej w kierunku Warszawy, to tam robi się ciasno, uważajcie, noga z gazu, żeby nie stała się komuś krzywda. Natomiast jeżeli chodzi o same dojazdy, no to na spacerowej, jak to na spacerowej, trzeba spacerowym tempem sobie zjechać na Słowackiego, też jest dosyć intensywnie, Armii Krajowej również, a jeżeli chodzi o Gdynię, no to tutaj na Wielkopolskiej troszeczkę trzeba zwolnić, ale tych samochodów wydaje się, że jest mniej niż zwykle o tej porze. Na odcinku tutaj od obwodnicy do PKM-ki troszeczkę jest zwolnienie, ale nie ma tragedii. Na Pułkownika Dąbka i Derdowskiego na północnej części, czyli Gdyni od strony Kasakowa, tutaj też trochę nogi z gazu trzeba ściągnąć, natomiast do samego centrum dojeżdżamy bez problemu, a jeżeli kierujecie się przez Małe Trójmiasto Kaszubskie, no to tutaj dzisiaj wyjątkowo dobrze.
2: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
5: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl

No a jeżeli chodzi o pogodę, no to przynajmniej mój dzień rozpoczyna się od pięknego słońca, pięknego wschodu, który rozpościerał się na chmurach i tutaj słoneczko zagląda do naszej redakcji. Natomiast jeżeli chodzi o szerszą prognozę, to dzisiaj

0: 1.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Dobre wiadomości niosę o poranku wszystkim tym, którzy muszą zatankować, bo wczoraj za 95 trzeba było maksymalnie zapłacić 7,11, a dzisiaj 7,01. Za 98 trzeba już było zapłacić ponad 8 zł, dokładnie 8,01, a dzisiaj mamy 7,83 na pylonie od dystrybutora. No i pięknie, no i jeszcze czas na diesla 8,05. No tu nieco gorsza wiadomość, bo wczoraj za litr oleju napędowego trzeba było zapłacić 7,98, a dzisiaj 8,05, czyli wskoczyła nam ósemka z przodu. Cóż, te ceny benzyny i diesla, jak widzicie, to taka trochę sinusoida. Jednego dnia płacimy taniej za benzynkę, innego dnia drożej za diesla. Tak to już wygląda. Niektórzy zastanawiają się, jak to będzie w nowym roku, kiedy ten program CPN przestanie działać, chyba że zostanie przedłużony. No i wtedy ceny maksymalne, czy też już normalne, no mogą gdzieś oscylować w granicach 10 zł. Przynajmniej tak twierdzą fachowcy od tego tematu. Na razie do końca roku program CPN obowiązuje i codziennie obowiązują nowe, maksymalne ceny. Dzisiaj przypomnę, benzyna taniej, diesel niestety drożej niż wczoraj.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Wieczorem. Halo, Szemut nadaje, to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
4: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie spotykamy się na gminnym dniu seniora.
3: Będzie wielki tort, poczęstunek.
4: No i oczywiście tabaka, susunią nawet zajma.
3: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, orkiestra dęta gminy Szemut.
4: A gwiazdą wieczoru bądź legenda disco polo.
5: Zespół Bayerful.
3: Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
5: Zapraszamy!
3: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
6: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
7: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
1: Reklama.

0: Ostrzeżenie o poranku mam dla was co jakiś czas w naszym porannym programie. Mówię wam o tym, czego nie robić, bo możecie stracić swoje ciężko zarobione pieniądze. KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to jest instytucja, która ostrzega, informuje nas o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie czujności, unikanie potencjalnych zagrożeń finansowych. Urzędnicy apelują, by każdorazowo przed podjęciem decyzji o współpracy z nieznaną instytucją finansową sprawdzić, czy nie znajduje się ona na liście ostrzeżeń, a to ważny krok, który może uchronić nas przed utratą pieniędzy i innymi konsekwencjami oszustw finansowych. No pamiętacie pewnie różne takie przekręty pod tytułem Amber Gold, czy też kryptowaluty całkiem niedawno, a teraz Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych nowego podmiotu Wolbusz Bank Polska. Instytucja ta prowadzi działalność poprzez stronę internetową, jednak według KNF nie posiada uprawnień do używania w nazwie słowa bank. Dlatego jeżeli gdziekolwiek chcecie zdeponować swoje pieniądze, to się nad tym zastanówcie. No i nie zostawiajcie pieniędzy w tych instytucjach, które są instytucjami niepewnymi i które szczególnie znajdują się na liście ostrzeżeń publicznych. Przypomnę, że pełna lista ostrzeżeń dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Sigma Budownictwo to firma z wieloletnim doświadczeniem. Ponad 25 lat na rynku i setki zrealizowanych projektów mieszkalnych i użytkowych. Od budynków wielorodzinnych przez hale przemysłowe po obiekty publiczne. Realizujemy projekty z myślą o najwyższej jakości, terminowości i satysfakcji klientów. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą inżynierską i ekipami budowlanymi, co pozwala nam realizować inwestycje od stanu surowego aż po klucz. Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Odwiedź nas. Ulica Przemysłowa 25 B Wejherowo. Sigma Budownictwo. Budujemy z myślą o przyszłości.
0: Reklama.
2: Zatrzymani za podpalenie starnika czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania. W urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów. Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski, do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy. Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
3: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
3: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
2: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
5: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
2: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
6: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, gdy każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
2: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W piątek, 16 października, 3 filmy.

0: Biblioteki Gdynia wezmą udział w ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka się sprawdza. W bibliotece z pasją zaplanowano warsztaty kreatywnego tworzenia dzienników oraz dwa spotkania autorskie. Biblioteka Chylonia przygotowała z kolei program dla dzieci, przedstawienie teatralne, zajęcia z pediatrą i warsztaty kulinarne. Dorośli będą mogli odwiedzić Bibliotekę Wiedzy, gdzie odbędzie się Silent Book Club, czyli wspólne czytanie w ciszy. Każdy wybierze własną książkę i będzie mógł czytać we własnym tempie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy. Program rozpocznie się w piątek po południu i potrwa do wieczora. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Dogadani, poświęcone wychowaniu dzieci i młodzieży. Tym razem uczestnicy rozmawiali o pokoleniu Z, jego potrzebach oraz sposobach budowania porozumienia między pokoleniami. Warsztaty pod hasłem Za moich czasów tego nie było, o pokoleniu Z, jak je wspierać, rozumieć i czego możemy się od siebie nawzajem nauczyć, poprowadził dr Marcin Szulc, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i psycholog specjalizujący się między innymi w problematyce zachowań ryzykownych oraz rozwoju młodych ludzi. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia praktycznych wskazówek i lepszego zrozumienia wyzwań, z jakimi mierzą się współcześni rodzice i opiekunowie. Cykl Dogadani to inicjatywa skierowana do osób, które chcą świadomie wspierać dzieci i młodzież, budować relacje oparte na zaufaniu oraz skuteczniej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami wychowawczymi. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a spotkania odbywają się bez konieczności wcześniejszych zapisów. Uczniowie i nauczyciele z gminy Nowa Wieś Lęborska zostali wyróżnieni podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło się w sali Urzędu Gminy. Wręczono stypendia za wyniki w nauce, nagrody dla nauczycieli oraz podziękowania dla osób współpracujących z lokalną oświatą. Stypendia za osiągnięcia w roku szkolnym 2025-2026 otrzymali Liliana Dawid, Hanna Garbaczewska, Jan Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Franciszek Gierszewski z Zespołu Szkół w Łebieniu. Specjalne nagrody za wybitne wyniki w nauce odebrały Zofia Leszkowska i Maja Majewska. Nagrody wójta za pracę dydaktyczno-wychowawczą przyznano nauczycielom z Garczegorza, Łebienia, Rytkowic, Leśnic, Nowej Wsi Lęborskiej oraz nauczycielce miejscowego przedszkola. Podczas uroczystości podziękowano również Beacie Sobańskiej-Zając, starszej wizytor kuratorium oświaty w Gdańsku za 13 lat współpracy i wsparcia dla gminnej oświaty. Wyrazy uznania przekazano także dyrektorom placówek edukacyjnych. Wyróżnienia były okazją do podkreślenia pracy osób zaangażowanych w nauczanie i wychowanie dzieci oraz młodzieży. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku pilnie poszukuje miejsca w zawodowych specjalistycznych rodzinach zastępczych dla dwóch chłopców, 12-letniego i 8-letniego. Starszy z nich jest w spektrum autyzmu, ma lekką niepełnosprawność intelektualną oraz trudności zdrowotne i rozwojowe. Wymaga indywidualnego podejścia i wsparcia specjalistów, ale jest dzieckiem pogodnym, kontaktowym i dobrze reagującym na uwagę oraz bliskość drugiego człowieka. Młodszy, 8-letni chłopiec potrzebuje całodobowej opieki i specjalistycznej terapii. Zmaga się m.in. z epilepsją, niedowładem wielokończynowym i niepełnosprawnością intelektualną. Porusza się na specjalistycznym wózku. MOPR apeluje przede wszystkim do rodzin, które już pełnią funkcję zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych i mogłyby rozważyć przyjęcie jednego z chłopców albo pomóc w znalezieniu dla nich odpowiedniego miejsca. Osoby, które mogą pomóc, proszone są o pilny kontakt z działem pieczy zastępczej MOPR w Słupsku.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Przed nami spokojniejszy czwartek, zachmurze nieumiarkowane, miejscami trochę więcej chmur, ale bez zapowiedzi większych opadów. Temperatura w ciągu dnia osiągnie 13, 14, a nawet 15 stopni Celsjusza na plusie. W Gdyni około 14, w Wejherowie 13, w pasie od Lęborga po Słupsk 15 stopni. Nad morzem także 14-15 stopni i już bez tak silnego wiatru jak dzień wcześniej. Powieje słabo, umiarkowanie z zachodu oraz południowego zachodu.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

Czwartek, 15 dzień października, Arkadiusz Mieńczewski. Rozpoczynamy od dobrej wiadomości dla wszystkich tych, którzy mieli taką sytuację. Zrobili kurs, zdali egzamin państwowy, wydane mają prawo jazdy, kilka lat za kierownicą, a później przychodzi informacja, że dokument trzeba oddać, bo właściciel szkoły jazdy fałszował dokumentację. W takiej sytuacji znalazło się już wielu kierowców i rząd chce chronić zmotoryzowanych przed kolejnymi takimi przypadkami i już pojawił się nowy projekt przepisów. Rząd przygotował projekt zmian w ustawie, który ma chronić właśnie kierowców przed utratą uprawnień z powodu przestępstw popełnionych przez właścicieli ośrodków szkolenia kierowców. Nowe przepisy pozwolą zachować prawo jazdy osobom, które nie wiedziały o fałszerstwach dokumentacji szkoleniowej i rzetelnie uczestniczyły w kursie oraz egzaminach. Zgodnie z projektem nowe prawo obejmie także osoby już uwikłane w postępowania, a planowany termin wejścia przepisów to 1 stycznia przyszłego roku. Dobre wiadomości dla tych, którzy mają problemy, skończyli kurs prawa jazdy, dostali to prawo jazdy, jeżdżą sobie, a tu nagle dowiadują się, że no proszę pana, proszę pani, ale to prawo jazdy trzeba oddać, bo właściciel szkoły jazdy fałszował dokumentację. No na szczęście od 1 stycznia ma już być z tym zdecydowanie lepiej. Trzymamy kciuki.

0: za te nowe przepisy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.

0: zdecydowani i punktualni i lubicie czuć, że macie pełną kontrolę nad swoją pracą. Zanim podejmiecie ostateczną decyzję, długo rozmyślacie nad jej możliwymi skutkami. Często dokonujecie analizy zysków i strat. Otaczacie się ludźmi wrażliwymi i inteligentnymi. Macie zacięcie filozoficzne, więc jak łatwo się domyślać, uwielbiacie długie dyskusje na tematy natury egzystencjalnej. Wbrew pozorom daleko wam do zamyślonych romantyków. Owszem, często poddajecie się życiowym rozważaniom, lecz nigdy nie pozwalacie sobie na oderwanie od rzeczywistości. Bardzo szybko przywiązujecie się do pewnych aspektów swojej codzienności i bardzo trudno wam przekonać się do jakichkolwiek zmian. Wasze zalety: honor, słowność i sumienność. Wady: rozrzutność, drażliwość, beztroska. Szczęśliwa liczba to 8. A wśród urodzonych 15 października są polska aktorka teatralna i filmowa Ewa Błaszczyk, Jessie Ware, brytyjska piosenkarka, autorka tekstów, i Didier Deschamps, francuski trener piłkarski i piłkarz. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 104. Łokciota.
4: Łokciota.
5: Łokciota.
4: Łokciota.
5: Mężczyzna niszczący rękawy na łokciu.
4: Mężczyzna niszczący rękawy na łokciu.
5: My łokciota łokce płydzarty, ciemły tak, stolemno zmiarty.
4: On łokcie w rękawach wyciera, może go uwiera.
5: My łokciota łokce płydzarty, ciemły tak, stolemno zmiarty.
4: Łokciota.
5: Mężczyzna niszczący rękawy na łokciu.
4: Łokciota.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
2: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
3: Ósma 34 sekundy dokładnie na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W ten czwartkowy poranek, jakby nie patrzeć, i wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi skontrolować aktualną sytuację. A zaczynamy od Gdyni. Tu mamy więcej samochodów w sumie standardowo na północnej Puckiej, Hutniczej również gęsto i tu jeszcze dodatkowo mamy zdarzenie drogowe. Tłoczniej również momentami na Morskiej, 10 lutego również gęsto. Chwaszczyńska niestety stoi i również Wielkopolska. Na Chwarzmieńskiej do Witomina również tłoczno. I jeszcze więcej aut mamy na Dąbka i Derdowskiego. Na obwodnicy Trójmiejskiej dosyć spore spowolnienie od węzła Gdynia Wielki Kack aż do Chwarzna. Tłoczno też na trasie w kierunku Rumi, w Redzie tłoczniej na ulicy Puckiej. Wejherowo muszę przyznać, że jest przejezdne. Wracamy jeszcze na 216. Tutaj do Pucka jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku naprawdę bez większych problemów. We Władysławowie podobnie. Zaglądamy jeszcze do Krokowej. Tutaj komfortowo. Z Krokowej jedziemy dalej 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo i tu wszędzie komfortowo. 218 z Krokowej wyrusza mamy jeszcze w kierunku Wejherowa, ale tu długo nie zostajemy. Wyjeżdżamy z Wejherowa 468, zwalniamy na Gościecińskiej Górce i dalej przez Strzebielino śmigamy już trasą kaszubską i docieramy do Lęborka. Tutaj nieco tłoczniej w okolicy Ronda Solidarności stoimy na światłach przed Nową Wsią Lęborską i dalej dojeżdżamy do Łeby i tutaj bezproblemowo. Na koniec jeszcze jedziemy tą S6 jeszcze z Lęborka do Słupska, ale jedziemy nią bezproblemowo i tutaj w samym Słupsku również naprawdę nie jest źle, jeśli chodzi o poranek. Gęściej jedynie na ulicy Sierpinka, 213 do Siemiennic luźniutko, a do Kobylnicy, jeśli się wybieracie, no to niestety musicie uzbroić się w cierpliwość. I to tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi. Długości i szerokości wrócimy z kolejnymi informacjami drogowymi świeżutkimi już za godzinę. A teraz zapraszam serdecznie na prognozę pogody.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Dziś jesień pokaże swoje takie spokojniejsze oblicze. Trochę w dzień zachmurzenie początkowo małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni, wiatr słaby, umiarkowany zachodni, stopniowo skręcający na południowy. 14 stopni tyle pokażą termometry w Dębkach i Władysławowie, 13 na Helu, 14 w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie i Słupsku. Tyle zobaczymy na naszych termometrach.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Śniadanie.

0: Dobre wiadomości o poranku mam dla wszystkich tych, którzy często poruszają się pociągami, często jeżdżą koleją. Już wkrótce, jak zwykle, pojawi się nowy rozkład jesienno-zimowy kolei. No i słuchajcie, i tutaj jest zaskoczenie. W rozkładzie znajdzie się 600 połączeń, czyli o 69 więcej niż w tym obowiązującym aktualnie. Do tego pociągi na niektórych trasach będą podróżowały co 30 minut, także jak się spóźnicie na jeden pociąg, to będziecie wiedzieli, że za pół godzinki macie kolejny, jak tramwajem, jak metrem, a to pociąg, a do tego na niektórych trasach jeszcze internet prosto z kosmosu. Czy wy sobie wyobrażacie, jak to będzie teraz wyglądało? Pewnie nie. Mam nadzieję, że będzie jednak zdecydowanie mniej opóźnień, szczególnie jak przyjdzie zima i ten sezon zimowy i nie będziemy słyszeli często o tym, że pociąg nie dojechał na czas, bo szyny zamarzły. A przecież już wkrótce, no wkrótce to może przesadziłem, za jakiś dłuższy czas mamy mieć pociągi, które będą jeździły 350 km na godzinę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
1: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na magazyn kulturalny w Radiu Norda zaprasza Robert Jastrzębski. A dzisiaj w Oknie na Kulturę zapraszamy do biblioteki, w której będzie można spojrzeć w stronę gwiazd, zainteresować się naszą planetą, a nawet zajrzeć do wnętrza człowieka. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała z okazji Nocy Bibliotek spotkanie z mobilnym planetarium. Wydarzenie odbędzie się właśnie dzisiaj, w czwartek, 15 października, a pierwszy pokaz rozpocznie się o godzinie 10. Tegoroczne hasło umieszczone na plakacie brzmi: Biblioteka się sprawdza. W Wejherowie będzie można sprawdzić, jak wiele tematów mieści się pod jednym bibliotecznym dachem. Organizatorzy proponują 4 pokazy rozłożone od przedpołudnia do późnego popołudnia. Każdy ma inny temat, dlatego przed zapisaniem warto wybrać ten, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom. Już o godzinie 10 zaplanowano kosmos. To zaproszenie dla tych, których ciekawi przestrzeń poza Ziemią i którzy patrząc w niebo mają ochotę zadawać kolejne pytania. Już sam temat pobudza wyobraźnię, jak daleko sięga wszechświat i jak niewielką jego częścią jest nasza planeta. Dzisiejsze spotkanie może stać się początkiem dalszych poszukiwań także w książkach. Godzinę później, o 11:00, przyjdzie czas na Globus. Po kosmicznym otwarciu uwaga skieruje się więc ku Ziemi. Następny punkt programu o godzinie 12:00 nosi tytuł Wnętrze człowieka. Tym razem tematem będzie to, co mamy najbliżej, choć na co dzień pozostaje ukryte przed naszym wzrokiem. Zestawienie tych 3 pokazów prowadzi do wielkiej skali kosmosu przez naszą planetę aż do ludzkiego ciała. A jeśli przed południem macie już zajęte, pozostaje propozycja na godzinę 17:00. Wtedy odbędzie się pokaz Dinozaury. To temat dla miłośników prehistorii i wszystkich, których fascynuje świat sprzed pojawienia się człowieka. Może to być także pretekst do rozmowy o tym, jak poznajemy odległą przeszłość Ziemi i skąd czerpiemy wiedzę o dawnych mieszkańcach. Zgłoszenia przyjmuje wypożyczalnia powiatowej biblioteki.

Telewizji Publicznej w Wejherowie. Można też zadzwonić pod numer 535 555 937. Warto od razu zapytać o dostępność miejsc na wybrany pokaz i szczegóły uczestnictwa. Przypomnijmy, dzisiaj o 10:00 Kosmos, o 11:00 Globus, w południe Wnętrze Człowieka, a o godzinie 17:00 Dinozaury. Cztery różne tematy i jedno zaproszenie do odkrywania świata w Wejherowskiej Bibliotece. Zapraszamy!

Dobrą wiadomość kolejną o poranku niosę, tym razem szczególnie kierowcom, którzy mają starsze auta, ich światła w samochodzie już nie świecą tak dobrze i niektórzy zastanawiają się, a może by tak wymienić żarówki te halogenowe na te nowoczesne, czyli LEDowe. No i jeszcze niedawno nie można było tego legalnie zrobić, ale już są źródła światła, które można wymienić, bo firmy otrzymują homologację i teraz możecie już wymienić żarówki halogenowe typu H8, HB4 i H16 na te właśnie tak zwane retrofity, czyli światła LEDowe, ale pewnie większość z nas zastanawia

0: się, kiedy będzie można wymienić te najpopularniejsze H4 i H7, czyli światła drogowe i światła mijania. To już Wam mówię, wiele wskazuje, że regulacje w tym zakresie zostaną wprowadzone w 2027 roku, czyli w przyszłym roku dla świateł drogowych i w 2028 roku dla świateł mijania i dopiero wtedy możliwe stanie się uzyskanie drogowej homologacji przez retrofity H4 i H7, czyli niestety jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. Szerokiej drogi o poranku dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co

0: dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
1: Reklama.
3: Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym, sprawą zajmie się prokuratura. Wyłudzał recepty nadane uczniów, nauczyciel aresztowany za handel lekami. Sztuczna inteligencja w roli powiernika i terapeuty. Mamy najnowszy raport. Ewelina Walczak. Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała 3 osoby, które były najbardziej agresywne. W stosunku do funkcjonariuszy słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
4: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
3: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci 4 młodych kobiet, które przedawkowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
5: Była to ogromna ilość lekarstw, było około 60 tysięcy samych tabletek.
3: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice. Jak dzielnicowi mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
6: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
3: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. 4200 osób wzięło udział w światowej premierze najnowszej powieści Olgi Tokarczuk W hali stulecia. Noblistka i honorowa obywatelka Wrocławia powiedziała podczas spotkania, że jest to książka, którą sobie obiecywała od wielu lat.
7: Pisać można tylko o rzeczach, które są energetyczne, które niosą jakieś emocje, ale też rozkręcają energię, która by pozwoliła spędzić z tematem kilka lat.
3: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane. Wygadać się chatbotowi jest dziś łatwiej niż bliskiej osobie. Według badania Instytutu Humanitas aż 30% Polaków woli mówić o problemach sztucznej inteligencji niż rodzinie czy przyjaciołom. A wśród młodych przed 30 robi tak ponad 1/3. Raport odsłania też ogromną skalę samotności. 4 na 10 badanych nie ma z kim szczerze porozmawiać, a niemal połowa dusi problemy wyłącznie w sobie. Co piąty Polak uważa już nawet, że algorytmy mogą zastąpić relacje z drugim człowiekiem.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Kalwaria Wejherowska została wybranym Cudem Polski 2026 w województwie pomorskim. Zwyciężyła w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez redakcję National Geographic Travel. W tegorocznej edycji rywalizowało 48 miejsc z całego kraju, po 3 z każdego województwa. Na Pomorzu oprócz Kalwarii Wejherowskiej nominowane były także modernistyczne Śródmieście Gdyni oraz dawne opactwo cysterskie w Pelplinie. wyniku zdecydowali internauci, którzy głosowali od 2 września do 13 października. Oficjalne wyniki ogłoszono 14 października. Kalwaria Wejherowska to jeden z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych północnej Polski. Tworzy ją

0: zespół kaplic i obiektów sakralnych położonych na wzgórzach wokół Wejherowa. Miejsce przyciąga zarówno pielgrzymów, jak i turystów zainteresowanych historią, architekturą i kaszubskim krajobrazem. 19-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany w związku z wymuszeniem rozbójniczym na 14-latku. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na przystanku tramwajowym przy Wałach Jagiellońskich. Według ustaleń policji 19-latek miał zagrozić nastolatkowi pobiciem i zażądać oddania słuchawek wartych 850 zł. Przestraszony 14-latek przekazał mu sprzęt, a później poinformował o wszystkim rodziców. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy przeanalizowali monitoring i ustalili podejrzanego. Mężczyznę zatrzymano następnego dnia wieczorem na terenie galerii handlowej. Przy 19-latku znaleziono słuchawki należące do pokrzywdzonego. Podejrzany usłyszał zarzut wymuszenia rozbójniczego. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Szkoła podstawowa nr 3 w Lęborku świętowała jubileuszową 10. edycję Erasmus Days. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem Kompetencje jutra. Uczniowie rozpoczęli dzień od symbolicznej podróży po Europie. Otrzymali specjalne paszporty, a w szkolnych salach i na korytarzach czekały na nich zadania językowe, sportowe, geograficzne i artystyczne. Jedną z atrakcji były okulary wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym uczniowie mogli wirtualnie odwiedzić m.in. Paryż i Rzym. Nie zabrakło też europejskich smaków, wspólnego śpiewania, tańca oraz konkursu kreatywności. Wydarzenie było częścią projektu Erasmus Plus, edukacyjna odyseja, technologie, sport i języki w przestrzeni otwartej. Jego celem jest rozwijanie kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych i międzykulturowych. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w losowaniu specjalnych szkolnych jokerów, dających m.in. możliwość przełożenia odpowiedzi ustnej lub zwolnienia z wybranej kartkówki. W sobotę 17 października rusza sezon na lodowisku w Parku Redzikowo. Obiekt zostanie otwarty o godzinie 10, a na inaugurację przygotowano m.in. wieczorną jazdę na łyżwach z muzyką i specjalną oprawą świetlną. Lodowisko o powierzchni blisko 1000 m2 będzie w tym sezonie wyposażone w nowe dekoracje świetlne. Największą atrakcją pierwszego dnia ma być nocna jazda na łyżwach zaplanowana od godziny 18 do 21, a o muzyczną oprawę zadba DJ. Na miejscu będzie działać wypożyczalnia oraz punkt ostrzenia łyżew. Z obiektu będą korzystać również grupy szkolne, które w godzinach porannych i przedpołudniowych mogą organizować tam zajęcia wychowania fizycznego. W tym sezonie zmieni się jednak poniedziałkowy harmonogram. Tego dnia lodowisko nie będzie dostępne dla klientów indywidualnych. Zostanie przeznaczone na treningi szkółek łyżwiarskich, sekcji dziecięcych oraz grupy hokejowej. Od wtorku do piątku będzie otwarte dla wszystkich od godziny 16 do 21. W soboty i niedzielę z lodowiska będzie można korzystać od 10 do 21.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Czwartek zaczyna się całkiem spokojnie. Początkowo chmur będzie niewiele, ale z biegiem dnia stopniowo zacznie ich przybywać. Bez większych opadów. Temperatura w większości regionu około 13, 14, 15 stopni. W Gdyni, Wejherowie i Słupsku około 14, podobnie w Lęborku. Nad samym morzem również 13-14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a z zachodu później skręcający bardziej na południe.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Norda.

0: Pytanie jest takie. Czy politycy zbyt hojnie rozdają publiczne pieniądze? Co wy na ten temat sądzicie? Czy tak, czy nie? Odpowiedzcie sobie sami, a ja powiem wam, jak wygląda najnowsze badanie dotyczące właśnie tego tematu. Choć aż 75% ankietowanych uważa, że politycy za bardzo rozpędzili się w rozdawaniu publicznych pieniędzy, tylko 28% wskazuje ograniczenie wydatków socjalnych jako sposób na zmniejszenie deficytu budżetowego. A w ogóle 12% deklaruje, że deficyt budżetowy ich nie obchodzi. No bo przecież deficyt budżetowy to nie mój osobisty deficyt, który mam w portfelu, czyli jak mam, to mam, a jak nie mam, to nie mam. No ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zadano ankietowanym pytanie, że gdybyśmy chcieli obniżyć ten deficyt budżetowy, to czy poparłby pan, pani, żeby na przykład rząd zabrał wam część świadczeń, czy też ulg podatkowych, które otrzymujecie? To już twierdząco odpowiedziało tylko 18%. A jeżeli chodzi o innych, to wszyscy powiedzieli, że nie, no niekoniecznie, żeby mi zabierali jakieś ulgi podatkowe. Niech zabierają innym. Niech inni płacą wyższe podatki, a nie ja. No i tak właśnie myślimy my. Jak zabierać, to nie nam, tylko komuś innemu i wtedy dokładać do tego budżetu, żeby nie było takiej dziury budżetowej. Tacy właśnie jesteśmy my, Polacy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: października w roku 1948 w Buenos Aires urodził się Chris de Burgh. Jego największym hitem była piosenka w roku 86 The Lady in Red. W roku 1965 Jimi Hendrix podpisał swój pierwszy kontrakt, na mocy którego miał otrzymywać 1 dolara i 1% zysków z tytułu praw od każdego nagrania. W roku 1983 płyta Genesis zespołu Genesis znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskiego zestawienia. W roku 88 grupa Bon Jovi świętowała pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów czwartej w dorobku płyty zatytułowanej New Jersey. W roku 88 zespół UB40 dotarł do pierwszego miejsca na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych, a była to piosenka Red Red Wine. W roku 97 Michael Jackson zagrał ostatni koncert trasy History w Durbanie w południowej Afryce. W trakcie tego tournée Jackson wystąpił w 58 miastach przed ponad 4 milionami fanów. A w roku 2013 podczas nowojorskiego festiwalu filmowego Madonna została wyproszona z sali kinowej za pisanie SMS-ów na smartfonie podczas projekcji filmu. 55-letnia gwiazda pomimo wielu próśb o wyłączenie telefonu i wygaszenie ekranu nie zastosowała się do poleceń obsługi. Prezes sieci kin powiedział, dopóki nie przeprosi kinomanów, nie ma wstępu do żadnego naszego kina. Powiedział tak o Madonnie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz

0: Swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać. Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość. Reklama.
2: Dziewiąta 30 na naszych radiowych zegarach wybiła. Cześć, witajcie ponownie. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. My ponownie wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi i sprawdzamy, co się na nich dzieje i co się przede wszystkim zmieniło przez ostatnią godzinę. Kosakowo i Pogórze jak najbardziej zielono. W Gdyni trochę więcej aut na Dąbka i Derdowskiego. Więcej samochodów mamy wciąż. Niestety na północnej Puckiej momentami na Morskiej Hutnicza się poluzowała. 10 lutego również gęsto. Tłoczniej na Chwaszczyńskiej Wielkopolskiej, ale troszkę luźniej niż przed godziną. Na Chwarzyńskiej do Witomina nadal gęsto. Na obwodnicy Trójmiejskiej spowolnienie przeniosło się nam przed wjazd do Chyloni. Żółto-zielono w kierunku Rumi, Reda przejezdna, Wejherowa bez większego ścisku. Wracamy jeszcze na 216. Do Pucka jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku zielono we Władysławowie, podobnie jak przed godziną również. Krokowa luźniutko. Z Krokowej jedziemy 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo. Tu wszędzie komfortowo. 218 jeszcze wrócimy teraz do Krokowej. 218 jedziemy z Krokowej. Wyruszamy w kierunku Wejherowa i zaraz z niego wyjeżdżamy 468. Pędzimy nawet przez Gościecińską Górkę. Dalej przez Strzebielino jedziemy bez większych problemów i wyjeżdżamy na trasę kaszubską i ekspresowo w sumie docieramy do Lęborka. I tak wiem, też chcielibyście podróżować tak szybko jak ja teraz, ale niestety na teleport jeszcze musimy trochę poczekać, ale wróćmy do tego Lęborka. Tutaj mamy nieco tłoczniej na Rondzie Solidarności i w jego okolicy, bo i gęściej na Zwycięstwa, i Alei Niepodległości również. Stoimy na światłach przed Nową Wsią Lęborską, ale jak już to pokonamy, to w Łebie bez problemów. Na koniec Słupsk, tutaj gęściej na Sierpinka, Świętego Piotra i raczej minimalnie na Bałtyckiej. 213 do Siemianic wciąż luźniutko, ale do Kobylnicy nadal gęsto, choć troszkę i tak się poluzowało niż przed godziną. W Redzikowie zwalniamy na ulicy Słupskiej. I to tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi, szerokiej i przede wszystkim bezpiecznej drogi, a my wrócimy z kolejnymi informacjami drogowymi o 15.30, a ja teraz zapraszam na prognozy pogody.
3: Prognozę pogody sponsoruje śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Jesień już z każdej strony jest zdecydowanie widoczna, już cieplejsze kurtki i swetry wyciągnięte i one zdecydowanie nam się przydadzą. W dzień zachmurzenie początkowo małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura od 13 do 15 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a jeszcze zachodni stopniowo skręcający na południowy. 14 stopni, tyle pokażą termometry w Dębkach, Władysławowie 13, na Helu 14, w Wejherowie, Luźnie, Gniewinie oraz w Słupsku.
3: Prognozę pogody sponsoruje śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
5: Śniadanie z Norda FM.

0: Pora wczesna, raczej śniadaniowa. Wszyscy ci, którzy jedzą śniadanie, życzę wam smacznego. Może jesteście jeszcze przed albo już po śniadaniu, ale teraz chciałem wam powiedzieć o kolacji, bo o której godzinie najlepiej zjeść kolację? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć naukowcy z Harvardu. Na podstawie obserwacji badań zauważyli, że późniejsze jedzenie kolacji znacząco wpływa na nasz metabolizm i może przyczynić się do odkładania tkanki tłuszczowej. To już chyba wszyscy bardzo dobrze wiemy, że to ta kolacja to nie powinna być bardzo późna, chociaż patrząc na południowców, czyli Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków, to im jakoś nie przeszkadza, że oni późno jedzą kolację i jakoś nie mają tej tkanki tłuszczowej. Ale jeżeli mieszkamy w takim kraju niepołudniowym, to powinniśmy jeść kolację mniej więcej od 16:30 do 17:00 i to jest najlepsza pora dla naszego organizmu. Przynajmniej tak twierdzą ci naukowcy z Harvardu. Im później, tym gorzej. 16:30 to tak naprawdę chyba trochę pora obiadowa. Część z nas to dopiero wraca z pracy i zaczyna siadać do obiadu o 17:00, a kolacja? No kolacja to pewnie gdzieś 19:00. No chyba, że potraktujemy obiad jako kolację, czyli taką właściwie obiadokolację, a potem to już nic nie będziemy jedli. Przynajmniej według tych naukowców z Harvardu tak powinniśmy robić, czyli ten posiłek, tak zwana obiadokolacja o 17:00, to powinien być ostatni nasz posiłek w ciągu dnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
1: Reklama.

0: Czy macie czasami tak, że myślicie, szukacie długo odpowiedzi, rezygnujecie i nagle olśnienie? Ten moment nie jest tak przypadkowy, jak mogłoby się wydawać, bo naukowcy dostrzegli w mózgu ślady procesów, które mogą za tym właśnie procesem stać. Nie możecie znaleźć rozwiązania. Czasami lepiej zrobić sobie przerwę, niż dalej się nad nim głowić. Spacer, prysznic czy krótka drzemka mogą pomóc. Naukowcy odkryli mechanizm aktywności mózgu, który może tłumaczyć, dlaczego po odpoczynku łatwiej przyswajamy nowe informacje. Otóż nasz mózg podobno pracuje w tak zwanym systemie offline, czyli jeśli się wyłącza, to on sobie tam mieli te informacje, myśli i kiedy wy znowu jakby powracacie po tej krótkiej drzemce, prysznicu czy po krótkiej przerwie, to on daje wam gotowe rozwiązanie. Godzina przerwy. Jeżeli nad czymś się głowicie i nie możecie rozwiązać tego i już nie macie pomysłu na to, jakie jest rozwiązanie, to powinniście według tych naukowców zrobić sobie taką godzinkę przerwy, nie myśleć na ten temat w ogóle, po godzinie wrócić do tematu i być może wasz mózg znajdzie rozwiązanie takie, którego do tej pory w ogóle nie braliście pod uwagę. Taka jest myśl naukowców, czyli wy myślicie, a jak nie dajecie rady, to przerywacie, odpoczywacie i potem znowu wracacie do tematu i rozwiązanie już gotowe.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele.

0: uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy Dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama.
2: Ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Rząd szykuje nowe systemy ostrzegania. Duże sieci sklepów wycofują halloweenowy asortyment. Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
3: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
2: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
4: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
2: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagając cudzoziemcom z zagranicy. Jak napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji. Plastikowe noże, tasaki i straszne maski znikają ze sklepowych półek. Duże sieci handlowe w Polsce wycofują się ze sprzedaży części asortymentu na Halloween. To bezpośrednia reakcja na wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy w kilku polskich szkołach doszło do ataków z użyciem ostrych narzędzi, a w wyniku jednego z nich zmarła 37-letnia pracownica placówki. Jutro w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie prapremiera Matek Hersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówi reżyserka Barbara Wysocka.
5: Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana.
2: Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Więcej połączeń dalekobieżnych z Pomorza przewiduje nowy roczny rozkład PKP Intercity na lata 2026-2027. Zmiany obejmą Trójmiasto, ale też skorzystają z nich pasażerowie Słupska i Lęborka. Na trasie Trójmiasto-Warszawa liczba pociągów ekspresowych wzrośnie z 15 do 18. Do tego dojdzie 10 par połączeń ekonomicznych, co łącznie da 28 par pociągów dziennie. Przez większą część dnia składy mają kursować co około 30 minut. Więcej połączeń zaplanowano też do Krakowa, Katowic, Poznania i Bydgoszczy. Nowością będzie nocny Intercity Podhalanin do Zakopanego, jadący m.in. przez Bydgoszcz, Toruń, Łódź i Częstochowę. Zmiany obejmą również zachodnią część województwa. Intercity Gryf zostanie wydłużony do Suwałk, dzięki czemu mieszkańcy Słupska i Lęborka zyskają bezpośrednie połączenie z północno-wschodnią Polską. W Suwałkach będzie można przesiąść się dalej w kierunku Kowna i Wilna. W sezonie wakacyjnym codziennie ma kursować także Intercity Mierzeja na trasie Hel, Trójmiasto, Lublin. PKP Intercity zapowiada również krótsze czasy przyjazdu. Najszybszy pociąg z Gdańska do Warszawy ma pokonać

0: wykonywać trasę w 2 godziny i 18 minut. Trzeba jednak pamiętać, że z powodu modernizacji Warszawy Wschodniej pociągi z Trójmiasta będą kierowane przez Warszawę Gdańską. 25-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego został zatrzymany po kontroli drogowej w Lęborku. Policjanci podejrzewają, że mężczyzna mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem na ulicy Gdańskiej. Podczas kontroli Volkswagena LT funkcjonariuszki wyczuły z wnętrza auta zapach marihuany. Narkotest wykazał możliwość obecności THC w organizmie kierowcy. W samochodzie znaleziono też zawiniątko z suszem roślinnym. Wstępne badania wykazało, że najprawdopodobniej była to właśnie marihuana. 25-latek został zatrzymany, a jego prawo jazdy odebrane. Pobrano od niego również krew do dalszych badań. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania środków odurzających. Jeśli badania potwierdzą, że prowadził pod wpływem narkotyków, może usłyszeć kolejne zarzuty. W Lęborku nagrodzono uczniów i absolwentów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce, sporcie oraz kulturze i sztuce. Wyróżnienia wręczono z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło w tym roku 57 wniosków. Po ich ocenie przyznano łącznie 6 nagród głównych i 36 wyróżnień. W kategorii naukowej nagrody główne otrzymali Maria Gorecka ze Szkoły Podstawowej nr 3, Kamil Klimczuk ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Dominik Ruciński, absolwent Szkoły Podstawowej nr 8. W sporcie nagrodę główną zdobyła Pola Ugodowska ze Szkoły Podstawowej nr 1. Z kolei w kategorii sztuka i kultura wyróżniono Huberta Gronowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Marię Czylkowską ze Szkoły Podstawowej nr 5. Nagrody wręczył burmistrz Lęborka Jarosław Litwin wraz z przedstawicielami samorządu i środowiska oświatowego. W słupskim inkubatorze przedsiębiorczości odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty. W wydarzeniu towarzyszyły także wystąpienia pedagogów oraz program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież. Nagrody pomorskiego kuratora oświaty otrzymali m.in. Aleksandra Bąkowska, Monika Lipner, Marta Diaz, Maciej Macko, Barbara Grandecka, Sylwia Siedlar, Drewniak, Marcin Masłowski i Marcin Kisielewski. Szczególnym wyróżnieniem może pochwalić się dr Mirosław Brozik, który zdobył tytuł Nauczyciela Roku 2026 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Głos Nauczycielski wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wśród wyróżnionych nauczycieli ze Słupska znaleźli się także Agata Kolanowicz, wicedyrektorka i nauczycielka fizyki oraz informatyki w Szkole Podstawowej nr 9, a także Marcin Kisielewski, nauczyciel fizyki, informatyki i przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych. Uroczystość uświetniły występy dzieci i młodzieży.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Dzisiaj bez większych pogodowych niespodzianek. Trochę słońca, trochę chmur, których z czasem będzie więcej. Na termometrach przeważnie około 14 stopni. No, miejscami do 15. Gdynia i Wejherowo około 14. Rejon Lęborka podobnie. Słupsk również 14. Nad morzem bez silnego wiatru. Powieje słabo i umiarkowanie.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: 15 dzień października, czwartek, poranek. Arkadiusz Mieczewski, zapraszam na naszą poranną podróż. Mam najnowszy ranking paszportów i powiem wam, gdzie znajduje się nasz polski paszport. Obywatele jednego kraju mogą odwiedzić bez wcześniejszego ubiegania się o wizę aż 182 państwa. To Zjednoczone Emiraty Arabskie, które zajęły pierwsze miejsce w indeksie paszportów 2026. Za chwilę powiem wam, gdzie znajduje się Polska, ale po kolei. Drugie miejsce zajęły ex aequo Singapur i Malezja. Posiadacze paszportów tych państw mają ułatwiony wyjazd do 175 krajów. Trzecie jest Hiszpania z wynikiem 174 państwa. Na czwartej pozycji znalazła się grupa 16 państw europejskich oraz Japonia. Ich obywatele mogą odwiedzić 173 kraje bez wcześniejszego ubiegania się o zgodę wjazdową. No i uwaga, pam, pam, pam, pam, jesteśmy my, Polska. Piąte miejsce wspólnie z 6 innymi krajami europejskimi i Koreą Południową. Polscy posiadacze paszportów mogą skorzystać z takich możliwości w 172 państwach. Czyli te różnice są naprawdę niewielkie. My 172, drugie miejsce 174, a pierwsze miejsce to 182. No to tutaj już różnica jest rzeczywiście trochę większa, no ale tych krajów jest dosłownie kilka, do których oni mogą pojechać, a my nie bez wizy. Także polski paszport to bardzo dobry paszport.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie.

0: posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama.

Przed chwilą mówiłem o paszportach, no to teraz o tym, że można sobie kupić po prostu paszport, jak ktoś ma dużo pieniążków. Argentyński paszport może wkrótce stać się dostępny dla tych, którzy są gotowi zapłacić za niego setki tysięcy dolarów. Rząd uruchamia program, w ramach którego zagraniczni inwestorzy będą mogli zdobyć obywatelstwo w zamian za dużą wpłatę lub zakup specjalnych obligacji. W Argentynie są problemy finansowe, dlatego jeżeli ktoś będzie chciał sobie kupić argentyński paszport, to będzie mógł to zrobić. 350 tysięcy dolarów lub zakup obligacji. Do tego, jeżeli będzie ktoś miał małżonkę albo małżonka, to 100 tysięcy dolarów za małżonka i pełnoletnie dzieci lub 25 tysięcy dolarów za nieletnich. Program ma pomóc rządowi w pozyskaniu dewiz na spłatę zagranicznego zadłużenia. Argentyna jest promowana jako bezpieczna przystań z dala od globalnych konfliktów, bo pewnie niektórzy z Was zastanawiali się, a po co kupować argentyński paszport? No, okazuje się, że Argentyna znajduje się w południowej części Ameryki Łacińskiej i ta część określana jako jest region stosunkowo bezpieczny i oddalony od głównych konfliktów, a ci, którzy mają dużo kasy, szukają takiego bezpiecznego miejsca, gdzie w razie czego mogliby się schronić. No i to może być właśnie Argentyna. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox

0: www.vox.pl.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
2: Reklama.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Małgorzata Hildebrandt z KSK Sakura Rumia występuje na Mistrzostwach Świata Kadetów, Juniorów i U21 w karate. Zawodniczka została powołana do reprezentacji Polski. Turniej rozpoczął się wczoraj i potrwa do 18 października w Bielsku Białej. Rumianka rywalizuje w konkurencji kata kobiet do lat 21. To dyscyplina polegająca na prezentacji układów technik karate, w której liczą się m.in. precyzja, dynamika, równowaga i przygotowanie techniczne. W mistrzostwach zgłoszono ponad 2000 zawodników i zawodniczek z 114 krajów. W każdej konkurencji indywidualnej państwo może wystawić tylko jednego reprezentanta, dlatego powołanie do kadry narodowej jest dużym wyróżnieniem. W wydarzeniu uczestniczy również dr Marta Buraczewska, mieszkanka Rumi, zawodniczka KSK Sakura i lekarka reprezentacji Polski w karate. Wspiera kadrę od strony medycznej. Ukraina ma już duże doświadczenie w organizowaniu dużego turnieju wspólnie z Polską, powiedział ukraiński minister sportu Matwiej Bidny. W rozmowie z portalem Politico polityk ogłosił gotowość do wspólnego zorganizowania z naszym krajem Mistrzostw Świata. Do tego pomysłu w podcaście Sportowa Fala w Radiu Norda FM odniósł się członek Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Rafał Szlas.
4: Dla mnie osobiście w tej chwili będzie bardzo ciężko, a powiem dlaczego. Dlatego, że FIFA stawia na obiekty, które są o wiele bardziej liczniejsze niż w Polsce. My mamy stadiony, które może pomieścić 40 tysięcy do 56, no nasz stadion do 60 tysięcy, narodowy jest jeden, ale pozostałe, jak pan spojrzy, co jest 30 tysięcy, to jest dla mnie, to są zbyt małe stadiony dla FIFA, żeby ściągnąć tu kibiców. Jak pan spojrzy, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata, to te stadiony wszystkie są powyżej około 60 tysięcy, nawet w tych krajach, które są budowane, jak pan spojrzy, Katar czy coś, no to są przynajmniej o 20 tysięcy. A jak wiemy, za tym idą pieniądze za każdą imprezą i tutaj FIFA patrzy bardzo, bardzo na te aspekty i tutaj będzie bardzo ciężko, chociaż nie powiem, że nie chciałbym, żeby były takie mistrzostwa, bo my, tak jak pan powiedział, i Ukraina jesteśmy w tym już zaprawieni w bojach.
3: Przypomnijmy, że w 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą zorganizowała Mistrzostwa Europy w naszym regionie. Szczególne powody do dumy mieli mieszkańcy gminy Gniewino. To właśnie w Gniewinie mieściła się baza reprezentacji Hiszpanii, późniejszego triumfatora tych rozgrywek.
5: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Czwartek będzie raczej spokojny i suchy. Początek dnia z większą ilością przyjaśnień, później zachmurzenie umiarkowane i duże, a temperatura od 13 do 15 stopni. W pasie od Gdyni przez Wejherowo, okolice Lęborka, aż po Słupsk mniej więcej 14 stopni. Nad morzem około 13-14. Wiatr bez większych porywów, zachodni, a później południowy.
5: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: podróże. Jedną z najważniejszych zmian w naszym podejściu do wyjazdów ma być rezygnacja ze sztywnych grafików. Zamiast rozpisywać każdy dzień co do godziny, do łask ma wrócić spontaniczność. Otóż na popularności zyskają podróże wewnątrz podróży. Jak to ma działać? Wjeżdżacie do jednego miasta, ale będąc na miejscu, bez namysłu rezerwujecie wypad do oddalonego o kilkaset kilometrów miasteczka. Na popularności mają też zyskać podróże typu B, które mogą być reakcją obronną na algorytmy. Zamiast oglądać dziesiątki filmików przed wylotem, lądujecie w nowym miejscu i pozwalacie sobie na brak planu. No i to jest jeden z trendów, który ma obowiązywać. I jeszcze rezygnacja z tak zwanej masowej turystyki, czyli w przyszłym roku ci, którzy będą podróżowali, będą celowo unikali miejsc oblężonych przez turystów. Ciekawy jestem, jak to zrobić, czyli tam, gdzie jest dużo turystów, to dużo już ich nie będzie, bo ci, którzy mieli tam być, to oni będą w innych miejscach mniej oblężonych, a te mniej oblężone miejsca będą bardziej oblężone przez tych, którzy nie mieli tam być. Czy jakoś tak, nie wiem, czego wy nie rozumiecie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wieczorem. Halo, Szemut nadaje, to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
4: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie z Poticom S.O. na gminnym dniu seniora.
3: Będzie wielki tort, poczęstunek.
4: No i oczywiście tabaka. Susunią nawet zajma.
3: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, Orkiestra Dęta Gminy Szemut.
4: A gwiazdą wieczoru bundze legenda Disco Polo.
3: Zespół Bayerful. Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
4: Zapraszamy!
3: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
4: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: Reklama.

Pewnie o wakacjach to już zapomnieliście, ale pojawiają się sygnały, jakie będą nowe trendy w roku 2027, jeżeli chodzi o

0: Na zakończenie naszej porannej podróży o złodziejach, ale we Włoszech. Jak myślicie, co mogą kraść złodzieje we Włoszech? No niektórzy powiedzą, do pizzę? No nie, okazuje się, że we Włoszech doszło do kradzieży na ogromną skalę z magazynu prestiżowej winnicy w Toskanii. Zniknęło około 30 tysięcy butelek wina, których wartość oszacowano na 5 milionów euro. Widzicie, oni tam wiedzą, co kraść. Nawet jak nie sprzedadzą, to zawsze będzie szansa, że można będzie wypić. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. O poranku 30 tysięcy butelek. To można niezłą winniczkę, a nawet winnicę sobie koło domu zrobić, tylko trzeba mieć jeszcze duży dom i dużą piwnicę. Życzę Wam udanego dnia dzisiejszego, czyli czwartek, jeszcze przed nami, a już serdecznie i gorąco zapraszam Was jak zwykle na najlepszy poranek w tygodniu, czyli piątek, weekendu początek, to już jutro, pamiętajcie. I z tą myślą Was zostawiam i mówię do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: Lawina fałszywych faktur w Polsce służą do kradzieży państwowych pieniędzy. Trzecia rocznica wyborów. Co o rządzie mówią sondaże? Studenci zyskają nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

0: Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
1: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
2: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
1: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
3: Ostatnio pan Siczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
1: Oprócz budżetu Trybunału, zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
0: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet do finansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
4: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć dojazdy, jak mogę, oczywiście.
0: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,01 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Mija właśnie trzecia rocznica od wyborów parlamentarnych i utworzenia koalicji 15 października. W sondażu Ibris wynika, że 49% badanych osób twierdzi, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Innego zdania jest 42% pytanych. Posłanka Lewicy Joanna Wicha twierdzi, że blokującym rządu jest obecnie prezydent Nawrocki,
5: który wetuje, jak leci, wszystkie dobre rozwiązania dla społeczeństwa. No nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
0: Z sondażu wynika, że co czwarty wyborca Nowej Lewicy uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
6: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Gmina Kosakowo zaprasza mieszkańców na uroczystości poświęcone pamięci obrońców polskiego wybrzeża poległych we wrześniu 1939 roku. Obchody odbędą się w poniedziałek 26 października o godzinie 16 w Pogórzu przy ulicy Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Monument przypomina również o mieszkańcach Pogórza, Oburza i Oksywia, w tym o cywilnych ofiarach niemieckich zbrodni z 1939 roku. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do wspólnego udziału w uroczystości i oddania hołdu bohaterom oraz ofiarom wojny. Ochotnicza Straż Pożarna w Linii wzbogaciła się o nowy sprzęt ratowniczy. Wyposażenie ma poprawić bezpieczeństwo strażaków oraz osób poszkodowanych podczas pożarów, wypadków i innych akcji. Do jednostki trafiły m.in. aluminiowe nosze podbierakowe, plecak na zestaw ratowniczy R1, dwa specjalne ubrania ochronne, dwa hełmy oraz mobilny akumulatorowy system oświetleniowy. Strażacy otrzymali także specjalną wytyczkę bezpieczeństwa do uruchomienia pojazdów elektrycznych. Ma ona pomóc podczas działań przy samochodach z takim napędem. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany m.in. podczas wypadków drogowych, pożarów i akcji prowadzonych pod zmroku. Projekt kosztował ponad 20 tysięcy złotych i został zrealizowany dzięki grantowi przyznanemu w ramach programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W Lęborku uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Burmistrz Jarosław Litwin wręczył nagrody i wyróżnienia uczniom za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, a także dyrektorom oraz nauczycielom miejskich szkół i przedszkoli. Podczas uroczystości w sali Rajców Urzędu Miejskiego podkreślono znaczenie edukacji, bezpieczeństwa uczniów i odpowiedzialności dorosłych za wychowanie młodego pokolenia. Burmistrz zwrócił uwagę, że nauka szacunku, empatii i właściwych zachowań powinna zaczynać się przede wszystkim w domu.

0: Samorząd podkreślił również, że lęborskie placówki oświatowe przeszły remonty i modernizacje, zyskując nowe wyposażenie oraz bardziej dostępne przestrzenie. Nagrody burmistrza za rok szkolny 2025-2026 otrzymali dyrektorzy 5 przedszkoli i 5 szkół podstawowych, a także nauczyciele wyróżniający się zaangażowaniem w rozwój lokalnej oświaty. Uroczystość uświetnili występami uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Lęborku. Obchody zakończyły się podziękowaniami i życzeniami dalszych sukcesów dla wszystkich pracowników oświaty. Szkoła podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Głobinie w gminie Redzikowo świętowała 80-lecie istnienia. Jubileusz odbył się 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej. Dlatego podczas uroczystości nie zabrakło także podziękowań i wyróżnień dla nauczycieli. W obchodach uczestniczyli uczniowie, pedagodzy, rodzice, absolwenci oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. Były okolicznościowe przemówienia, występy uczniów, a także odsłonięcia jubileuszowego muralu. Historia szkoły sięga 1 września 1946 roku. Pierwsze lekcje odbyły się tu w poniemieckim budynku, który do dziś stoi obok obecnej szkoły. Pierwszą kierowniczką i nauczycielką była Antonina Wysocka, która przyjechała do Głobina z Kresów Wschodnich. Początkowo szkoła była jednoizbowa, a dzieci uczyły się w klasach łączonych. W drugiej połowie lat 60. oddano do użytku nowy budynek z 8 salami lekcyjnymi. Wtedy też placówka otrzymała imię Henryka Sienkiewicza. W latach 90. szkołę rozbudowano o kolejne sale i salę gimnastyczną, a w 1996 roku otrzymała ona sztandar. Od 2017 roku placówka ponownie funkcjonuje jako szkoła ośmioklasowa.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Na Pomorzu dzisiaj spokojna jesień. Nie będzie szczególnie ciepło, ale też nie będzie deszczowej pluchy. Maksymalnie około 13-14-15 stopni. W Gdyni 14, w Wejherowie także. W Lęborku i Słupsku podobnie. Nad morzem około 13-14 stopni, chmur w drugiej części dnia będzie więcej, ale większych opadów prognoza nie przewiduje.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Norda.

0: czwartek, czyli mały piątek, a to oznacza, że weekend naprawdę blisko. To, co jeszcze bliżej, to nasze spotkanie, które wystartuje już teraz. Nie zabraknie ciekawostek i muzyki. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
1: Reklama.

10 lat temu zaczął od przepisu na piętrowy tort pomarańczowy. Teraz Michał Korkosz, znany jako Rozkoszny, świętuje jubileusz książką poświęconą deserom. Właśnie ukazały się Słodkie Rozkoszne. Przepisy pełne przyjemności. Wśród propozycji są m.in. sezamowe michałki, cynamonki oraz waniliowe ciasto z chrupiącą warstwą kokosa, zapieczonego w maśle i cukrze. Autor przekonuje, że pieczenie może być sposobem na sprawienie radości sobie i bliskim, również bez wielkiej okazji. To pewnie znajomy scenariusz. Planujecie tylko przejrzeć przepisy, a chwilę później sprawdzacie, czy w szafce

co jest mąka. Najtrudniejsza decyzja pojawia się jednak jeszcze wcześniej. Zacząć od pierwszego zaznaczonego ciasta, czy od tego, którego zdjęcie właśnie przekonało Was najbardziej?

0: Reklama. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Sigma Budownictwo to firma z wieloletnim doświadczeniem, ponad 25 lat na rynku i setki zrealizowanych projektów mieszkalnych i użytkowych. Od budynków wielorodzinnych przez hale przemysłowe po obiekty publiczne. Realizujemy projekty z myślą o najwyższej jakości, terminowości i satysfakcji klientów. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą inżynierską i ekipami budowlanymi, co pozwala nam realizować inwestycje od stanu surowego aż po klucz. Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Odwiedź nas. Ulica Przemysłowa 25 Bewejherowo. Sigma Budownictwo. Budujemy z myślą o przyszłości.
0: Reklama.
2: Jakub Szumi.

0: Las. Zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Poznaliśmy pary piątej rundy Pucharu Polski w regionie gdańskim. Mecze zaplanowano na 20 i 21 października. We wtorek 20 października Kartuzja Kartuzy podejmie wieżyce Pelplin, a weekend Luzino zagra na wyjeździe z KP Starogard Gdański. Spotkanie w Starogardzie rozpocznie się o godzinie 18, natomiast mecz w Kartuzach o godzinie 15. Pozostałe spotkania odbędą się w środę. Gryf Wejherowo zmierzy się na wyjeździe z Gdanią 3 Gdańsk, a AP Kaszubian Bolszewo podejmie Gdanie 2 Gdańsk. Ciekawie zapowiadają się również derby regionu. Weekend 2 Luzino zagra z Gdanią Gdańsk, a Bałtyk Gdynia ze Stoczniowcem Gdańsk. W pozostałych parach Dynastia Gniew podejmie Chojniczankę 2 Chojnice, MKS 2 Władysławowo zagra z Czarnymi Pruszu Gdańskiej, a GKS Kolbudy zmierzy się z MKS-em Władysławowo. Lechia 2 Gdańsk podejmie KS Chwaszczyno. Wszystkie środowe spotkania rozpoczną się o godzinie 15. Rywal Wejherowian nieco lepiej prezentuje się w bieżącym sezonie niż Tytani. Zespół z Bartoszyc wygrał 2 spotkania i 3 razy przegrał. W poprzedniej kolejce BSMS minimalnie wygrał z MKS Czersk 22-21. Podopieczni trenera Roberta Widzona z pewnością powinni uważać na Huberta Roxela oraz Michała Kaliczyńskiego. To najskuteczniejsi zawodnicy zespołu, którzy zdobyli już łącznie 67 bramek, co plasuje się w top 10 najlepszych strzelców ligi. Tytani w pierwszej dziesiątce też mają dwóch swoich zawodników, to Przemysław Warmier oraz Jan Grąbowski. Warmier rzucił 34 bramki, a Grąbowski o 4 więcej. Początek meczu Tytanów z BSMS w najbliższą niedzielę o godzinie 16:00, tradycyjnie w hali sportowej Samochodówki. Piłkarze ręczni PGE Wybrzeża Gdańsk zremisowali z hiszpańskim Licor Pebal Roglano La Roa 30-30 w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europejskiej. Gdańszczenie po 3 spotkaniach pozostają niepokonani i mają na koncie 4 punkty. Spotkanie w Ergo Arenie było bardzo wyrównane. Do przerwy Wybrzeże przegrywało jedną bramką 13-14. Po zmianie stron gospodarze potrafili wyjść na dwubramkowe prowadzenie, ale rywale z Hiszpanii nie odpuszczali i doprowadzili do remisu. W końcówce oba zespoły miały szansę na zwycięstwo, jednak ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów. Najskuteczniejszym zawodnikiem gdańskiej drużyny był Lukas Morskowski, który zdobył 9 bramek. Po 5 trafień dołożyli Jakub Będzikowski i Mikołaj Czapiński. Wcześniej Wybrzeże pokonało na wyjeździe niemiecki VfL Kummersbach i zremisowało u siebie z macedońskim HC Eurofan Pelister. Po 3 kolejkach gdańszczanie zajmują drugie miejsce w grupie G. Rewanż z hiszpańskim zespołem rozegrają 17 listopada na wyjeździe.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Dzisiaj pogoda raczej do spacerowania niż do chowania się pod parasolem. Zachmurzenie będzie powoli rosło, ale powinno zostać sucho. Temperatura około 14 stopni w większości części naszego regionu, miejscami 15 na południowych krańcach, nad morzem nieco chłodniej, bo 13-14. Wiatr słaby i umiarkowany, więc wybrzeże tym razem bez mocniejszych podmuchów.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl

0: Macie w szufladzie pomysł, do którego od dawna obiecujecie sobie wrócić? Maciej Balcar właśnie pokazuje, że taka szuflada potrafi przechować coś naprawdę długo. Jego nowy singiel Panoramy wykorzystuje tekst napisany jeszcze w okresie pracy nad debiutanckim albumem Czarno z 1998 roku. Słowa przez lata pozostawały bez muzycznej oprawy. Dopiero teraz znalazły swoje miejsce. Piosenka opowiada o doświadczeniach, wspomnieniach i zmieniającym się spojrzeniu na życie. Zapowiada płytę Schody, planowaną na koniec listopada. Trudno o bardziej pasującą historię powstania utworu o nabieraniu perspektywy. Między zapisaniem tekstu a jego wydaniem autor zdążył przecież zebrać niemal 3 dekady kolejnych wspomnień.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych

0: dermatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
2: Reklama.

0: Między ulicami Promienną a Kazimierza Wielkiego zyskał alejki, zieleń, miejsca do siedzenia i oświetlenie. Powstał niewielki park osiedlowy przeznaczony do spacerów oraz odpoczynku. To zmiana, którą mieszkańcy mogą odczuć przy bardzo zwyczajnych okazjach. Podczas wyjścia z domu, spotkania sąsiada czy krótkiej przerwy po pracy. Takie przestrzenie mają tę zaletę, że nie wymagają kupowania biletu ani planowania całej wyprawy. Można po prostu usiąść. A jeśli akurat spotka się znajomych, 5 minut na ławce łatwo zamienia się w znacznie dłuższą rozmowę.
1: Na pół.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę? Po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
5: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
4: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
5: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
4: Do zobaczenia w kinie Helios.
1: Reklama.
6: Paliwo ma stanieć przed weekendem, na razie ceny jak za złoto. Po 4 latach ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum. Koniec z piciem alkoholu na dworcach w Niemczech. Przepisy dotyczą ponad 5,5 tysiąca miejsc. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej osłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
7: Niedobrze. Każdy dużo jeździ. Ja też dojeżdżam do pracy, no i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
6: Resort energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych.

0: w Europie. To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie.
1: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Czy czuje się winny? Odpowiedział nie.
2: Nie czuję się winny. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
1: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od kolegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
0: Protest głodowy wciąż prowadzą związkowcy ze szpitala w Sanoku. Powodem brak wynagrodzenia i zwolnienia. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale do kolejnych rozmów szybko może nie dojść, bo związki rozważają zawiadomienie prokuratury i pozwy sądowe, domagając się zaległych wypłat. W przyszłym tygodniu planowana jest też duża pikieta na rynku w Sanoku, w której udział mają wziąć związkowcy z całego Podkarpacia. Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji. Już za dwa dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik, który wyjaśnia.
3: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
0: Wstęp na spotkania jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych w Niemczech. W życie wszedł właśnie zakaz spożywania alkoholu na dworcach Deutsche Bahn. Dotyczy ponad 5,5 tysiąca dworców. Niemiecki przewoźnik liczy na to, że dzięki nowym przepisom zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Nie żyje podpułkownik rezerwy Straży Granicznej Remigiusz Fęczyszyn, były komendant placówki Straży Granicznej w Gdyni. Zmarł 11 października, zaledwie kilkanaście dni po przejściu na emeryturę. Ze Strażą Graniczną był związany od 1997 roku. Pełnił m.in. funkcję zastępcy komendanta placówki Straży Granicznej w Gdańsku, a ostatnie 8 lat służby spędził w Gdyni. Najpierw jako zastępca komendanta, a następnie jako komendant placówki. Był specjalistą w zakresie kontroli ruchu granicznego i służby granicznej. Za swoją pracę wielokrotnie go odznaczano m.in. złotym medalem za zasługi dla Straży Granicznej oraz srebrnym medalem za długoletnią służbę. Msza pogrzebowa odbędzie się 16 października o godzinie 10 w kościele świętego brata Alberta na Gdańskim Przymorzu. Pogrzeb zaplanowano tego samego dnia o 12.30 na cmentarzu Łostowickim. Reda będzie gospodarzem drugiego dnia 3. Pomorskiego Kongresu Polityki Senioralnej. Wydarzenie odbędzie się 22 października w Fabryce Kultury przy ulicy Łąkowej 59A. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Pomorze na pokolenia. Aktywność, dialog, wspólna przyszłość. Uczestnicy będą rozmawiać o tym, jak budować lokalne społeczności przyjazne seniorom i wzmacniać współpracę między pokoleniami. W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, prezentacja rezultatów projektu Pomorze w dialogu pokoleń oraz debata poświęcona komunikacji między młodszymi i starszymi mieszkańcami. Podczas spotkania wręczone zostaną także certyfikaty przedstawicielom 41 szkół uczestniczących w projekcie międzypokoleniowym. Kongres potrwa od godziny 10 do 15. Wydarzenie skierowane jest m.in. do samorządowców, pracowników pomocy społecznej, rad seniorów oraz organizacji działających na rzecz osób starszych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja. W najbliższą niedzielę, 18 października w Lęborku, odbędą się obchody 77. rocznicy powstania batalionów represjonowanych politycznie żołnierzy górników. Uroczysta msza święta rozpocznie się o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusowego przy ulicy Teligi. Będzie to okazja do oddania hołdu tysiącom Polaków, którzy w latach 1949-1959 zostali uznani za przeciwników komunistycznego ustroju i przymusowo skierowani do pracy w kopalniach węgla, uranu oraz kamieniołomach. żołnierze górnicy

0: wykonywali ciężką pracę w skrajnie trudnych warunkach. Wielu z nich doświadczyło wycieńczenia, wypadków i represji, a pamięć o ich losie przez lata była opięta milczeniem. Lęborskie obchody zainicjował w 2007 roku Bernard Neumeller, działacz Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego uczestnictwa w uroczystości upamiętnienia ofiar tamtych wydarzeń. W najbliższą niedzielę Słupskie Schronisko dla Zwierząt zaprasza na dzień otwarty. Główną atrakcją będą jesienne spacery z psami czekającymi na adopcję. Wydarzenie rozpocznie się 18 października o godzinie 11 przy ulicy Sportowej 73A w Słupsku. Na miejscu wolontariusze i pracownicy schroniska pomogą dobrać psa odpowiedniego do możliwości uczestnika. Organizatorzy podkreślają, że nie trzeba mieć doświadczenia w pracy ze zwierzętami. Spacer to dla schroniskowych psów okazja do ruchu, kontaktu z człowiekiem i poznawania nowych miejsc, a dla uczestników możliwość lepszego poznania zwierząt oczekujących na nowy dom. Psy mogą wyprowadzać wyłącznie osoby pełnoletnie. Dzieci mogą natomiast towarzyszyć dorosłym i prowadzić zwierzę za pomocą dodatkowej smyczy. Dzień otwarty będzie także dobrą okazją dla osób rozważających adopcję, by zobaczyć, jak wybrany pies zachowuje się poza schroniskowym boksem.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Południe przynosi nam spokojny jesienny dzień. Chmur stopniowo więcej, ale nadal z przyjaśnieniami. Temperatury bardzo wyrównane. Gdynia 14, Wejherowo 14, Słupsk 14 i w rejonie Lęborka także około 14 stopni. Na Półwyspie Helskim około 13. Wiatr zachodni z czasem skręcający na południowy.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

Jak rozpoznać dobrą bibliotekę? Liczba książek jest ważna, ale nowy program Instytutu Książki każe spojrzeć również na to, co dzieje się między regałami. Ruszyła Biblioteka z tytułem, czyli inicjatywa wyróżniająca placówki szczególnie dobrze odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Oceniane będą m.in. dostępność, jakość usług, zbiory oraz działania przeciwdziałające wykluczeniu. Pod uwagę trafią także warunki pracy bibliotekarzy. To rozwinięcie wcześniejszego rankingu bibliotek z szerszym spojrzeniem na ich społeczną rolę. Możecie więc pomyśleć o własnej placówce. Czy łatwo uzyskać tam pomoc, znaleźć coś dla siebie, skorzystać z oferty? Czasem o wartości biblioteki najlepiej świadczy osoba, która weszła po jedną książkę, a została jeszcze na spotkanie.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03. Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

Ponad 16 tysięcy osób dotarło do mety jednego półmaratonu. Kraków podsumował właśnie rekordową edycję Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Bieg ukończyło dokładnie 16 148 osób, a na starcie pojawili się reprezentanci 75 państw. Padł również rekord trasy kobiet. Kenijka Valentine Djebet Benedek uzyskała godzinę, 9 minut i 44 sekundy. Wśród polskich zawodników najlepsi byli Mateusz Kaczor oraz Angelika Olobry. Za wynikami czołówki kryją się jednak tysiące osobnych historii, debiutów, powrotów do biegania i realizowanych planów. Na takiej mecie każdy sprawdza własny zegarek, jedni szukają rekordu, inni przede wszystkim potwierdzenia, że pokonali cały dystans. I dla obu grup medal może znaczyć równie dużo.

Powrót do uczelnianej sali bez matury w teczce, czesnego i stresu przed zaliczeniem? Taką formułę przygotowuje Uniwersytet Kaliski. Zapowiedziano Kaliski Uniwersytet Otwarty, czyli cykl bezpłatnych wykładów dla mieszkańców. W ciągu roku akademickiego ma odbyć się 10 spotkań, po jednym w miesiącu. Nie obowiązują ograniczenia dotyczące wieku, zawodu czy wykształcenia. Wykłady mają trwać około godziny, a po nich będzie czas na pytania. Organizatorzy stawiają na przystępny język i zagadnienia związane z codziennym życiem. Pierwsze spotkanie zaplanowano na koniec października. Ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią się uczyć, ale na słowo egzamin nadal odruchowo sprawdzają, czy czegoś nie zapomnieli. Tutaj wystarczy przyjść z ciekawością.

0: Reklama. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl. Reklama.
1: Okno na kulturę.
2: Na magazyn kulturalny w Radiu Norda zaprasza Robert Jastrzębski, a w tym oknie na kulturę zaglądamy m.in. do Lęborka i Gniewina. Przed nami trzy propozycje na najbliższe popołudnie: wystawa kaszubskiego malarstwa, teatralne spotkanie z Mickiewiczem oraz jubileusz zespołu, który od 40 lat pielęgnuje tradycje naszego regionu. Posłuchajmy, zapraszam. A zacznijmy od wydarzenia dostępnego jeszcze dzisiaj od godziny 14 do godziny 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku przy ulicy Armii Krajowej można oglądać obrazy Alicji Serkowskiej oraz laureatów konkursu Kaszubskie Malarstwo na Szkle. Artystka z Kartuz zajmuje się również haftem i kontynuuje rodzinne tradycje twórcze. Jej prace były prezentowane w Polsce i za granicą, a teraz można przyjrzeć się im w Lęborskiej Bibliotece. Uzupełnieniem ekspozycji są konkursowe prace nawiązujące do kaszubskich wzorów i motywów. Jeśli dzisiejszy termin nie odpowiada, wystawę można odwiedzić także jutro, między 14 a 18. Z kolei w piątek, 16 października, zapraszamy do Gniewina. O godzinie 17 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Biblioteki przy ulicy Sportowej rozpocznie się senioralna noc bibliotek, a w programie monodram Wojciecha Termiszewskiego, Adama Mickiewicza, liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej. Pomysł jest przewrotny. Narodowy wieszcz wraca na ziemię i postanawia odnaleźć się we współczesnym showbiznesie. Zamiast poezji wybiera stand-up. Jak romantyczny poeta poradzi sobie z dzisiejszą rozrywką, to punkt wyjścia do humorystycznego spojrzenia na Mickiewicza i zderzenia dwóch odległych światów. Wstęp na spektakl jest bezpłatny. I jeszcze jedno zaproszenie na sobotę, 17 października. Świętować będzie kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino. Koncert z okazji 40-lecia działalności rozpocznie się o godzinie 18 w kinie Fregata. Zespół działa od 1986 roku. Początkowo koncentrował się na śpiewie, z czasem poszerzając repertuar o taniec ludowy i widowiska sceniczne. Jubileusz będzie okazją do przypomnienia tej drogi oraz spotkania obecnych i dawnych członków grupy, ich rodzin, przyjaciół i sympatyków kaszubskiej kultury. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którym bliskie są regionalne pieśni, melodie i tradycje, a udział w koncercie jest bezpłatny. Reasumując, dzisiaj sztuka na szkle, jutro teatr w Gniewinie, a w sobotę muzyczne święto Lewino. Tak można zaplanować najbliższe dni z kulturą w Lęborku i okolicach.

Na ten obiekt można patrzeć jak na rzeźbę, ale można też na nim usiąść. Poznański projektant Cyryl Zakrzewski przygotował serię Koraliony, którą Galeria Kraftika pokaże podczas tegorocznej imprezy Design Miami w Paryżu. Nazwa wydarzenia może zmylić, ale tym razem rzeczywiście chodzi o francuską stolicę. Prace wykonano ze sklejki brzozowej. Mają obłe, płynne kształty i tworzą system siedzisk, które można ustawiać osobno albo łączyć. Artysta projektuje więc przedmioty użytkowe, które jednocześnie przyciągają uwagę jak zestawowe dzieła. Paryska prezentacja znajdzie się w sekcji przeznaczonej dla prac wychodzących poza zwykłe galeryjne stoisko. Przy takim meblu pytanie o to, gdzie go postawić, może zająć więcej czasu niż wybór reszty wyposażenia.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6 zł 95 groszy, za litr benzyny 98 do maksymalnie 7 zł 76 groszy, a za diesla 8 zł i 3 grosze. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób. Ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
3: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzane składki, to raczej prokuratura.
2: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina za

0: Atakowała rosyjską rafinerię w obwodzie Riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Włodymira Załańskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
1: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
0: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką. O czym Michał Waszkiewicz.
2: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11 na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany 6-4, Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
3: Rywalka mniej więcej z tej samej półki co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
2: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
0: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W hali ormskiego Mosiru odbyła się jesienna edycja targów pracy, która zorganizowana została przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie. Już po raz trzeci hala sportowa Mosiru w Rumi stała się miejscem, w którym zorganizowane zostały targi pracy. O czym mówi Anna Kulik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.
5: Już stało się to tradycją, że w tym miejscu organizujemy właśnie tą edycję jesienną. Ona cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ z tych ofert korzystają zarówno i mieszkańcy powiatu wejherowskiego, ale i powiatów ościennych. Także oferta jest bardzo bogata i ta formuła akurat jesienna w tym miejscu bardzo się nam sprawdza.
4: Co widać doskonale po ilości zainteresowanych, ale także stoisk firm i instytucji, które odpowiedziały na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Mówią Marzena Plackowska, kierownik działu wsparcia zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie oraz Anna Kulik.
6: Zaczynamy organizację pracy już tak od dwóch miesięcy przed wyznaczoną datą spotkania. Odzywamy się do naszych pracodawców, z którymi współpracujemy, zapraszamy, badamy to, co się dzieje na rynku pracy i odzywamy się do tych pracodawców, gdzie najbardziej są poszukiwane oferty pracy.
5: To faktycznie nie tylko oferty pracy, ale przede wszystkim szeroka informacja o tym, co dzieje się na rynku pracy i z czego można skorzystać, jakie kwalifikacje są poszukiwane oraz w jaki sposób możemy je zdobyć. Dlatego też na takich targach pracy mamy przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, od powiatowych urzędów pracy poprzez ochotnicze hufce pracy, czy też wojewódzki urząd pracy. Mamy różnego rodzaju instytucje związane pokrewnie z zatrudnieniem, czyli Urząd Skarbowy, Zakład Usług Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy.
4: Łącznie pojawiło się około 60 różnego rodzaju stoisk, w których, co ważne, pomimo zmian na rynku pracy, nie zabrakło także samych ofert pracy. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Lewino obchodzi 40-lecie działalności. Z tej okazji w sobotę 17 października w kinie Fregata w Lęborku odbędzie się wyjątkowy koncert jubileuszowy. Początek o godzinie 18. Wstęp na wydarzenie jest wolny. To będzie okazja do wspomnień, wzruszeń i podsumowań czterech dekad pielęgnowania kaszubskiej kultury i tradycji. Zespół Lewino od 1986 roku promuje regionalny folklor, prezentując kaszubskie pieśni, ludowe melodie, a także tradycyjne tańce i barwne widowiska sceniczne. Organizatorzy zapraszają obecnych i byłych członków zespołu, ich rodziny, przyjaciół oraz wszystkich miłośników Kaszub i rodzimego folkloru. Koncert organizują Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Lewino oraz Lęborskie Centrum Kultury Fregata. Patronat honorowy nad jubileuszem objął zarząd główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ponad 5,5 miliona złotych unijnych.

0: unijnego dofinansowania trafi na rozwój infrastruktury wodociągowej w gminie Kobylnica. Cały projekt, realizowany wspólnie przez Wodociągi Słupsk i samorząd, wart jest ponad 8 milionów złotych. W ramach inwestycji powstanie blisko 2 km nowych sieci wodociągowych, do których podłączonych zostanie około 147 odbiorców. Prace obejmą m.in. Widzin, Sydzewice, Sierakową i Kobylnice. Zaplanowano także wykonanie nowej studni głębinowej we Wrzącej, modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę systemu monitoringu SCADA, który ma pozwolić szybciej wykrywać awarie i wycieki. Projekt ma poprawić jakość i bezpieczeństwo dostaw wody, ograniczyć jej straty oraz zwiększyć odporność systemu na susze i awarie. Inwestycja ma zakończyć się w połowie 2029 roku.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Czwartkowe popołudnie bez większych zmian. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, ale bez zapowiedzi poważniejszych opadów. Na termometrach od 13 do 15 stopni. W Gdyni, Wejherowie, okolicach Lęborka i Słupska około 14. Nad samym morzem podobnie, choć na Helu około 13 stopni. Wiatr spokojny.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda.

Spotkanie dawnych znajomych po dekadzie zwykle zaczyna się od sprawdzania, co się u każdego zmieniło. Podobną ciekawość budzi zapowiedziany powrót serialu Dziewczyny. HBO potwierdziło 5 nowych odcinków, a zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku, 10 lat po zakończeniu oryginalnej serii. Wrócą Lena Dunham, Alison Williams, Jemima Kirke i Zosia Mamet, czyli ekranowe Hannah, Marnie, Jessa oraz Shoshana. Dunham wyjaśnia, że przez długi czas nie potrafiła wyobrazić sobie tych bohaterek we współczesności. Dopiero nowy pomysł przekonał ją do powrotu. Najciekawsze będzie więc porównanie dawnych ambicji z późniejszym życiem, bo po latach można zachować ten sam głos, podobne przyzwyczajenia i zupełnie inaczej rozumieć własne decyzje. Pół na pół.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama.

Tym razem droga do Narnii poprowadzi nas do wydarzeń wcześniejszych niż przygoda ze słynną szafą. Netflix pokazał zwiastun filmu Grety Gerwig, opartego na siostrzeńcu czarodzieja C.S. Lewisa. Historia sięga samych narodzin fantastycznej krainy. Reżyserka Barbie podkreśla, że od dzieciństwa fascynowała ją wizja Aslana, powołującego świat do życia śpiewem. Film zapowiedziano na przyszły rok również do kin i sal IMAX. To interesuje.

interesujący sposób na powrót do znanego uniwersum. Zamiast zakładać, że widz pamięta wszystkie wcześniejsze przygody, można pokazać mu, skąd właściwie wziął się ten świat. Dla jednych będzie to ponowne spotkanie z dziecięcą lekturą, dla innych pierwsza wyprawa do Narni, rozpoczęta naprawdę od fundamentów.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Szemut nadaje, to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
3: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie z Potiką Eso na gminnym dniu seniora.
2: Będzie wielki tort, poczęstunek.
3: No i oczywiście tabaka, susunią nawet zajma.
2: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, orkiestra dęta gminy Szemut.
3: A gwiazdą wieczoru bądź legenda disco polo.
2: Zespół Bajerful. Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
3: Zapraszamy!
2: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
3: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

zaprojektował ubrania noszone przez Beyoncé, a teraz jego klientami mają zostać również najmłodsi. Sergio Hudson zapowiedział pierwszą w swojej karierze kolekcję dziecięcą stworzoną z marką Oshkosh. Punktem wyjścia są znane fasony – ogrodniczki, jeansowe ubrania, kombinezony i charakterystyczne paski. Projektant dodaje do nich mocne kolory oraz własne podejście do kroju. Rozmiary obejmą zarówno małe dzieci, jak i starszych uczniów, a sprzedaż w Stanach Zjednoczonych ma ruszyć pod koniec października. To szczególne wyzwanie projektowe, bo dziecięca garderoba przechodzi bardzo praktyczne testy. Można zachwycić dorosłych zestawieniem kolorów, ale młody użytkownik szybko sprawdzi coś zupełnie innego. Czy w nowych spodniach da się wygodnie usiąść na podłodze i dosięgnąć ulubionej zabawki?

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.

niedostępne. Z tego wyzwania zostało coś znacznie bardziej użytecznego niż zdjęcie przy wielkim liczniku. Krawiec Abdulkadir Hassan z nigeryjskiego Kano zakończył 120-godzinny maraton szycia. Podczas 5-dniowej próby przygotowywał szkolne mundurki dla dzieci, których rodzinom trudno pokryć taki wydatek. Chce również uzyskać uznanie rekordu Guinnessa, ale organizacja musi jeszcze sprawdzić dokumentację. Na razie można więc mówić o zakończonym wyzwaniu, a nie oficjalnie zatwierdzonym rekordzie. Najbardziej konkretna część tej historii już jednak powstała przy maszynie. Umiejętności krawca przełożyły się na ubrania przeznaczone dla uczniów. Jeśli próba zostanie uznana, Hassan będzie miał certyfikat. Dzieci dostaną coś, co przyda im się podczas zwykłego szkolnego poranka.

0: Reklama. Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej. Budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać. Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość.
1: Reklama.
2: Ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory. W ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Kolegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
3: W tych środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
2: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Kolegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokiej wydajności.

0: tajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
0: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Mati Kasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grające w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Tragiczne zdarzenie w Kamieniu w gminie Szemud. W czwartek rano nad miejscowym jeziorem rozpoczęła się akcja służb ratunkowych. Na miejsce skierowano 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. O dotychczasowych ustaleniach mówi aspirant sztabowa Anetta Potrykus, oficer prasowy wejherowskiej policji.
3: Dziś przed godziną 8 rano policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jeziorze ujawniono pojazd osobowy oraz zwłoki, które obok dryfowały w wodzie. Były to zwłoki kobiety. Policjanci na miejscu już w tej chwili są, pracują, cały czas ustalają okoliczności oraz przebieg tego zdarzenia.
2: Do akcji zadysponowano również specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Gdańska oraz grupę sonarową z Choczewa. Służby mają sprawdzić akwen i ustalić, czy w samochodzie lub jego pobliżu mogły znajdować się inne osoby. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach pojazd znalazł się w wodzie. 25-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego jest podejrzewany o posiadanie narkotyków i prowadzenie samochodu pod wpływem. Mężczyzna zatrzymał się do kontroli policjantki ruchu drogowego na ulicy Gdańskiej w Lęborku. Podczas kontroli Volkswagena LT funkcjonariuszki wyczuły z wnętrza pojazdu intensywny zapach przypominający marihuanę. Narkotest wykazał, że kierowca mógł znajdować się pod wpływem THC. W samochodzie znaleziono również susz roślinny, który we wstępnych badaniach zidentyfikowano jako marihuanę. 25-latek został zatrzymany, a policjantki odebrały mu prawo jazdy. Pobrano mu także krew do dalszych badań. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania środków odurzających. Jeśli badania krwi potwierdzą obecność substancji wpływających na zdolność prowadzenia pojazdu, może usłyszeć kolejny zarzut. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Strzelinko zyska nową przestrzeń do sportu i rekreacji. Gmina Redzikowo podpisała umowę na zagospodarowanie terenu przy Centrum Aktywności Lokalnej. Inwestycja warta jest ponad 1 425 000 zł. W ramach prac przebudowane zostanie boisko sportowe, powstaną nowe miejsca do zabawy i ćwiczeń, a teren wokół świetlicy i remizy zostanie uporządkowany i wzbogacony o nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury. Boisko otrzyma nową nawierzchnię poliuretanową i będzie przystosowane m.in. do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis i piłkę ręczną. Powstanie też siłownia plenerowa, nowe chodniki, ogrodzenie, piłkochwyty, oświetlenie i monitoring. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych oraz programu wsparcia samorządy w związku z realizacją strategicznych inwestycji energetycznych na Pomorzu. Prace mają zakończyć się do 30 czerwca 2027 roku.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Jeśli ktoś planuje dziś jeszcze spędzić trochę czasu na zewnątrz, to pogoda raczej nie będzie przeszkadzać. Chmur będzie więcej niż rano, ale większych opadów nie widać. Temperatura około 14 stopni na północy regionu, lokalnie do 15 na południowych krańcach. Nad morzem spokojnie, bez wczorajszych mocnych porywów.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
5: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tymczasem po godzinie 14 w naszym studiu radiowym spotkamy się z gościem w ramach programu Gość Dnia, gdzie rozmawiamy o ważnych dla naszego regionu sprawach. Zapraszam.
1: Tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Kłaniam się nisko i swoim zwyczajem zapraszam na jutro. Sonia Polewska, trzymajcie się ciepło.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
4: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, czyli dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie widzów i słuchaczy.
4: No pani dyrektor, jesień, a zresztą chyba nie ma określonej pory roku, która jest najlepsza dla czytelnika. Powiedzmy sobie szczerze, czytamy wszędzie i gdzie się da i ile się tylko da.
5: Mam nadzieję, że tak jest właśnie, ponieważ rzeczywiście każda pora roku jest dobra, ale pewnie tutaj był zamiar tego, żeby powiedzieć, że na jesień jest nam troszkę łatwiej z wygospodarowaniem chyba trochę takiego czasu na to czytanie, bo i wieczory są nieco dłuższe.
4: Nie, ale wzrok się męczy.
5: Też, ale myślę, że rzeczywiście gdzieś tak w tym klimacie jesiennym ta książeczka tak pasuje do tej herbatki i kocyka. Także jak najbardziej zapraszamy, oczywiście przez cały rok, ale jesienią może rzeczywiście szczególnie.
4: No właśnie, ale też dużo rzeczy się cały czas dzieje i dzisiaj spotkaliśmy się, żeby o tym przede wszystkim powiedzieć, bo biblioteka to takie już nawet nie małe, to po prostu prężnie działające centrum kultury, które oczywiście kręci się wokół książki, ale w międzyczasie jeszcze bardzo dużo innych rzeczy. No i tutaj przed nami bardzo duża i bardzo ciekawa inicjatywa, czyli Noc Bibliotek.
5: Zgadza się, jak co roku bierzemy udział w tej ogólnopolskiej akcji, która ma oczywiście na celu promocję bibliotek i tego wszystkiego, co się w bibliotekach dzieje. W tym roku hasłem Nocy Bibliotek jest Biblioteka się sprawdza. Więc ja zachęcam już teraz wszystkich, którzy nas słyszą i oglądają do tego, żeby sprawdzić, czy biblioteka jest rzeczywiście dla nich.
4: Tak zwane skontrum. czy nie? Czy to nie o to sprawdzenie?
5: Nie będziemy sprawdzać zbiorów, ale też zachęcam, być może ktoś znajdzie coś. Natomiast rzeczywiście to jest taka okazja zawsze dla nas do tego, żeby trochę zareklamować z naszej działalności dla bardzo różnych grup wiekowych i w ogóle różnych osób z różnymi zainteresowaniami.

0: Sowaniami. I my ten Noc Bibliotek wyjątkowo przekładamy w tym roku na sobotę, bo Ogólnopolska odbywa się jutro już. Natomiast my zapraszamy w sobotę, bo wiemy, że naszym czytelnikom troszeczkę łatwiej jest ten czas wygospodarować w sobotę, zwłaszcza dla rodzin, bo mamy też sporo wydarzeń takich rodzinnych i dla naszych młodszych czytelników, dlatego już w najbliższą sobotę w godzinach od 14 do 20.30, czyli takie późne popołudnie i wieczór,
1: gdzie
0: można
1: ta noc,
0: powiedzieć.
1: Przepraszam, o 14 noc
0: my po prostu
1: kochani.
0: Wierzymy, że nasi mali czytelnicy później potrzebują zasnąć w swoich łóżeczkach, ale już z książkami pożyczonymi z naszej biblioteki, więc takie późne popołudnie i wieczór w bibliotece. Wiemy, że aura jesienna sprzyja też już temu, że jest nieco ciemniej, więc będziemy udawać, że jest to noc. I zachęcamy do tego, żeby właśnie popróbować przeróżnych aktywności, które przygotowali bibliotekarze i bibliotekarki. Jak zwykle jest coś właśnie dla każdego. Zaczniemy z przytupem z grami retro, które już u nas się pojawiały w bibliotece, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. To jest taka trochę międzypokoleniowa rozrywka, bo nieco starsi mogą sobie przypomnieć komputery Commodore chociażby i to wszystkie rozgrywki, które się na nich odbywały. Natomiast dla młodszych czasami jest to niezłe odkrycie, że w ogóle takie komputery mogły istnieć i takie gry i tam się rozgrywają świetne naprawdę rozgrywki. Więc w godzinach od 14 do 17.15 będzie można z tych gier retro właśnie skorzystać. Oprócz tego mamy bardzo wyjątkową okazję i właśnie z okazji Noc Bibliotek przygotowaliśmy specjalną pulę kodów dostępu do platformy z e-bookami. Wiemy, że te kody bardzo szybko się u nas rozchodzą w ciągu całego miesiąca, więc dla wszystkich tych, którzy jeszcze się nie dostali i nie złapali swojego kodu, to zachęcamy, żeby właśnie w Noc Bibliotek skorzystać.
1: Ja się tutaj, przepraszam, muszę zapytać się, jak to działa, bo nie każdy może wiedzieć, tak?
0: Już właśnie tłumaczę, bo to jest też okazja do tego, żeby spróbowały osoby, które jeszcze nie miały z tym do czynienia. Więc jest to czytanie właśnie w formie elektronicznej e-booku. Dostaje się od nas kod dostępu do specjalnej platformy. Oczywiście kod jest bezpłatny. Logujemy się na specjalnej stronie, dostajemy dostęp do tysięcy e-booków i audiobooków. Można dowoli korzystać, można je chować na swojej właśnie półce wirtualnej. Więc zachęcamy do tego, żeby sprawdzić, bo teraz te platformy to właśnie nie tylko e-booki, ale również audiobooki, więc czasami właśnie przy różnych domowych chociażby czynnościach można sobie książki posłuchać, ale też audioseriale, więc takie audiobooki, które są czytane na role przez aktorów. Więc naprawdę jest tam wybór ogromny i zachęcamy do tego, żeby z tego skorzystać, a Noc Bibliotek będzie taką dodatkową możliwością w tym miesiącu.
1: Ale to można tak po prostu do was przyjść, poprosić, żeby taki kod mieć dostęp w jakimś ograniczonym czy nieograniczonym zakresie?
0: Jeden kod wystarcza na miesiąc czasu korzystania z takiej platformy. Oczywiście po miesiącu można przyjść po następny kod i również z niego skorzystać. Normalnie w trakcie całego roku mamy takie 3 terminy w trakcie każdego miesiąca, kiedy te kody można pobierać. Natomiast teraz właśnie dodatkowo jeszcze będzie to Noc Bibliotek. Oprócz tego to jest zawsze początek miesiąca, mniej więcej 10 dzień miesiąca i końcówka około 20 dnia miesiąca. Także spokojnie będzie można na pewno jeszcze po drugi kolejny kod się zgłosić jeszcze do końca roku. Zachęcam, bo warto sprawdzić, czy to jest coś dla nas i ułatwi to dostęp do książki nawet wtedy, kiedy no właśnie nie można czytać, tak jak pan redaktor wspomniał, że nieco trudniej jest wieczorem, bo już można troszeczkę ze wzrokiem tutaj inaczej operować, natomiast słuchać można w różnych okolicznościach.
1: No tak, jadąc na wycieczkę samochodem na przykład, czy gdzieś, albo jeżeli ktoś ma taką pracę, że może sobie akurat pozwolić, bo na przykład jest kierowcą zawodowym i sobie posłuchać w trakcie, to jest naprawdę świetna
0: okazja. No i ta forma
1: sprawdza
0: się też również podczas różnych wyjazdów i podróży, bo tam te wszystkie książki na pewno nie zmieściłyby się do bagaża podręcznego, do samolotu, a tutaj jakby właśnie przez ten dostęp elektroniczny można korzystać z księgozbioru.
1: No to piękna sprawa w takim wypadku. To jedna z tych rzeczy oczywiście, ale musiałem się dopytać, więc co tam dalej,
0: słusznie,
1: jeżeli chodzi o kolejne kwestie w sobotę?
0: Nie zapominamy oczywiście o naszych najmłodszych czytelnikach, tych całkiem najmłodszych i troszeczkę starszych. Będziemy mieli dwie projekcje filmów. Mamy Mamę Mu, która wraca do domu o godzinie 14.30. Jest to taka propozycja dla tych najmłodszych czytelników w wieku mniej więcej 4 do 6 lat. Natomiast o 17.00 będzie projekcja filmu Ronia, córka zbójnika, więc kolejny taki, można powiedzieć, sentymentalna trochę podróż, to jakby też taki uśmiech trochę w moją stronę, bo to jest taka moja ulubiona książka z dzieciństwa, więc wierzę, że też są tacy, którzy pamiętają tę książkę, natomiast dla dzieci będzie to właśnie w formie filmu. Wiek jest określany mniej więcej na 9+, więc mniej więcej dla tej grupy wiekowej proponujemy ten film, ale oczywiście jest to też rozrywka dla całej rodziny, ale jak już jesteśmy przy rodzinie, to przede wszystkim przez cały okres trwania Nocy Bibliotek, czyli od 14 do 20:30 zapraszamy na rodzinną grę terenową. Jak zwykle, bo jest to taka trochę tradycja już podczas naszej nocy bibliotek, będzie trzeba, no właśnie, tym razem się sprawdzić, bo

0: skoro biblioteka się sprawdza, to mogą się sprawdzić też czytelnicy w przeróżnych formach gier takich inspirowanych teleturniejami telewizyjnymi, więc zachęcamy do tego, żeby sprawdzić. Będzie można wędrować po całej bibliotece i próbować wspólnie, rodzinnie swoich sił i myślę, że czeka nas przy tym mnóstwo dobrej zabawy.
1: No i tak cała sobota nam najbliższa upłynie.
0: Jeszcze mamy mocny akcent taki na zakończenie dla dorosłych. To jest spotkanie z panem Zygmuntem Miłoszewskim o godzinie 18. Zachęcamy, ponieważ no, ten autor oprócz tego, że jest znany ze swoich książek, między innymi z serii o prokuratorze Szackim, to pojawiły się również ekranizacje, które mogą być znane naszym odbiorcom. Więc zachęcamy do tego, żeby poznać tego, który za tymi ekranizacjami, scenariuszami niektórymi stoi i być może dowiedzieć się czegoś więcej o jego bohaterach. I mamy jeszcze dodatkową rzecz. W międzyczasie będą się również działy sesje gier RPG, bo to jest też taka nowość, która u nas się pojawiła. Tam już jest taka grupa chętna do tego, żeby no właśnie kolejna fabuła się rozegrała. Natomiast mamy też taką dodatkową rzecz, to jest konkurs na napisanie listu z życzeniami do, uwaga, biblioteki, ponieważ w tym roku obchodzimy swoje 80-lecie, więc tutaj akurat nawiązujemy do dnia również Poczty Polskiej, do dnia pisania listów. Jest taka mała wystawa w budynku naszej biblioteki na parterze i tam również będzie okazja do tego, żeby spróbować swoich sił w takiej bardzo analogowej wersji SMS-a mogłabym napisać, ale nieco dłuższej do tego, żeby właśnie sięgnąć z powrotem po długopis i po kartkę i napisać.
1: To tak dla tych, którzy nie pamiętają, jak się listy pisze.
0: Tak, tak, właśnie. Można sobie przypomnieć. Zdecydowanie zachęcamy do tego.
1: No to będzie dużo, proszę Państwa, dużo się dzieje. Jeszcze o tym, co się będzie działo oprócz samej nocy biblioteki, porozmawiamy sobie już po krótkiej przerwie.

0: I wracamy naszej antenie do tego, co dzieje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. No to jeszcze już odchodząc od tej całej nocy bibliotek, to warto też pamiętać, że no właśnie jesień to jest ten czas też spotkań. Tu mamy spotkanie z autorem, ale tych spotkań będzie jeszcze więcej w najbliższym czasie.
1: Zgadza się. Staramy się jeszcze rzeczywiście wypełnić ten czas jesienny również spotkaniami autorskimi. I jeszcze w październiku, 29 października, będziemy mieli wieczór poetycki pani Barbary Malawskiej z tomikiem Bezszelestnie. To jest spotkanie właśnie już takie, do którego, na które nasi czytelnicy czekają, bo już panią Basię gościliśmy w progach naszej biblioteki i naprawdę zawsze gwarantuje takie naprawdę ciepłe przyjęcie i ciepłą atmosferę tego spotkania, więc bardzo serdecznie zachęcam. To będzie 29 października o godzinie 18.
0: No i nasza, znamy, uwielbiamy, mówiąc o tym, że bardzo już ceniona też i u nas
1: oczywiście,
0: i też w
1: całym nagradzana kraju. Zresztą oczywiście. U nas też właśnie w konkursach, także jak najbardziej tutaj właśnie będzie to oblicze takie poetyckie bardziej. Mm-hmm. Natomiast 5 listopada o godzinie 17 będziemy mieli spotkanie z panem Dariuszem Gizakiem i tu jest promocja książek Volta, Prąd Wsteczny, Dzicz, Po Strzelbie. To są takie książki, powiedziałabym, nieco mocniejsze z takiego nurtu powieści sensacyjnych, można powiedzieć troszeczkę kryminalnych, więc zachęcamy właśnie miłośników tego gatunku do tego, żeby przyjść i spotkać się z autorem mniej znanym jeszcze, a myślę, że warto po niego również się i poznać także tych bohaterów. Także te dwa spotkania jeszcze przed nami. Natomiast mamy jeszcze w listopadzie zaplanowaną oczywiście wystawę. Jak zwykle w naszej galerii na piętrze po raz kolejny będziemy gościć Stowarzyszenie Artystów Plastyków Pasja. Będzie taka kolejna odsłona wystawy Jaki Piękny Jest Świat. To jest zawsze takie podsumowanie tego roku artystów i zawsze to są bardzo wyjątkowe prace, więc zachęcam. Czasami można odwiedzić naszą galerię na piętrze, także przy okazji właśnie odwiedzin biblioteki można zerknąć, co tam zawsze jakaś wystawa raz w miesiącu jest.
0: Ale też to, co ważne, bo wspomnieliśmy trochę o tej poetyckiej odsłonie, no i tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o panią Basię Malowską, to jest jedna rzecz, ale no mamy wiele osób, które pisze, czasem do poduszki, czasem dla siebie, czasem gdzieś tam po znajomych, a czasem właśnie wychodzą oni i mają szansę wyjść z tą swoją twórczością także dzięki bibliotece.
1: Zgadza się i na to właśnie liczymy zawsze i staramy się umożliwić właśnie wyjść tym wszystkim utworom z tych przysłowiowych szuflad i do tego oczywiście służy Wejherowski Konkurs Literacki Powiew Weny pod patronatem prezydenta miasta Wejherowa, Krzysztofa Hildebranta. Zachęcamy do tego, ponieważ dosłownie jest ostatni dzwonek do tego, żeby składać te prace w tegorocznej edycji konkursu. Wprawdzie regulaminowo ten termin mija jutro, ale wiemy, że jeszcze kilka prac do nas gdzieś tam wędruje, w związku z czym ci, którzy jeszcze nie zdążyli, mają ostatnią szansę do tego, żeby rzeczywiście swoje utwory przesłać na konkurs. Wszystkie informacje takie ścisłe są w regulaminie na naszej stronie internetowej. Podpowiem tylko motto: układ przypadków to właśnie przeznaczenie. Są to słowa Wiesława Myśliwskiego, który odszedł od nas niedawno. Natomiast to jest właśnie, mamy nadzieję, przynajmniej taka motywacja do sięgnięcia po motyw właśnie przeznaczenia, przypadku tego, jak on tam rządzi naszym życiem. I oczywiście jak zwykle można się wyrazić wobec tego motta w formie takiej prozatorskiej, czyli opowiadania albo właśnie zestawu poezji.
0: To jeszcze tak zapytam, bo mówiliśmy o tym 80-leciu, które cały czas trwa. Czego jeszcze możemy się spodziewać w tym roku jubileuszowym?
1: Rzeczywiście cały ten rok upływał pod znakiem 80-lecia, więc było sporo wydarzeń takie, które gdzieś tam nawiązywały do tej naszej pięknej historii i okrągłego jubileuszu. Na pewno planujemy pod koniec roku spotkać się również z naszymi czytelnikami, współpracownikami, instytucjami zaprzyjaźnionymi, które no właśnie niektóre przez 80 lat niemalże są z nami. To jest taki moment, żeby o tym właśnie powiedzieć i podziękować im za to. Na pewno spotkamy się jeszcze w tym roku, żeby tak podsumować, można powiedzieć, te obchody. Natomiast no właśnie teraz jeszcze mamy ten konkurs, w którym mogą pojawiać się te życzenia, a nawet nie chodzi tyle o życzenia, ile o taką osobistą refleksję i być może historię związaną z biblioteką, bo

0: jest dla nas niezwykle cenne, bo biblioteka to ludzie, zarówno ci, którzy w tych murach pracują i wymyślają te wszystkie fantastyczne, kreatywne pomysły, jak i ci, którzy nas po prostu odwiedzają i to już są czasami kolejne pokolenia i dlatego bardzo cenne są dla nas te wspomnienia z biblioteką związane i mamy nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby się z nami i nimi podzielić.
1: No to dzielmy się, proszę Państwa, korzystajmy z tych wszystkich rzeczy, które się będą działy już w najbliższą sobotę, chociażby podczas Nocy Bibliotek. No i zaglądajmy także i w media społecznościowe, i na stronę internetową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, bo tam cały czas, my tylko mówimy o części z tych rzeczy, a jakbyśmy wybiegli jeszcze w przód, to pewnie by było dużo więcej już zaplanowanych i tych rzeczy, o których będą mogli się Państwo tam także niedługo dowiedzieć. Więc zachęcamy i do tego, żeby z książką iść przez życie. Tym bardziej, że jak już pokazaliśmy Państwu, to w bibliotece króluje nie tylko książka, jak się okazuje, tylko kultura szeroką, właśnie szerokim strumieniem. Więc dziękujemy już tymczasem ślicznie. Mieszko Letreski, to był program Gość Dnia. Moim Państwu gościem dzisiaj była dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.

0: Reklama. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: The Black Eyed Peas, Shut Up, tak energetycznie wchodzimy tutaj na falę aktualności. No i pora sprawdzić, co tam ciekawego w telewizji, co tam ciekawego na portalu Nadmorski24. W związku z tym jest ze mną Olga Reszke właśnie z portalu Nadmorski24. Cześć Olga.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I Mieszko Weltrowski z twojej telewizji morskiej.
3: Ahoj.
1: Cześć.
3: No i po czesku dzisiaj, tak.
1: Jak ostatnio żeśmy ustalili, Olga ma zawsze pierwszeństwo, gdy jesteście razem, to co tam ciekawego
2: dokładnie,
1: w internecie.
2: Dokładnie. Co tam dokładnie w internecie, a zwłaszcza na portalu nadmorski24.pl.
3: Jo.

0: Przestań. Zaczynamy od tragicznego zdarzenia, które miało miejsce w Kamieniu w gminie Szemłut. Dziś rano w tamtejszym jeziorze znaleziono samochód osobowy, obok dryfowało ciało kobiety. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policja, która nadal ustala okoliczności tego zdarzenia. Więcej u nas na portalu. 25 osób poszukiwanych zatrzymali w 2 dni policjanci z powiatu wejherowskiego. Jeden z mężczyzn próbował ukryć się na balkonie, inny był poszukiwany 3 listami gończymi. Więcej na ten temat u nas na portalu. My zostajemy w powiecie wejherowskim i cyberpolicjanci namierzyli nastolatka z powiatu wejherowskiego po niepokojącym wpisie dotyczącym ataków nożem w szkołach. Funkcjonariusze zabezpieczyli jego telefon i komputer. Dzisiaj również u nas sanepid wydał komunikat dotyczący wody z lokalnego wodociągu szpitala specjalistycznego w Wejherowie. Wodę do picia i przygotowywania posiłków trzeba wcześniej przygotować. Więcej na ten temat na portalu Nadmorski24. Piszemy również o groźnym zdarzeniu w Sopocie, gdzie samochód uderzył w wózek rowerowy z 3-letnim chłopcem. Dziecko wypadło na jezdnię, ale dzięki kaskowi uniknęło poważnych obrażeń i tego samego dnia wróciło do domu.
1: Strasznie dużo w ostatnim czasie jest tych policyjnych rzeczy.
0: Dzisiaj prawie same, no.
1: Dzisiaj prawie same, ale też wiesz, jak
2: tutaj... Morski w formie.
1: Nie wiem, ja mam może takie wrażenie, że faktycznie po tym, co się działo tydzień temu, no to te służby są postawione w najwyższym stopniu i tego po prostu jest trochę więcej. No aczkolwiek takie bingo jak 25 osób, no to tylko pogratulować. A co tam ciekawego w telewizji?
2: My w bingo nie gramy, no w telewizji, powiedzmy sobie szczerze, chociaż też faktycznie do tego tematu zdarzenia tragicznego w jeziorze Kamień także powrócimy, ale z takich przyjemniejszych rzeczy to porozmawiamy także chociażby o raporcie. Bardzo ciekawy raport stworzyło Polityka Insight. To jest taki think tank, można powiedzieć, zajmujący się właśnie różnego rodzaju analizami. No i przeanalizował właśnie przyszłość trochę naszego regionu i powstał tak projekt W stronę morza, potencjał gospodarczy północnych regionów Polski, który wczoraj był właśnie w Sopocie zaprezentowany i o nim sobie dzisiaj także krótko powiemy, zaprosimy Państwa także do lektury, bo co jest ważne, on jest też także dostępny do tego, żeby go przeczytać. Zajrzymy sobie także na targi pracy. Wczoraj właśnie w Rumi miała miejsce ta jesienna edycja powiatowych targów pracy. Tam około 60 różnego rodzaju wystawców i się okazuje, że praca cały czas jeszcze jest. No, czasem trzeba się o nią troszkę po prostu bardziej postarać. A także z ciekawostek jeszcze takich, nawet można powiedzieć lekko historycznych, to Baszta w Wymborku, Baszta Bluszczowa z powrotem stała się własnością miasta, no i być może będzie także już za jakiś czas oddana do tego, że będzie ją można po prostu zwiedzać, więc o tym także opowiemy już o 17.20.
1: To ten temat obiecuje się, że też będę śledził, być może to dobry temat na kolejny odcinek Szum Historii. Tymczasem dziękuję Wam bardzo, była ze mną Olga Reszka, dziękuję.
0: Dzięki.
1: I Mieszko Wiltrowski z Twojej telewizji morskiej, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I już teraz Jungle, Alok i Chinese Smokers.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.
4: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Państwowa Inspekcja Pracy zbada niedopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tysiące fanów twórczości polskiej noblistki na światowej premierze jej najnowszej książki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskuje w nim także o zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku w okresie przedwyborczym. Daniel Obajtek pełnił wówczas funkcję prezesa Orlenu i polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak by przez 2 tygodnie litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. To sprawa sprzed 3 lat. Obecnie paliwo jest dużo droższe. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro ceny mają co prawda spaść, ale za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,95 zł. Za litr benzyny 98 7,76, a oleju napędowego 8,3 zł. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś. Patową sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek, który wczoraj zorganizował sobie ślubowanie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta. Święczkowski twierdzi, że wszyscy sędziowie z tego grona nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówi sędzia Magdalena Będkowska.
5: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
4: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmie się też prokuratura. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Mówi prokurator Piotr Rzek ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.
6: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
4: Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby. Premiera książki w obecności ponad 4000 osób do Wrocławia zjechali wczoraj fani twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka zorganizowała w stolicy Dolnego Śląska światową premierę.

0: swojej najnowszej powieści Świata jest za dużo. Tokarczuk jest honorową obywatelką Wrocławia. Mówiła, że książkę tę obiecywała sobie od wielu lat, żeby opowiedzieć wszystkie historie, które słyszała od teściów, rodziców i od dziadków. Akcja powieści rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu w 1946 roku, czyli tuż po wojnie.
1: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów, tych z was, z którymi łączy mnie wspólnota miejsca, wspólnota opowieści, wspólnota przeszłości.
0: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Groźny pożar budynku mieszkalnego w Leśniewie w powiecie puckim. Ogień pojawił się w środę 14 października około godziny 22. W domu przy ulicy Piaskowej. W chwili przyjazdu strażaków płomienie obejmowały już część budynku, a dym wydobywał się z garażu i okien na parterze. W zdarzeniu ucierpiał właściciel domu, który z poparzeniami trafił do szpitala w Wejherowie. O przebiegu akcji mówi młodszy kapitan Maciej Kupc, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.
3: W trakcie działań z budynku wyniesiono również butle z gazem propan-butan. Pożar został opanowany o godzinie 23. Następnie rozpoczęto częściową rozbiórkę budynku w celu wykluczenia ukrytych zarzewi ognia. Pomieszczenia sprawdzano przy użyciu kamery termowizyjnej, a w trakcie prowadzonych działań realizowano oddymianie budynku.
2: Akcja zakończyła się około godziny 1 w nocy. W kulminacyjnym momencie uczestniczyło w niej 9 samochodów strażackich oraz pojazd operacyjny puckiej komendy. W czasie działania rejon zabezpieczała jednostka OSP z Chłapowa. Przyczyny pożaru ustala policja. Zakończyła się przebudowa odcinka drogi powiatowej numer 1187G w miejscowości Laska w gminie Nowa Wieś Lęborska. Inwestycje zrealizowały wspólnie powiat lęborski i gmina Nowa Wieś Lęborska. Koszt prac wyniósł ponad 383 tysiące złotych. Finansowanie podzielono porówno połowę pokrył powiat, połowę gmina. W przekazaniu przebudowanego odcinka uczestniczyli przedstawiciele obu samorządów oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku. Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wspólne finansowanie inwestycji drogowych pozwala sprawniej realizować kolejne zadania i stopniowo poprawiać stan powiatowych dróg na terenie gmin. Efektem ma być większe bezpieczeństwo oraz lepszy komfort podróżowania mieszkańców. W Urzędzie Miasta Ustka odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania nagrodzono dyrektorów, nauczycieli, uczniów i studentów, a także wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Awans zawodowy otrzymało 7 nauczycieli. Wyróżniono również młodych mieszkańców Ustki za osiągnięcie naukowe w roku szkolnym 2025-2026. Stypendia i nagrody trafiły łącznie do 58 osób, 54 uczniów szkół podstawowych oraz 4 studentów. Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski podkreślał, że w czasach dezinformacji i ogromnej liczby bodźców rola szkoły i nauczycieli staje się szczególnie ważna. Zaznaczył, że szkoła powinna być nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale także przestrzenią, w której młodzi ludzie mogą znaleźć wsparcie, zrozumienie i pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji. Uroczystość była także okazją do podziękowania pracownikom oświaty za codzienną pracę, zaangażowanie i wsparcie udzielone uczniom.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Popołudnie będzie bardziej pochmurne, ale nadal spokojne. Temperatura utrzyma się w granicach 13, 14, 15 stopni. W Gdyni i Wejherowie, w Lęborku i Słupsku 14. Na wybrzeżu między 13 a 14, na południowych krańcach 15. Wiatr słaby, umiarkowany, ale pod koniec dnia bardziej z południa.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
5: Norda, Norda.

0: To już prawie kwadrans po 15. Daria za nami w Radiu Norda FM. A tu Robert Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry Pomorze. Zaczynamy czwartkowe wydanie programu
1: Norda na fali.
0: No dajcie znać, jak wam mija dzień. Jest czwartek, proszę państwa, już do weekendu bardzo blisko. Kto jeszcze w pracy, kto tam w drodze do domu, a może obiad właśnie się gotuje. Gdziekolwiek jesteście, dajcie znać, gdzie nas słuchacie i zostańcie z nami do 18. Mamy dla was sporo tematów z regionu i będą najważniejsze informacje dla kierowców. W tej godzinie również zajrzymy nad morze. No a później znów będzie okazja ruszyć głową i w naszej zagadce dnia zdobyć dwa bilety do kina w Gdyni. No to podkręćcie radio, dajcie głośniej, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

Tu Radio Norda, a w głośnikach Cher, piękna piosenka Believe, w sam raz na czwartek. A ja dorzucam do tego obrazek, jak z wakacji, proszę Państwa. Czas na raport z nadmorza. Przez kamerę z portalu nadmorskie24.pl zaglądamy

0: do Jastrzębiej Góry. Ale obrazek. Jak w lato, no proszę Państwa, naprawdę, słońce rozświetla piasek, nad Bałtykiem błękit z niewielkimi chmurami, na plaży pojedynczy spacerowicze, można iść przed siebie i przez chwilę nie patrzeć na zegarek. I jak patrzę na ten widok, to mam ochotę zamienić słuchawki na spacer brzegiem morza. Naprawdę, sprawdźcie sami. W ogóle ten obrazek nie przypomina żadnej jesieni i że dzisiaj w ogóle 15 dzień października. Sprawdźcie sami nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery, Jastrzębia Góra. A za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Lorda na fali. Lorda na...

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Tu Radio Nordo FM w czwartek, 15 dzień października, 15.30. Zapraszam na popołudniowy raport drogowy. I na początek sprawdzamy, co w Wejherowie, bo tutaj mamy czasowe utrudnienia przy szpitalu specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy, a wszystko to w związku z budową nowego szybu windowego w budynku poradni specjalistycznych. Część parkingu przed głównym wejściem będzie czasowo wyłączana z użytkowania. Zmiany wystartowały od wczoraj, ale zaplanowano je jeszcze na następujące dni: 21, 27 i 30 dzień października oraz 3 listopada. W tych dniach nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od godziny 1 w nocy aż do zakończenia prac. Dodatkowo od południa niedostępny będzie postój taksi oraz miejsca przeznaczone na krótki, maksymalnie 15-minutowy postój dla pacjentów. Szpital tłumaczy, że ograniczenia są konieczne, aby zapewnić bezpieczny przejazd samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Nowy szyb windowy ma poprawić dostępność poradni, szczególnie dla osób mających trudności z poruszaniem się. Pacjenci i odwiedzający proszeni są o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. To jest raport drogowy w Radiu Nordo FM i jeszcze jedna ważna informacja. Podpisanie umowy z wykonawcą formalnie rozpoczęło przebudowę drogi powiatowej na odcinku od Rekowa Lęborskiego do granicy powiatu lęborskiego. Inwestycja obejmie blisko kilometr trasy, a jej zakończenie zaplanowano na połowę czerwca 2027 roku. Pierwszy etap robót ma zostać wykonany jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji przewidziano kompleksową przebudowę nawierzchni bitumicznej. Prace obejmują również przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Modernizacja ma poprawić stan infrastruktury drogowej na odcinku prowadzącym od Rekowa Lęborskiego do granicy powiatu. I to jak na razie tyle w tym raporcie drogowym w Radiu Nordo FM. Na kolejny zapraszam za godzinę o 16.30.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: To jeszcze szybki update pogodowy. Na Pomorzu dzisiaj raczej bez deszczu, chmur stopniowo przybędzie, ale wiatr słaby i umiarkowany. 14 stopni w Gdyni, w Wejherowie i Słupsku, 13 w Helu, 15 w Lęborku i w Rumi. A wieczorem i w nocy zimno, od 4 do 8 stopni i miejscami silne zamglenia. Kierowcy, uważajcie na widoczność. A piątek zapowiada się pogodniej i cieplej. 15 stopni w Gdyni, w Wejherowie, 16 w Słupsku, a w głębi regionu to nawet 17.
3: Prognozę pogody

0: Te wakacyjne piosenki w środku października w Radiu Norda. To były modelki Lubię Cię jak lato. Słuchajcie, widzieliście już na naszym radiowym Facebooku tę piękną pocztówkę z nadmorza. To oczywiście plaża w Jastrzębiej Górze, słońce, piasek, białe fale i pojedyncze spacerowicze. No gdyby nie te kurtki, można by było pomyśleć, że wróciły wakacje, prawda? Sprawdźcie sami, bo takie obrazki podglądamy dzięki kamerom w portalu nadmorski24.pl. Zerknijcie na naszego Facebooka, bo ciekawy jestem, komu od razu przyszła do głowy taka myśl, a może po pracy nad morze. Bo ja na razie do 18 w Nordzie na fali zostaję przy mikrofonie, ale przyznam, że ten widok no trochę utrudnia sprawę, bo jak widać na załączonym obrazku, wygląda to prawie jak lato. No ale prawie robi różnicę. Tu Radio Norda i za chwilę u nas fala ciekawostek, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
3: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie, przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Kultowy hit zespołu ONA powraca w zupełnie nowej odsłonie. To Zalia i Igor Herbut zmierzyli się z legendarnym utworem Kiedy powiem sobie dość w ramach projektu Męskie granie Orkiestra 2026. Ich zaskakująca interpretacja to spotkanie dwóch odmiennych wrażliwości, który nadaje klasykowi polskiego rocka zupełnie nową energię. Singiel zapowiada album z tegorocznej trasy, który ukaże się już 27 listopada. Kultowy utwór Kiedy powiem sobie dość z repertuaru zespołu ONA powraca w zupełnie nowej, zaskakującej odsłonie. To wszystko za sprawą projektu Męskie granie Orkiestra 2026, który po raz kolejny udowadnia, że łączenie różnych muzycznych światów może przynieść spektakularne efekty. Tym razem za legendarny numer wzięli się artyści o niezwykle wyrazistych osobowościach, Zalia i Igor Herbut. Ich wspólna interpretacja to spotkanie dwóch odmiennych wrażliwości. Artyści, sięgając po klasykę polskiego rocka, nadali mu współczesne brzmienie i nową energię, otwierając go na nowe emocje nowego pokolenia słuchaczy. Jak podkreślają twórcy, w tej wersji siła oryginału spotyka się z charakterystycznym stylem wykonawców, tworząc świeżą, ale wciąż potężną kompozycję. Nowa wersja Kiedy powiem sobie dość to jeden z owoców tegorocznej już 17. edycji trasy Męskie granie. To wydarzenie od lat jest jednym z najważniejszych punktów na muzycznej mapie Polski, słynącym z nieoczywistych i inspirujących artystycznych połączeń. Wszyscy, którzy chcieliby zachować tegoroczne muzyczne emocje na dłużej, już wkrótce będą mieli ku temu okazję. Utwór w wykonaniu Zali i Igora Herbuta zapowiada album Męskie granie 2026. Singiel jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Dwupłytowe wydawnictwo, które ukaże się zarówno na CD, jak i na winylu, trafi do sprzedaży 27 listopada. Na krążkach znajdą się najlepsze wersje utworów wykonanych podczas tegorocznej trasy przez Orkiestrę Męskiego Grania oraz zaproszonych artystów.

0: Ta piosenka chyba się nigdy nie znudzi. Jamal i Policeman w Radiu Norda FM. Halo Lemborg, kto nas słucha na 98 FM? Bo mamy dla was zapowiedź sporych zmian. Nowoczesna sala widowiskowa, pracownie muzyczne, plastyczne i taneczne. Tak może wyglądać młodzieżowy dom kultury po rozbudowie. Jak się okazuje, powiat chce zdobyć na ten cel ponad 15 milionów złotych dofinansowania. I jutro ponoć ważna decyzja radnych, choć do rozpoczęcia prac jeszcze kilka kroków. Co dokładnie jest w planach, o tym powiemy wam już w najbliższym serwisie regionalnym Radio Norda FM po godzinie 16. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi i zgody na areszt. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponad 4 miliardy złotych strat i widmo 25 lat więzienia dla byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi, a także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wszystko przez sztucznie kreowaną cenę paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie deputowanego PiS-u.
3: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne, i ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, który miał informować, że jest awaria dystrybutorów.
2: Daniel Obajtek odpiera zarzuty i przekonuje, że jest atakowany za to, że Polacy mogli tankować poniżej 6 zł za litr. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy, po tym jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, startujący z poparciem PO i europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu. We Flandrii, w północnym regionie Belgii, potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirusa. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz.

0: 6461.
1: Jakub Szubilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, morskie farmy wiatrowe i kolejne inwestycje przemysłowe mogą znacząco zmienić gospodarkę Pomorza. Ich wpływ na rozwój regionu przeanalizowali eksperci Polityk Insight w nowym raporcie obejmującym województwo pomorskie i zachodniopomorskie. O perspektywach związanych z tymi przedsięwzięciami mówi Michał Olszewski, wiceprezes polskich elektrowni jądrowych.
2: Natomiast to, co jest chyba istotniejsze tak dla nas jako jakby w otoczeniu i to, co wynika z tego raportu, to, że jakby sama ta zmiana czy transformacja energetyczna to dopiero jest pierwszy krok. To jest de facto szansa trochę do tego, żebyśmy wykorzystali możliwość rozwoju i też rozwoju takiego, którego my chcemy.
1: Nowe przedsięwzięcia mają również przyciągać przedsiębiorców i generować kolejne zamówienia dla lokalnych firm. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, że wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu wymaga odpowiedniego przygotowania. O najważniejszych wyzwaniach mówi Dominik Brodacki, szef działu energetycznego Polityki Insight.
3: Te wyzwania dotyczą przede wszystkim lokalnej infrastruktury, dotyczącej chociażby lokalnych dróg, połączeń kolejowych, tak żeby zniwelować wykluczenie komunikacyjne, zniwelować ten nierównomierny rozwój regionu, który szczególnie widać w województwie pomorskim.
1: Transformacja ma również wpłynąć na rynek pracy. Część pomorskich przedsiębiorstw już podnosi kwalifikacje pracowników i rozwija swoje usługi, przygotowując się do udziału w łańcuchach dostaw. Wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bona podkreśla, że znaczenie planowanych inwestycji wykracza poza samą gospodarkę.
4: Nasze nadmorskie położenie, transformacja energetyczna, której jesteśmy świadkami, a przede wszystkim wysokie kompetencje pomorskich przedsiębiorców powodują to, że my na Pomorzu w sposób inny patrzymy na bezpieczeństwo naszego kraju i na bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego.
1: Eksperci wskazują również na możliwość rozwoju nowych technologii, m.in. sztucznej inteligencji, centrów danych i przemysłu kosmicznego. Cały raport można bezpiecznie przeczytać na stronie Polityki Insight. Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku czekać może wielka metamorfoza. Powiat chce pozyskać ponad 15 600 000 zł dofinansowania na rozbudowę placówki. Cała inwestycja ma kosztować ponad 19,5 miliona złotych. Pozyskane środki mogłyby pokryć 80% tej kwoty. Pozostałą część, czyli blisko 3 906 000 zł, miałby zabezpieczyć powiat. Pierwszy krok w tej sprawie mogą zrobić radni, którzy w piątek 16 października zajmą się projektem uchwały dotyczącym zabezpieczenia wkładu własnego. Plany zakładają gruntowną przebudowę i rozbudowę ponad 50-letniego budynku. Powierzchnia budynku ma wzrosnąć do blisko 2000 m2. Powstać ma m.in. nowoczesna sala widowiskowa z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem, a także przestronne pracownie plastyczne, muzyczne i taneczne. Jeśli uda pozyskać się dofinansowanie, budowa mogłaby rozpocząć się już w 2027 roku. Piątkowa decyzja radnych nie oznacza jeszcze pozyskania dotacji, ale może otworzyć drogę do realizacji tej inwestycji. Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Ustka. Ponownie działa przychodnia w Bałamątku przy ulicy Złotej 10. Placówkę prowadzi samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Smołdzinie, który realizuje świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że mieszkańcy mogą korzystać na miejscu z bezpłatnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Lekarz będzie przyjmował w poniedziałki od 9 do 12 oraz w czwartki od 12 do 16. Pielęgniarka będzie dostępna w poniedziałki, środy i czwartki. Dodatkowo w tym tygodniu od wtorku do czwartku w godzinach od 9 do 15 w przychodni dyżurować będą pracownicy placówki. Pacjenci mogą w tym czasie złożyć deklarację, przedstawić swoje potrzeby i uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania przychodni. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej gminy Ustka.
5: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
1: Do wieczora zachmurzenie już przeważnie umiarkowane i duże. Opadów jednak nie powinno być wiele. Temperatura w ciągu dnia dochodzi dziś do około 14-15 stopni. Gdynia, Wejherowo, Słupsk i Lęborg około właśnie 14, gdzie niegdzie lokalnie do 15 stopni, a nad morzem także spokojnie z niezbyt silnym wiatrem.
5: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
6: Słuchajcie radia Norda FM.

Czwartkowe, popołudniowe granie w programie Nordo na Fali, a to był Oskar Cyms, Robert Jastrzębski się kłania. Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie programu Nordo na Fali. Bądźcie z nami, bo podrzucam tutaj dobrą muzykę na resztę popołudnia. A kto pogubiony życiowo?

0: Bo przypominam, że mamy dzisiaj czwartek, 15 dzień października, zaglądamy do kartki z kalendarza i składamy najlepsze życzenia dla naszych solenizantów, a to dzisiaj Jadwiga, Teresa, Brunon i Leonard. Pamiętajcie o solenizantach, telefon z życzeniami na pewno będzie mile widziany. Nie zapominamy również o tych, którzy urodzili się 15 października. Bawcie się dobrze, ale pamiętajcie, że Radio Norda w tle. Po godzinie 18 odpalamy Norda Party, program w sam raz na domówkę, do słuchania, do samochodu. A co przed nami? W tej godzinie na pewno kolejna lekcja kaszubskiego. Będziemy na regionalnych drogach, a później odpalimy zagadkę dnia. I w puli nagród przygotowałem dzisiaj dwa bilety do kina.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
4: Sigma Budownictwo to firma z wieloletnim doświadczeniem, ponad 25 lat na rynku i setki zrealizowanych projektów mieszkalnych i użytkowych. Od budynków wielorodzinnych przez hale przemysłowe po obiekty publiczne. Realizujemy projekty z myślą o najwyższej jakości, terminowości i satysfakcji klientów. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą inżynierską i ekipami budowlanymi, co pozwala nam realizować inwestycje od stanu surowego aż po klucz. Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Odwiedź nas. Ulica Przemysłowa 25 B Wejherowo. Sigma Budownictwo. Budujemy z myślą o przyszłości.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 104. Łokciota.
2: Łokciota.
3: Łokciota.
2: Łokciota.
3: Mężczyzna niszczący rękawy na łokciu.
2: Mężczyzna niszczący rękawy na łokciu.
3: My łokciota łokce pydzarty, ciemu tak, stolemno zmiarty.
2: On łokcie w rękawach wyciera, może go uwiera.
3: My łokciota łokce pydzarty, ciemu tak, stolemno zmiarty.
2: Łokciota.
3: Mężczyzna niszczący rękawy na łokciu.
2: Łokciota.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: To jest najlepsza muzyka na bałtyckiej fali w Radiu Norda. Magnetic i Bauza za nami, a wcześniej Ava Max. Tak jak gramy w czwartek, proszę Państwa, a tu halo kierowcy Radio Norda. Wracamy z dobrą wiadomością z gminy Nowa Wieś Lęborska. Co prawda mówiliśmy już o tym dzisiaj na antenie, ale jeśli dopiero włączyliście radio, to myślę, że warto przypomnieć, bo zakończyła się przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Laska. Powiat i gmina podzieliły się kosztami po połowie, a kierowcy mogą już korzystać z efektów prac. No i więcej o tej inwestycji powiemy w raporcie drogowym o 16.30. Zatem na pewno warto z nami zostać i posłuchać, bo będą też wiadomości z powiatu lęborskiego. Zapraszam, zostańcie z nami, a później na Facebooku zagadka dnia.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Radio Nord FM, czwartek, 15 dzień października, 16.30, ostatni raport drogowy, Robert Jastrzębski, zapraszam. Uwaga, bo zakończyła się przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1187G w miejscowości Laska w gminie Nowa Wieś Lęborska. Inwestycje zrealizowały wspólnie powiat lęborski i gmina Nowa Wieś Lęborska. Finansowanie podzielono równo, połowę pokrył powiat, a połowę gmina. W przekazaniu przebudowanego odcinka uczestniczyli przedstawiciele obu samorządów oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku. Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wspólne finansowanie inwestycji drogowych pozwala sprawniej realizować kolejne zadania i stopniowo poprawiać stan powiatowych dróg na terenie gmin. Efektem ma być większe bezpieczeństwo oraz lepszy komfort podróżowania mieszkańców. To jest raport drogowy w Radiu Nord FM i jeszcze na chwilę zostańmy w powiecie lęborskim, bo tutaj podpisanie umowy z wykonawcą formalnie rozpoczęło przebudowę drogi powiatowej na odcinku od Rekowa Lęborskiego do granicy powiatu lęborskiego. Inwestycja obejmie blisko kilometr trasy, a jej zakończenie zaplanowano na połowę czerwca 2027 roku. Pierwszy etap robót ma zostać wykonany jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji przewidziano kompleksową przebudowę nawierzchni bitumicznej. Prace obejmą również przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Modernizacja ma poprawić stan infrastruktury drogowej na odcinku prowadzącym od Rekowa Lęborskiego do granicy powiatu. I jeszcze na koniec przypomnienie z Gdyni, bo od dzisiaj wrócił ruch na rozbudowanym odcinku ulicy Wiczlińskiej. Od godziny 4 rano z trasy ponownie korzystają kierowcy i autobusy komunikacji miejskiej. W ramach inwestycji powstały dwa ronda, obustronne chodniki oraz droga dla rowerów na całej długości przebudowy. Na ulicę Wiczlińską wróciły również autobusy linii 140 i 700, a także nocna linia N20. Jednocześnie przestała funkcjonować zastępcza linia 940. To był raport drogowy w Radiu Nord FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zapraszam.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: A wieczorem na Pomorzu więcej chmur, ale wiatr już będzie słaby i umiarkowany. W nocy miejscami silne zamglenia, zatem kierowcy uwaga na widoczność. Temperatura spadnie do 5 stopni w Słupsku, 6 w Gdyni i Wejherowie oraz 8 w Helu. A jutro ponoć więcej słońca i 14 stopni nad morzem, 15 w Gdyni i Wejherowie, a 16 stopni pokażą termometry w Słupsku, w Lęborku i gdzieniegdzie nawet temperatury podskoczą do 17. Do tego wiatr z południa, słaby, chwilami umiarkowany.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: A kto dzisiaj z Radiem Norda FM ma dobrze? Co tu się dzieje muzycznie? Najlepszy hit na bałtyckiej fali. Hightech za nami. Wcześniej Wamero i Trips. Za chwilę Lady Gaga. Będzie też Shouse i Mario Biskin. Ale słuchajcie, zanim to mam dla was szybką propozycję, bo mam 2 bilety do kina Helios w Gdyni. Pytanie, z kim wybralibyście się na seans? Zastanówcie się, ale najpierw trzeba rozszyfrować nasz kod w ramach zagadki dnia, która czeka na Facebooku Radia Norda FM.

Trzeba uzupełnić 3 pola, ale to wszystko wpisujemy w postaci 3-cyfrowego kodu pod naszym postem. I uwaga, bo każdy maksymalnie ma 3 próby, 1 komentarz, 1 kod i proszę nie edytować odpowiedzi, bo będą czerwone kartki. No i oczywiście ja podpowiadam, podaję pierwszą wskazówkę, która mówi

0: Trend Estetik w Redzie. Verde Clinic Estetik to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
4: Masz ochotę na naprawdę dobrego pstrąga? Zapraszamy do Chaty Rybaka w Bolszewie przy Zamostnej 3. U nas pstrąg króluje na talerzu. Świeży, wędzony i w wyjątkowych przetworach według tradycyjnych receptur. Wszystko prosto z naszej hodowli. Chata Rybaka. Pstrąg to nasza specjalność. Czekamy na Was od wtorku do niedzieli. We wtorki i środy od 13 do 18, a od czwartku do niedzieli od 13 do 19.
5: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na magazyn kulturalny w Radiu Norda zaprasza Robert Jastrzębski. Co potrafi odpowiedzieć fragment dawnego naczynia? Dlaczego niewielki przedmiot znaleziony w ziemi może być ważny dla historii całego miasta? W oknie na kulturę zapraszamy dzisiaj na spotkanie, które pozwoli spojrzeć na muzealne gabloty z perspektywy archeologa. Już jutro, w piątek 16 października o godzinie 12 w Czerwonym Spichlerzu w Słupsku wystąpi doktor habilitowany Jacek Górski. Wykład odbędzie się w ramach Pomorskiej Akademii Muzealnej. Po co archeologia w przestrzeni muzealnej? Tak brzmi główne pytanie spotkania. Gość Muzeum Pomorza Środkowego poszuka odpowiedzi, odwołując się do działalności Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Pokaże znaczenie pracy, dzięki której materialne ślady przeszłości stają się źródłem wiedzy o ludziach, ich codziennych zajęciach, kulturze, wierzeniach i relacjach z otaczającym światem. Bo zanim zabytek trafi na wystawę, trzeba go zbadać, udokumentować, zabezpieczyć i właściwie zinterpretować. Dopiero poznanie jego pochodzenia i kontekstu pozwala zrozumieć, o czym może nam opowiedzieć. Archeologia pomaga więc łączyć pojedyncze znaleziska w szerszy obraz życia dawnych społeczności. Muzeum z kolei udostępnia tę wiedzę zwiedzającym i przekłada wynik badań na opowieść, którą można śledzić podczas oglądania ekspozycji. W zapowiedzi wykładu pojawia się również bliski słupszczanom przykład. Słupcio, czyli bursztynowa figurka niedźwiadka. Jego historia pokazuje, jak lokalny zabytek może stać się punktem wyjścia do znacznie szerszych rozważań o przeszłości. To dobry powód, żeby na spotkanie wybrali się także miłośnicy historii regionu. Ciekawi tego, jak badacze odczytują znaczenie dawnych przedmiotów. Jacek Górski jest absolwentem archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z krakowskim Muzeum Archeologicznym związał kolejne etapy swojej drogi zawodowej. Od stażysty po kustosza dyplomowanego i dyrektora. Jest autorem ponad 200 artykułów naukowych oraz 7 książek, a swoje badania poświęcał przede wszystkim początkom epoki brązu i muzealnictwu archeologicznemu. Przygotowywał również wystawy, m.in. Pompeje, Życie i śmierć w cieniu Wezewiusza oraz uratowane skarby podziemnego Lwowa. Spotkanie odbędzie się jutro w południe w Czerwonym Spichlerzu przy ulicy Szarych Szeregów 12 w Słupsku. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.

0: dawno tego nie graliśmy, a dobrze się tego słucha. This is Love i oczywiście Will.i.am w Radiu Nord FM. Słuchajcie, jest pierwsza propozycja w zagadce dnia, ale dlaczego ją przeczytam? Dlatego, że jest alarmowo. Pani Irena Bojke wpisuje 112. No numer dobrze znany, ale naszego kodu dzisiaj nie otwiera albo nie łamie, jak kto woli. Zatem pani Ireno, jeszcze dwie próby przed panią. Przypominam, cyfry mają być ułożone rosnąco. Każda kolejna większa od poprzedniej, zatem dwie jedynki obok siebie nie przejdą. No to dorzucam wskazówkę numer 2. Ostatnia cyfra jest o 7 większa od środkowej. Łapcie też wskazówki w komentarzach na Facebooku, wrzucam. Na pewno wam się przydadzą. No to łączymy teraz wskazówki i wpisujemy swoje propozycje. Przypomnę, że gramy o 2 bilety do kina w Gdyni. Finał przed 18, a z ostatnią wskazówką wracam po 17. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową

0: specjalnością zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
2: Reklama.
3: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
4: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
3: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
5: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
3: Do pożaru w skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanites. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal zostają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Kalwaria Wejherowska została wybranym Cudem Polski 2026 w województwie pomorskim. Zwyciężyła w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez redakcję National Geographic Travel. W tegorocznej edycji rywalizowało 48 miejsc z całego kraju, po 3 z każdego województwa. Na Pomorzu oprócz Kalwarii Wejherowskiej nominowane były także modernistyczne Śródmieście Gdyni oraz dawne opactwo cysterskie w Pelplinie. O O wyniku zdecydowali internauci, którzy głosowali od 2 września do 13 października. Oficjalne wyniki ogłoszone.

0: 14 października. Kalwaria Wejherska to jeden z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych północnej Polski. Tworzy ją zespół kaplic i obiektów sakralnych położonych na wzgórzach wokół Wejherowa. Miejsce przyciąga zarówno pielgrzymów, jak i turystów zainteresowanych historią, architekturą i kaszubskim krajobrazem. 19-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany w związku z wymuszeniem rozbójniczym na 14-latku. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na przystanku tramwajowym przy Wałach Jagiellońskich. Według ustaleń policji 19-latek miał zagrozić nastolatkowi pobiciem i zażądać oddania słuchawek wartych 850 zł. Przestraszony 14-latek przekazał mu sprzęt, a później poinformował o wszystkim rodziców. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy przeanalizowali monitoring i ustalili podejrzanego. Mężczyznę zatrzymano następnego dnia wieczorem na terenie galerii handlowej. Przy 19-latku znaleziono słuchawki należące do pokrzywdzonego. Podejrzany usłyszał zarzut wymuszenia rozbójniczego. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Szkoła podstawowa nr 3 w Lęborku świętowała jubileuszową 10. edycję Erasmus Days. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem Kompetencje jutra. Uczniowie rozpoczęli dzień od symbolicznej podróży po Europie. Otrzymali specjalne paszporty, a w szkolnych salach i na korytarzach czekały na nich zadania językowe, sportowe, geograficzne i artystyczne. Jedną z atrakcji były okulary wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym uczniowie mogli wirtualnie odwiedzić m.in. Paryż i Rzym. Nie zabrakło też europejskich smaków, wspólnego śpiewania, tańca oraz konkursu kreatywności. Wydarzenie było częścią projektu Erasmus Plus, edukacyjna odyseja, technologie, sport i języki w przestrzeni otwartej. Jego celem jest rozwijanie kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych i międzykulturowych. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w losowaniu specjalnych szkolnych jokerów, dających m.in. możliwość przełożenia odpowiedzi ustnej lub zwolnienia z wybranej kartkówki. W sobotę, 17 października, rusza sezon na lodowisku w Parku Redzikowo. Obiekt zostanie otwarty o godzinie 10, a na inaugurację przygotowano m.in. wieczorną jazdę na łyżwach z muzyką i specjalną oprawą świetlną. Lodowisko o powierzchni blisko 1000 m2 będzie w tym sezonie wyposażone w nowe dekoracje świetlne. Największą atrakcją pierwszego dnia ma być nocna jazda na łyżwach zaplanowana od godziny 18 do 21, a o muzyczną oprawę zadba DJ. Na miejscu będzie działać wypożyczalnia oraz punkt ostrzenia łyżew. Z obiektu będą korzystać również grupy szkolne, które w godzinach porannych i przedpołudniowych mogą organizować tam zajęcia wychowania fizycznego. W tym sezonie zmieni się jednak poniedziałkowy harmonogram. Tego dnia lodowisko nie będzie dostępne dla klientów indywidualnych. Zostanie przeznaczone na treningi szkółek łyżwiarskich, sekcji dziecięcych oraz grupy hokejowej. Od wtorku do piątku będzie otwarty dla wszystkich od godziny 16 do 21. W soboty i niedzielę z lodowiska będzie można korzystać od 10 do 21.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Wieczorem chmur sporo, a temperatura zacznie stopniowo spadać. W nocy zrobi się już zdecydowanie chłodniej, od około 4 do 7 stopni. Nad samym morzem trochę cieplej, w Gdyni, w Wejherowie około 6 stopni, w rejonie Słupska 5, a na Helu około 8 stopni. Miejscami mogą pojawić się silne zamglenia.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda.

0: Halo, halo, tu Radio Norda. Macie taką piosenkę, przy której od razu podkręcacie radio? Pierwsze dźwięki już wiadomo. O, to jest moje. Dajcie znać na czacie radiowym, jaka to piosenka. Ciekaw jestem, co was wprawia w dobry nastrój. Bo ja mam tak na przykład z tym, co przed momentem, Deep Down. A z polskich wcześniej Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz też mnie nakręcają. Tu Norda na fali, Robert Jastrzębski, przed nami ostatnia godzina naszego czwartkowego spotkania. Jesteśmy razem do 18. Będzie trochę sportu, zajrzymy do kina, a przed godziną 18 finał w Zagadce Dnia i dwa bilety do kina. Być może do kogoś powędrują. Na pewno za chwilę sprawdzimy, jak wam idzie rozpracowywanie kodu. I będzie ostatnia wskazówka. Zostańcie z nami.
1: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Największe hity na bałtyckiej fali na jesień. Gramy czwartkowo. Felix Jen i Szaus za nami, a my wracamy do waszych komentarzy w zagadce dnia w Nordzie na fali. Jest z nami Kasia Kołodzik, która stawia na 158. Są propozycje od Adriany na 129 i jest z nami Karolina Kowalska. Próbuje 279, 138 i 8. A to ciekawe. Karolino, potrzebujemy pełnego kodu. 3 cyfr, ok? To się u nas nie zmienia. 3-cyfrowy kod do rozpracowania. Widzę, że całkiem fajnie kombinujecie, więc przypomnę wszystko, co dzisiaj musicie wiedzieć na temat kodu. Cyfry kodu są ułożone rosnąco, każda kolejna jest większa od poprzedniej. Wskazówka numer 2, ostatnia cyfra jest o 7 większa od środkowej. I ostatnia wskazówka numer 3, pierwsza cyfra to 0. To już jest kawa na ławę, proszę Państwa. Więcej nic nie powiem. Powodzenia, kto pierwszy, ten lepszy i słyszymy się w finale naszej zabawy, a za chwilę wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może

0: że jedno i drugie. W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
2: Reklama.
3: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Pokazowy mecz koszykarski Harlem Globetrotters w Gdyni został przełożony. Wydarzenie, które miało odbyć się w środę 14 października w Polsat Plus Arenie, przeniesiono na maj przyszłego roku. Organizatorzy poinformowali, że powodem zmiany są kwestie produkcyjne. Występ w Gdyni odbędzie się w ramach nowej trasy Harlem Globetrotters Rivalry Tour. W programie znajdzie się legendarna rywalizacja Washington Generals, a także pojedynki z nowymi przeciwnikami. Organizatorzy zapowiadają również większe zaangażowanie kibiców w widowisko. Wszystkie wcześniej zakupione bilety zachowują ważność w nowych terminach. Możliwy jest także zwrot wejściówek w miejscu ich zakupu. Siatkarze Energii Trefla Gdańsk triumfowali w jubileuszowej 20. edycji turnieju przedsezonowego w Wałbrzychu. Gdańskie Lwy wygrały oba spotkania bez straty seta. W finale pokonały mistrzów Polski Aluron CMC Warte Zawiercie 3-0. W półfinale gdańszczanie okazali się lepsi od tureckiego Sportoto Spor Kulübü, również zwyciężając 3-0. W debiutującym meczu z zespołem z Zawiercia wygrali pierwszego seta po grze na przewagi, a w kolejnych partiach kontrolowali. Końcówka dnia spokojna, ale noc będzie chłodna. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Lokalnie możliwe są gęste zamglenia. W Gdyni około 6 stopni, w Wejherowie 6, Słupsk około 5, w rejonie Lęborga podobnie. Nad morzem cieplej, około 7-8 stopni. Wiatr słaby, południowy.
2: Słuchajcie radia, Norda FM. With the icon.

0: duet Pitbull Bon Jovi w Radiu Nord FM. No fajnie to było jak na czwartek, prawda? Do 18 jeszcze Norda na fali i o tej porze sprawdzamy, co na dużym ekranie można jeszcze dziś wieczorem obejrzeć. Na początek sprawdzam dla Was, co w Słupsku. O godzinie 18 film pod tytułem Róża, a o 20 w kinie Rejs w Słupsku Windom na szafot. W Lęborku o 19.30 Lalka, a w kinie w Gdyni premiery. Jakie premiery? Na pewno Digger dzisiaj o 18.40 w IMAX-ie, o 20.20 i o 21.30 również w IMAX-ie. Premierowo w Gdyni Prime Time o godzinie 21.10. I jeszcze jedna premiera dziś wieczorem, The Social Reckoning w sieci Konsekwencji. To można obejrzeć w Gdyni dzisiaj o 20.10. Oprócz tego w Gdyni Lalka o 18.30 i o 20.00, Resident Evil o 18.00 i o 19.00 i Verity Coraz Większy Mrok o godzinie 19.15. Aha, jeszcze W Sercu Dziczy o 20.30. A w Nordzie na fali za chwilę finał w Zagadce Dnia. Zapraszam.
1: Nordzie na fali.

miasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście.

0: Radia Norda FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Bardzo lubię ten zespół. Kwiat Jabłoni oczywiście w Radiu Norda FM. Na tuż przed godziną 18:00, na zakończenie naszego czwartkowego spotkania w programie
0: Norda na fali.
1: Odkrywamy nasz kod, proszę Państwa. 029. 029. To 0 na początku było bardzo ważne. Szukaliśmy pełnego trzycyfrowego zapisu, prawda? Przypomnijmy wskazówki. 029. Cyfry rosną. 9 jest o 7 większe od 2. A na pierwszym miejscu mamy 0. Wszystko się zgadza, prawda? To jeszcze zdradźmy, kto jako pierwszy połączył te wszystkie wskazówki, kto połączył tropy i wpadł na pomysł. To dzisiaj pani Adriana Ada. No ładnie, pani Adriano. Gratulacje. Zapraszam do wiadomości prywatnej w celu przekazania kodów do kina Helios w Gdyni. Teraz pani może spokojnie odłożyć obliczenia i sprawdzić repertuar. Mnie nic innego nie pozostaje teraz, jak wszystkim podziękować za udział, za wasze komentarze, za waszą aktywność, wspólne kombinowanie. Komu się dzisiaj nie udało, no to informuję, że jutro kolejna zagadka dnia, ale to będzie wyjątkowa zagadka, bo to będzie, proszę państwa, już piątek, piąteczek, piątunio. A dzisiaj polecam jeszcze zostać z Radiem Norda FM, bo za chwilę odpalamy Norda Party. Do usłyszenia, cześć, Robert Jastrzębski, pa, pa.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do

0: odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.
2: 3 weta 8 podpisanych ustaw, za chwilę doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, potem wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka i o śledztwie w sprawie sierpniowego pożaru w sanockim skansenie. Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie 2 dekad.
3: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie 1 rok przed wyborami parlamentarnymi.
2: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze 2 inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej. Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś 2-dniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął XVII-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
4: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki czekają śledczy, jest opinia biegłych z zakresu pożarnictwa. Ta wpłynie dopiero najwcześniej na początku przyszłego roku, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
5: Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo zazwyczaj w tego typu sprawach ta opinia ma kluczowe znaczenie.
4: Pożar wybuchł w nocy 16 sierpnia. Spłonął kościół świętego Mikołaja z XVII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków skansenu. Muzeum myśli już o przyszłości. W grę wchodzi odbudowa albo przeniesienie podobnego obiektu, mówi dyrektor Marcin Krowiak.
6: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Do krajobrazu naszego muzeum musi wrócić kościół.
4: Ale żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.
2: O czym informował Marcin Starzec.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Więcej połączeń dalekobieżnych z Pomorza przewiduje nowy roczny rozkład PKP Intercity na lata 2026-2027. Zmiany obejmą Trójmiasto, ale też skorzystają z nich pasażerowie Słupska i Lęborka. Na trasie Trójmiasto-Warszawa liczba pociągów ekspresowych wzrośnie z 15 do 18. Do tego dojdzie 10 par połączeń ekonomicznych, co łącznie da 28 par pociągów dziennie. Przez większą część dnia składy mają kursować co około 30 minut. Więcej połączeń zaplanowano też do Krakowa, Katowic, Poznania i Bydgoszczy. Nowością będzie nocny Intercity Podhalanin do Zakopanego, jadący m.in. przez Bydgoszcz, Toruń, i Łódź i Częstochowę. Zmiany obejmą również zachodnią część województwa. Intercity Gryf zostanie wydłużony do Suwałk, dzięki czemu mieszkańcy Słupska i Lęborka zyskają bezpośrednie połączenie z północno-wschodnią Polską. W Suwałkach będzie można przesiąść się dalej w kierunku Kowna i Wilna. W sezonie wakacyjnym codziennie ma kursować także Intercity Mierzeja na trasie Hel, Trójmiasto, Lublin. PKP Intercity zapowiada również krótsze czasy przyjazdu. Najszybszy pociąg z Gdańska do Warszawy ma pokonywać trasę w 2 godziny i 18 minut. Trzeba jednak pamiętać, że z powodu modernizacji Warszawy Wschodniej pociągi z Trójmiasta będą kierowane

0: przez Warszawę Gdańską. 25-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego został zatrzymany po kontroli drogowej w Lęborku. Policjanci podejrzewają, że mężczyzna mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem na ulicy Gdańskiej. Podczas kontroli Volkswagena LT funkcjonariuszki wyczuły z wnętrza auta zapach marihuany. Narkotest wykazał możliwość obecności THC w organizmie kierowcy. W samochodzie znaleziono też zawiniątko z suszem roślinnym. Wstępne badania wykazało, że najprawdopodobniej była to właśnie marihuana. 25-latek został zatrzymany, a jego prawo jazdy odebrane. Pobrano od niego również krew do dalszych badań. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania środków odurzających. Jeśli badania potwierdzą, że prowadził pod wpływem narkotyków, może usłyszeć kolejne zarzuty. W Lęborku nagrodzono uczniów i absolwentów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce, sporcie oraz kulturze i sztuce. Wyróżnienia wręczono z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło w tym roku 57 wniosków. Po ich ocenie przyznano łącznie 6 nagród głównych i 36 wyróżnień. W kategorii naukowej nagrody główne otrzymali Maria Gorecka ze Szkoły Podstawowej nr 3, Kamil Klimczuk ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Dominik Ruciński, absolwent Szkoły Podstawowej nr 8. W sporcie nagrodę główną zdobyła Pola Ugodowska ze Szkoły Podstawowej nr 1. Z kolei w kategorii sztuka i kultura wyróżniono Huberta Gronowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Marię Czylkowską ze Szkoły Podstawowej nr 5. Nagrody wręczył burmistrz Lęborka Jarosław Litwin wraz z przedstawicielami samorządu i środowiska oświatowego. W słupskim inkubatorze przedsiębiorczości odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty. W wydarzeniu towarzyszyły także wystąpienia pedagogów oraz program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież. Nagrody pomorskiego kuratora oświaty otrzymali m.in. Aleksandra Bąkowska, Monika Lipner, Marta Diaz, Maciej Macko, Barbara Grandecka, Sylwia Siedlar-Drewniak, Marcin Masłowski i Marcin Kisielewski. Szczególnym wyróżnieniem może pochwalić się dr Mirosław Brozik, który zdobył tytuł Nauczyciela Roku 2026 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Głos Nauczycielski wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wśród wyróżnionych nauczycieli ze Słupska znaleźli się także Agata Kolanowicz, wicedyrektorka i nauczycielka fizyki oraz informatyki w Szkole Podstawowej nr 9, a także Marcin Kisielewski, nauczyciel fizyki, informatyki i przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych. Uroczystość uświetniły występy dzieci i młodzieży.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Przed nami dość chłodna noc. Temperatura w większości regionu spadnie do 4-7 stopni. W Gdyni, Wejherowie około 6. W Słupsku 5, w okolicach Lęborka mniej więcej 5-6 stopni. Nad samym morzem około 7-8. Trzeba też uważać na miejscowe, silne zamglenia, zwłaszcza poza większymi miejscowościami.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Nuda Party. Nuda Party.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Norda Park.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krystalowy-dworek.pl.
2: Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać. Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość.
0: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Na początku lat 2000 Michał Wiśniewski był największą gwiazdą w kraju, a zarazem jedną z najbogatszych. Za samo wpuszczenie kamer do wynajętego domu miał otrzymać $1 000 000. Jego problemy finansowe ciągnęły się jednak latami, aż w 2018 roku ogłosił upadłość konsumencką. W fali ciekawostek zdradzimy Wam zaskakujące wyznanie gwiazdora polskiej estrady. Michał Wiśniewski nie unika tematów tabu. Przekonali się o tym widzowie satyrycznego programu, którego bohaterem był właśnie frontman zespołu Ich Troje. Artysta bez żadnego skrępowania odpowiadał na pytania dotyczące swojego życia prywatnego. Nie jest tajemnicą, że Michał Wiśniewski żył swojego czasu jak król i z wielką radością wydawał pieniądze na realizowanie kolejnych celów oraz spełnienie zachcianek. Widzowie z niedowierzaniem obserwowali poczynania artysty i jego ówczesnej żony Mandaryny w reality show Jestem jak jestem, za którego realizację mieli otrzymać wynagrodzenie w wysokości $1 000 000. Gdy w 2018 roku ogłosili upadłość konsumencką, wyszło na jaw, że miał przehulać zawrotną sumę 35 milionów złotych. Z perspektywy czasu artysta nie ma jednak sobie nic do zarzucenia. 3 dekady spędzone w show biznesie nauczyły Wiśniewskiego, że warto stawiać na szczerość. Artysta bez ogródek przyznał, na co wydał gromadzoną latami fortunę. I jak sam powiedział, po prostu się poślizgnąłem, bardzo fajnie za swoje. Kobiety, alkohol, tak. Samochody? Najdroższy Mercedes kosztował ponad 1 000 000 złotych. Do tego wycieczki, domy i apartamenty wyliczał. Choć mogłoby się wydawać, że dziś, gdyby miał ponownie przeżyć swoje życie, wykazałby się większym rozsądkiem i nie popełniłby tych samych błędów, to piosenkarz podkreśla, iż nie żałuje hulaszczego trybu życia. I jak sam powiedział, generalnie fajnie się żyło, niczego nie żałuję. Zrobiłbym to jeszcze raz, podkreślił Michał Wiśniewski.
0: Norda Party!
5: Norda Party!

0: Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Ewa Małgorzata Wierzbowska w poszukiwaniu przyjaciela. Marceli, mały ogrodowy żuczek, postanowił wybrać się na spacer. Dzień był piękny i słoneczny, wymarzona pogoda na przechadzkę, pomyślał Marceli. Zdecydował, że odwiedzi ogromny trawnik, gdzie mieszka wiele stworzeń. Marceli nie miał brata ani siostry i bardzo tęsknił za towarzystwem. Chciał znaleźć przyjaciela, który mógłby towarzyszyć mu w zabawach. Kiedy Marceli dotarł do trawnika, serduszko mocno mu zabiło. Nareszcie znajdę przyjaciół, pomyślał. Śmiało wkroczył na trawnik, ale przedzieranie się przez wysoką trawę wcale nie było proste. Co za gęstwina! Nagle żuczek zauważył mały kwiatek. Jakie ma śliczne płatki, pomyślał. Delikatne jak skrzydła motyla. Jesteś piękny, kwiatuszku, powiedział Marceli, podchodząc bliżej. Dziękuję. Kwiatek uśmiechnął się blado, bo był prawie całkiem biały i odrzekł. A ty masz piękny pancerzyk, taki zielony i błyszczący. Naprawdę? Ucieszył się żuczek. Kwiatek, wielce rad towarzystwa Marcelego, zaczął opowiadać. Był bardzo dobrym gawędziarzem i obserwatorem. Dokładnie opisał, jakie piórka ma kraska, jakie suknie noszą biedronki i jakie kłopoty ma gąsienica, kiedy wpełznie na czubek źdźbła trawy. Marceli był oczarowany. Czas mijał niepostrzeżenie. Nagle kwiatek powiedział, zbliża się zachód słońca, muszę zamknąć płatki i ułożyć się do snu. Żuczek pożegnał się z kwiatkiem, obiecując przyjść na zajutrz w odwiedziny. Idąc do domu rozmyślał, jakie to dziwne, przyszedłem, żeby znaleźć przyjaciela, z którym mógłbym biegać i skakać, a zaprzyjaźniłem się z pięknym, bladym kwiatem, który opowiada najwspanialsze historie. Marceli podzielił się swoimi spostrzeżeniami z mamą. Tak bywa, powiedziała mama. Czasami zupełnie nieoczekiwanie znajdujemy przyjaciela.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
2: Reklama.
3: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego ZOO w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa. Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów, stąd apel policjantów do kierowców.
4: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
3: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego ZOO w Łącznej jest na wolności.

0: apelacji. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
1: Dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, może i na Europę.
0: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczykowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego zoo zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 95 groszy, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki, porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
2: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
0: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowę obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
3: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Gmina Kosakowo zaprasza mieszkańców na uroczystości poświęcone pamięci obrońców polskiego wybrzeża poległych we wrześniu 1939 roku. Obchody odbędą się w poniedziałek 26 października o godzinie 16 w Pogórzu przy ulicy Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Monument przypomina również o mieszkańcach Pogórza, Oburza i Oksywia, w tym o cywilnych ofiarach niemieckich zbrodni z 1939 roku. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do wspólnego udziału w uroczystości i oddania hołdu bohaterom oraz ofiarom wojny. Ochotnicza Straż Pożarna w Linii wzbogaciła się o nowy sprzęt ratowniczy. Wyposażenie ma poprawić bezpieczeństwo strażaków oraz osób poszkodowanych podczas pożarów, wypadków i innych akcji. Do jednostki trafiły m.in. aluminiowe nosze podbierakowe, plecak na zestaw ratowniczy R1, dwa specjalne ubrania ochronne, dwa hełmy oraz mobilny akumulatorowy system oświetleniowy. Strażacy otrzymali także specjalną wytyczkę bezpieczeństwa do uruchomienia pojazdów elektrycznych. Ma ona pomóc podczas działań przy samochodach z takim napędem. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany m.in. podczas wypadków drogowych, pożarów i akcji prowadzonych pod zmroku. Projekt kosztował ponad 20 tysięcy złotych i został zrealizowany dzięki grantowi przyznanemu w ramach programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W Lęborku uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Burmistrz Jarosław Litwin wręczył nagrody i wyróżnienia uczniom za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, a także dyrektorom oraz nauczycielom miejskich szkół i przedszkoli. Podczas uroczystości w sali Rajców Urzędu Miejskiego podkreślono znaczenie edukacji, bezpieczeństwa uczniów i odpowiedzialności dorosłych za wychowanie młodego pokolenia. Burmistrz zwrócił uwagę, że nauka szacunku, empatii i właściwych zachowań powinna zaczynać się przede wszystkim w domu. Samorząd podkreślił również, że lęborskie placówki oświatowe przeszły remonty i modernizacje, zyskując nowe wyposażenie oraz bardziej dostępne przestrzenie. Nagrody burmistrza za rok szkolny 2025-2026 otrzymali dyrektorzy 5 przedszkoli i 5 szkół podstawowych, a także nauczyciele wyróżniający się zaangażowaniem w rozwój lokalnej oświaty. Uroczystość uświetnili występami uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Lęborku. Obchody zakończyły się podziękowaniami i życzeniami dalszych sukcesów dla wszystkich pracowników oświaty. Szkoła podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Głobinie w gminie Redzikowo świętowała 80-lecie istnienia. Jubileusz odbył się 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej. Dlatego podczas uroczystości nie zabrakło także podziękowań i wyróżnień dla nauczycieli. W obchodach uczestniczyli uczniowie.

0: uczniowie, pedagodzy, rodzice, absolwenci oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. Były okolicznościowe przemówienia, występy uczniów, a także odsłonięcie jubileuszowego muralu. Historia szkoły sięga 1 września 1946 roku. Pierwsze lekcje odbyły się tu w poniemieckim budynku, który do dziś stoi obok obecnej szkoły. Pierwszą kierowniczką i nauczycielką była Antonina Wysocka, która przyjechała do Głobina z Kresów Wschodnich. Początkowo szkoła była jednoizbowa, a dzieci uczyły się w klasach łączonych. W drugiej połowie lat 60. oddano do użytku nowy budynek z 8 salami lekcyjnymi. Wtedy też placówka otrzymała imię Henryka Sienkiewicza. W latach 90. szkołę rozbudowano o kolejne sale i salę gimnastyczną, a w 1996 roku otrzymała ona sztandar. Od 2017 roku placówka ponownie funkcjonuje jako szkoła ośmioklasowa.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Wieczór i noc bez deszczu, ale miejscami z gorszą widzialnością. Mogą tworzyć się dość gęste zamglenia. Temperatura od około 4 do 7 stopni. Nad morzem do 8, Gdynia i Wejherowo około 6, Słupsk i Lęborg około 5 stopni. Wiatr słaby z południa.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605 601 535 lub mailowo biuro @

0: sztalowy-dworek.pl.
1: Reklama.
2: Małgorzata Zielonko, witam wszystkich słuchaczy i zapraszam na program Gość Dnia, a moim i Państwa gościem jest dziś pan Marek Wawrykiewicz, pracownik działu promocji.
3: Dzień dobry, witam serdecznie panią i wszystkich słuchaczy.
2: Zacznijmy może od tej wersji biblioteki, którą widzimy wszyscy, czyli nasz budynek. Znajdujemy się właśnie w zabytkowym obiekcie, ale jak wiemy, działa on bardzo nowocześnie, a to za sprawą też remontu, który odbył się już 2 lata temu. Jak od tej strony logistycznej wyglądało rozplanowanie tego budynku, żeby ten stary zabytkowy układ jednak dopasować teraz do potrzeb już aktualnego czytelnika?
3: Budynek jest stary, średniowieczny. Jest to dawny kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Na początku lat 70. został zaadaptowany na potrzeby biblioteki naszej. I tak jak pani wspomniała, budynek przeszedł bardzo solidną modernizację, która zakończyła się po blisko 2 latach w lipcu 2024 roku. Wszystkie prace na terenie tego naszego pomieszczenia były pod kontrolą konserwatora zabytków, no bo to już budynek jest zabytkowy, więc wymagało tego. Było ciężko, nie ukrywamy, trochę się musieliśmy wszyscy pracownicy przemęczyć, bo niestety to było wyłączone z obiegu, tak? Nasze księgozbiory zostały przeniesione do magazynów, ale daliśmy radę, mamy nowoczesny, wspaniały budynek, została wymieniona całkowicie instalacja elektryczna, stare przewody zostały wymienione na nowe, nowoczesne oświetlenie, mamy nowoczesne LED-owe, ale najważniejsze było w tej modernizacji, to była modernizacja, którą zrobiliśmy dzięki zadaniu Biblioteka bez barier, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, priorytet 2, kierunek interwencji 2.1, infrastruktura bibliotek 2021-2025, tak to się mądrze nazywa. Dzięki temu dostaliśmy od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 100 000 zł. Miasto Słupsk dało nam 1 730 000 zł, no i naszego wkładu było ponad 123 tysiące, także bardzo solidne. I przede wszystkim było to zadaniem tej modernizacji, było dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi wymaganiami. Głównym takim najbardziej rzucającym się celem i efektem tej modernizacji jest nowoczesna winda przeznaczona właśnie dla czytelników. Wcześniej tej windy nie mieliśmy. Korzystanie z wyższych pięter naszego budynku było utrudnione. Teraz jest to możliwe dzięki właśnie windzie. No powiem pani, tak działo się tutaj, jak robili tą windę, bo trzeba było kuć stropy, to wszystko, więc wyglądało to bardzo poważnie, ale już to mam, jesteśmy bardzo zadowoleni. Czytelnicy tak samo się cieszą, że mogą wjechać sobie spokojnie, chociażby tutaj na nasze pierwsze piętro do czytelników.
2: To bez dwóch zdań, ten remont na pewno bardzo wam pomógł w wielu kwestiach, tym bardziej te usprawnienia dla osób niepełnosprawnych,
3: tak,
2: to już
3: oczywiście
2: w ogóle, więc to naprawdę fantastyczna opcja, że udało wam się dokonać tego remontu, ale też jeszcze co do tych nowoczesnych atrakcji, bo to jednak głównie też dlatego tutaj ten remont się odbył mimo wszystko, żeby usprawnić gdzieś tam nowocześniej tą bibliotekę, więc pytanie, z jakich usług korzystają teraz najchętniej czytelnicy, bo wiemy, że macie książkomaty, macie dostęp do e-booków czy audiobooków i pewnie jeszcze wiele innych różnych opcji, z których każdy mieszkaniec może skorzystać, więc może z czego ci mieszkańcy tutaj najchętniej korzystają?
3: Tradycyjnie korzystają z tradycyjnych książek, tak? Mamy jednak czytelników, którzy są przywiązani bardzo do papierowej formy książki. Owszem, mamy książkomat, ułatwia to odbieranie książek. Osobom, które po prostu pracują, czy są zajęte w godzinach pracy biblioteki, można je odebrać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. A także jest to na pewno wysokim, wielkim ułatwieniem dla tych osób, często korzystają. Z audiobooków też często korzystają, szczególnie osoby, które mają trudności z czytaniem, tak? Mamy też tak zwane specjalne czytaki przeznaczone dla osób, które są niewidome lub mają dość znaczne upośledzenie wzroku, więc one też chętnie z tego korzystają, nagrywamy im tam zamówione książki. To też się cieszy powodzeniem, no i wszystkie nasze pozycje się cieszą powodzeniem. Ale mówię, no najbardziej to jednak książka taka tradycyjna, papierowa. Większość czytelników, ja zresztą tak samo, lubię mieć książkę w ręku.
2: Wiadomo, no jednak książka to książka, chcąc,
3: dokładnie,
2: nie chcąc.
3: Dokładnie tak.
2: A propos jeszcze teraz może tych samych już książek w sobie. Czy zauważacie może jakąś większą popularność jakimś konkretnym gatunkiem książek? Czy może jakieś pozycje konkretnego autora się cieszą większym powodzeniem?
3: Nie wyróżniamy się jakoś specjalnie na tle innych bibliotek. Dużym powodzeniem cieszą się literatura obyczajowa, kryminały, tak? To jest, mamy Książkowe Laboratorium Zbrodni, które właśnie poświęcone jest kryminałom, o których później mogę też pani opowiedzieć, bo jest bardzo ciekawa inicjatywa naszych koleżanek. No i generalnie praktycznie wszystkie książki cieszą się mniejszym lub większym uznaniem. Jest to też uzależniony jak gdyby od okresu, tak latem dominuje.

0: Mają pozycje lżejsze, cieńsze. Na jesienne i zimowe wieczory ludzie wypożyczają pozycje trochę poważniejsze, chociaż to brzydkie słowo, i grubsze, tak? Standardowo.
1: No dobrze, ale przecież biblioteka to nie jest tylko wypożyczalnia, bo jak wiemy, działacie też prężnie w obszarze kultury, więc może teraz coś o tych wydarzeniach. Wiemy, że macie spotkania autorskie, wiemy, że macie warsztaty i może co planujecie w najbliższym czasie i dla młodszych, i dla starszych, bo takie też macie w ofercie wydarzenia.
0: Tak, oj, mamy bardzo dużo. Mamy bardzo dużo w naszej ofercie, tak. Zajmujemy się edukacją dla dzieci i młodzieży biblioteczną, przychodzą do nas na zajęcia. Pokazujemy, jak funkcjonuje biblioteka, ale także są to warsztaty literackie, warsztaty literacko-artystyczne, plastyczne, także jest tego bardzo dużo, tak w naszej Bibliotece Głównej, jak i na wszystkich filiach, koleżanki się tym zajmują. Teraz obecnie dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, Kultura Interwencji Edycja 2026 w kwocie 72 tysięcy i jest realizowany projekt Przeszłość we współczesnych narracjach. I właśnie w ramach tego projektu mamy też i spotkanie autorskie. Mieliśmy już jedno z żywe lekcje historii z panem Drubką, tym takim naszym lokalnym działaczem, byłym policjantem, byłem wojskowym, który śledził losy swojego dziadka, który był przedwojennym milicjantem, żołnierzem i zginął w Ostaszkowie, także bardzo ciekawa sprawa. Były lekcje dla młodzieży, cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Mamy też z tego cyklu spotkania autorskie, mieliśmy z profesorem Antonim Dudkiem. Teraz mamy zaplanowane na 23 października spotkanie z Marią Seweryn w ramach tego projektu i 24 października z panią Joanną Brodzik, też właśnie w ramach tego projektu. Oprócz tego są realizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży. Część już się odbyła. Były to warsztaty plastyczne, warsztaty literackie. Mamy też przygotowane, właśnie jesteśmy na etapie zakończenia, słuchowisko na temat biblioteki, tego gmachu, jego historii. Bardzo ciekawa sprawa. Podjęła się tego młodzież tutaj nasza okoliczna, także słyszałem już to słuchowisko. Niedługo będzie ogólnodostępne. Naprawdę fajne, warto posłuchać. No i brawo młodzieży za zaangażowanie w taką działalność. Oprócz tego no mamy bardzo dużo innych ciekawych rzeczy. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy tak zwane książkowe laboratorium zbrodni, w którym spotykamy się wokół kryminałów. Koleżanki Kasia i Marcjanna wymyśliły sobie w tamtym roku właśnie taką formułę tego. Cieszy się wielkim zainteresowaniem. Staramy się zapraszać gości. W tamtym roku mieliśmy wykładowców ze szkoły policji, byłych policjantów, specjalistów, detektywa mieliśmy. Mamy też poza muzycznie Klub Czarnego Krążka. 22 października spotykamy się z Roxanną Brzetkowską i z Tomaszem Dudkiem. Już mieli u nas występ na zakończenie lata. Spotkało się to z wielkim zainteresowaniem naszych czytelników, słuchaczy. I 22 października będą mieli taki mini recital u nas w bibliotece. Grają rock, country, taka mieszanka gatunków, ale bardzo przyjemnie się z tego słucha. A na początku listopada w Klubie Czarnego Krążka tradycyjnie będzie spotkanie poświęcone krążkowym zaduszkom, czyli będziemy rozmawiali o artystach, którzy już odeszli i posłuchamy ich muzyki.
1: Teraz może jeszcze o takich inicjatywach i projektach, które są już zaplanowane na zaś. Może nie jeszcze w tym roku, a może coś na przyszły rok już macie zaplanowane, jakieś pomysły się na pewno już pojawiły, więc pytanie, co się będzie działo ciekawego?
0: Wie pani, w tym roku jeszcze się będzie bardzo dużo działo. Wie pani, większość naszych inicjatyw jest taka, że polega na pisaniu projektów. Są przygotowywane, pisane projekty, które z nich, brzydko mówiąc, kolokwialnie, przejdą, nie przejdą, jeszcze nie wiemy, bo to decydują ministerstwa. Jak przejdą, to też będzie się wiele ciekawych rzeczy działo. Nie chcę zapeszać, nie chcę mówić, na co liczymy, żeby nie robić czytelnikom apetytów, więc może powiem, co jeszcze nas czeka tutaj w tym roku. 17 października mamy tak zwaną Noc Bibliotek, jest to ogólnopolska inicjatywa i u nas w tym roku będzie pod hasłem Opowieść zaklęta w murach. Będzie magia związana z po części z Harrym Potterem, także dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera zapraszamy, będzie się bardzo, bardzo dużo działo. Koleżanki, koledzy przygotowują i dekoracje, i wszystkie inne różne ważne zadania do wykonania. Zapraszamy w sobotę 17 października od godziny 18 do 21. 28 października mamy spotkanie z młodą pisarką Pauliną Kalinowską i jej debiutancką książką Powiedz to trzy razy. Zapowiada się bardzo ciekawie. Nie wiem, czy pani kojarzy, czy słuchacze kojarzą.

0: film Beetlejuice, Sok z Żuka, pierwszą, drugą część. Tak, młoda kobieta zafascynowana tym filmem, napisała książkę. Bardzo ciekawe podejście. Głównie raczej chyba dla młodszych czytelników, ale oczywiście zapraszamy wszystkim, żeby sobie poszerzyć horyzonty, zobaczyć, na czym to się wszystko opiera i jak młodzi ludzie dzisiaj piszą książki i o czym piszą książki. Bardzo ciekawe. 29 października z kolei mamy pierwszy z cyklu wykładów biblijnych pana Jacka Igły z Lęborka. Czy historia świata to tylko dzieło przypadku? Odkryj tajemnicę snu, który zmienił wszystko. Zaplanowanych mamy na chwilę obecną 3 takie wykłady, w których pan Jacek będzie opowiadał właśnie o historiach związanych z Biblią, tematyką biblijną, archeologią biblijną, także wszystko, co jest z tym związane, będzie można sobie posłuchać, rozszerzyć swoje horyzonty, dowiedzieć się nowych rzeczy.
1: Tak na koniec jeszcze może teraz, co chciałby pan przekazać mieszkańcom Słupska i okolic, którzy może dawno tutaj nie byli, jakoś nie było im po drodze tej biblioteki, a może żeby właśnie przyszli, żeby zobaczyli, to co by im tutaj powiedzieć ciekawego?
0: No oczywiście zapraszamy, mamy cudowne książki, wspaniałe płyty z filmami i z muzyką, no i nasze wspaniałe wydarzenia, które najlepiej śledzić na naszych social mediach, na naszej stronie internetowej, tam wszystkie informacje są na bieżąco. No mamy tutaj taki kącik, w którym właśnie teraz siedzimy, w którym można sobie posiedzieć, poczytać w spokoju, przejrzeć najnowszą prasę, czy poczytać książki, czy też po prostu no, odrobić pracę domową, przygotować się chociażby do referatów na studiach, bo także i studenci do nas przychodzą. Także zapraszamy, jesteśmy przyjaźni dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy.
1: W takim razie no, mi nie pozostaje już nic innego, jak tylko dołączyć do tego zaproszenia i oczywiście potwierdzam wszystkie słowa, które pan Marek powiedział, że jest przepięknie, jest bardzo klimatycznie, jest bardzo dużo książek, właśnie siedzimy w ich otoczeniu, więc naprawdę są, istnieją i nic tylko wypożyczać i czytać. Biblioteka nie próżnuje i ma naprawdę wiele do zaoferowania, tak więc nic tylko przychodzić. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam panią i oczywiście wszystkich słuchaczy zapraszamy.
1: Małgorzata Zielonko, to był program Gość Dnia, a moim i państwa gościem był pan Marek Wawrykiewicz, pracownik działu promocji.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: Jakub Szumilas, witam serdecznie, to jest Gość Dnia, a moim i Państwa gościem jest Daniel Michuniewicz, prezes Ochotniczej Służby Ratowniczej jako jednostki prowadzącej placówki oświatowe. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
2: Placówki trzy aż, z czego dwie uruchomione na początku tego roku szkolnego.
3: Tak. Jesteśmy organem, który prowadzi trzy placówki oświatowe, trzy szkoły. Jest to Szkoła Policjalna na Studium Pracowników Medycznych i Społecznych imienia Krzysztofa Panufnika w Lęborku, szkoła z prawie 14-15-letnią tradycją. Nowe placówki, które uruchomiliśmy w tym roku, to publiczną szkołę policjalną oraz niepubliczną szkołę branżową drugiego stopnia.
2: Co w takim razie, najpierw może zacznijmy od Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku. Co ta placówka oferuje swoim słuchaczom, swoim podopiecznym?
3: Nasze szkoły policjalne ogólnie oferują kształcenie w 17 kierunkach. W tej chwili w szkole niepublicznej uruchomionych jest 9 kierunków kształcenia, w szkole publicznej, tej najnowszej, uruchomiliśmy 3 kierunki kształcenia. Jest to technik sterylizacji medycznej, jest to technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz asystent osoby niepełnosprawne. Są to bardzo fajne kierunki z dosyć krótkim okresem kształcenia, od 1 do 2, do 1,5 roku, czyli jak gdyby 2 lub 3 semestry.
2: No to dosyć szybko można nabrać nowych kompetencji. Przed nagraniem rozmawialiśmy, że też mają Państwo uprawnienia na większą ilość kierunków niż jest prowadzona. Z czego to wynika? Czy nie ma zainteresowania, czy jeszcze nie ma pełnych możliwości technicznych z pełnego zaplecza, aby te kierunki wprowadzić?
3: Znaczy, chcieliśmy ruszać z uruchomieniem kierunków tak na spokojnie, więc uruchamialiśmy, ponieważ prowadzimy dwie szkoły policjalne, więc po prostu nie chcieliśmy dublować też kierunków. Więc tak na razie spokojnie uruchamiamy te kierunki, które jeszcze nie istniały w powiecie lęborskim, w szkole publicznej. Dlatego też nie są wszystkie. Gdyby chcemy w najbliższym czasie uruchomić może od naboru lutowego technika farmaceutycznego, to jest też kolejny kierunek, ewentualnie podologa. Więc jak gdyby chcemy uruchamiać te kierunki, które jeszcze

0: chętni, czy to raczej jest tak, że jest niewielka ilość chętnych, aby poszerzać swój zakres kompetencji?
1: Myślę, że są chętni. Ogólnie we wszystkich trzech placówkach mamy ponad 350 słuchaczy, więc to jest dosyć spora liczba. Grupy nie są liczne, ale mają około tam 12, 15, 18 osób.
0: To chyba dobrze, że nie są tak liczne, bo to też wtedy każdy wykładowca, każdy nauczyciel może trochę więcej poświęcić czasu danemu człowiekowi, przez co jego poziom nauki zwykle wzrasta. I w którą stronę docelowo gdzieś tam będzie pan chciał iść, żeby te szkoły się rozwijały? Do jakiego poziomu, ilu uczniów docelowo, ilu słuchaczy docelowo miałyby przyjmować?
1: Nie robimy takich planów, ile chcemy mieć docelowo, po prostu raczej staramy się kształcić w taki sposób, żeby to było efektywne jakościowo. Duży nacisk naszego kształcenia jest w kształceniu praktycznym. Ponad 50-60% kształcenia to jest kształcenie praktyczne. Nasi nauczyciele to są osoby też praktykami w zawodach, tak, którzy gdzieś tam zawodowo pracują, mają styczność i dzielą się tą swoją wiedzą. Duży nacisk kładziemy oprócz kształcenia praktycznego w naszych pracowniach, które myślę, że są bardzo dobrze przygotowane i wyposażone, też na kształcenie w formie praktyk zawodowych w placówkach, gdzie później dany słuchacz mógłby podjąć zatrudnienie. Więc jak gdyby tego pilnujemy i bardzo zależy nam na tym, żeby ta jakość kształcenia była jak najlepsza, staramy się, żeby nasze pracownie były też przygotowane, jak najbardziej zbliżone do miejsc pracy zawodowej, tak? Czyli jeżeli mamy, nie wiem, kierunek technik sterylizacji medycznej, no to oprócz sal wykładowych mamy salę do sterylizacji medycznej z podzieleniem na strefy. Jak mamy na przykład, nie wiem, salę kształcenie w kierunku medycznym opiekuna medycznego, no to mamy salę do czynności pielęgnacyjnych, opiekuńczych, też symulacji medycznej. Po prostu tak, żeby ten słuchacz, który kończy naszą szkołę, po prostu był jak najbardziej przygotowany do podjęcia zatrudnienia.
0: No i teraz, jeżeli chodzi o te praktyki, to są sale, czy również jakiś nieco bardziej specjalistyczny sprzęt jest na wyposażeniu, czy to już raczej odbywa się w zakładach ościennych, z którymi państwo współpracują?
1: Nie, myślę, że większość sprzętu specjalistycznego mamy u siebie. Tak jak już wspomniałem, patrząc na salę symulacji medycznej, to tam leżą fantomy, które są symulatorami pacjenta, które są w stanie emitować stany nagłe, zachorowania i tak dalej. Są to sale wyposażone w sprzęt medyczny, w saki, defibratory, respiratory, po prostu tak, żeby ten po prostu opiekun medyczny, który miałby, nie wiem, w przyszłości trafić do pracy, nie wiem, w sali intensywnej opieki, to po prostu żeby był przygotowany do tego, że taki sprzęt jest, co leży w jego gestii zawodowej, a co leży w gestii innego personelu. Więc tak podobnie jak gdyby jest w terapii zajęciowej. Są sale terapeutyczne, żeby po prostu jak gdyby to przygotowywać. Podobnie jest z technikiem masażystów. Mamy salę do masażu, do fizjoterapii, do rehabilitacji i jest tam po prostu ten sprzęt, tak, że po prostu, żeby uczyć się jego obsługi i jak najlepiej odnaleźć się na rynku pracy.
0: No ale na przykład w kontekście czy masażysty, czy innych zabiegów, czy też są jakby zapraszane osoby, na których można to poćwiczyć, czy w ramach placówki wszystko na fantomach, na sprzęcie, a praktyki takie na żywym organizmie już po ukończeniu tych kursów?
1: To jest też tak, że w większości ćwiczymy na sprzęcie tak zewnętrznym, czyli na symulatorach, na fantomach, na przykład rękach do iniekcji. Ale wiadomo, że zabiegi kosmetyczne, czy też zabiegi masażu, też słuchacze ćwiczą na sobie, tak? Bo to też wiadomo, że chcąc masować, to ja też muszę poczuć, jak to ma być, tak? Jaki ma być ucisk w danym miejscu, więc po prostu jak gdyby uczymy też się na sobie.
0: Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że taki szeroki zakres edukacyjny można podjąć. To teraz chyba nasuwa się pytanie, co zrobić, żeby podjąć takie nauki, podjąć takie praktyki, bo tutaj większość rzeczy, o których pan powiedział, to są rzeczy związane mniej lub bardziej, ale z medycyną. Zwykle to są wieloletnie studia, jakieś skomplikowane kwalifikacje trzeba mieć, aby w tych kierunkach pracować. Czy trzeba mieć jakieś wysokie kwalifikacje? Jakie wymagania trzeba spełnić, aby do państwa dołączyć?
1: Oprócz kierunków medycznych mamy te kierunki społeczne, tak? Bo mamy na przykład kierunek technik administracji, czyli przygotowujemy do pracy biurowej. Mamy technik

0: BHP, technik archiwista, to są takie kierunki bardziej już, no, nie medyczne, chociaż myślę, że w medycynie też wykorzystywane, no bo archiwum trzeba prowadzić, bo biuro trzeba prowadzić, tak jakby tam pracować, więc tam też można to wykorzystać. No ale są te kierunki też różne. Mamy opiekunkę dziecięcą, jak gdyby tych kierunków jest dosyć sporo, można tam się odnaleźć. Żeby zostać słuchaczem szkoły policjalnej, to należy posiadać średnie wykształcenie. Nie jest tutaj wymagana matura, ale średnie wykształcenie jest wymagane. No i chęć do nauki tak naprawdę, tak?
1: Z ciekawości zapytam, w jakim przedziale wiekowym najczęściej przychodzą słuchacze? Czy to są osoby zaraz po liceum, które mają tam 19-20 lat, stwierdziły, że chcą się rozwijać w tych kierunkach? Czy to są osoby, które już mają troszeczkę więcej lat, troszeczkę więcej doświadczenia i chcą się przebranżowić albo poszerzyć swoje kompetencje?
0: I to jest różnie. I to jest kwestia, że mamy takich słuchaczy, którzy przychodzą bezpośrednio po szkole, mamy takich słuchaczy, którzy po prostu pracują zawodowo, skończyli studia wyższe i na przykład chcą sobie zrobić dodatkowy jakiś kierunek. Na przykład bardzo kierunek terapia zajęciowa jest lubiany przez niektórych nauczycieli, którzy przychodzą sobie, jak gdyby dodatkowo ten kierunek kończą, więc to jest różne. No, wiadomo, najmłodszy student, najmłodszy słuchacz to jest ten, który skończył szkołę średnią i ma wykształcenie, czyli może tam mieć 19-20 lat, no ale zdarzają się osoby, które przychodzą na emeryturę i też sobie chcą jakiś kierunek zrobić, czyli mają tam załóżmy 60 lat.
1: A wtedy to już jest bardziej rozwój dla samego siebie, poszerzenia samych horyzontów, czy mimo wszystko te osoby dalej gdzieś zostają na rynku pracy i wykorzystują to doświadczenie?
0: Myślę, że z tych osób, które tutaj były, to po prostu wykorzystywały to na rynku pracy, bo chociażby powstają różnego rodzaju kluby seniorów i tam też się odnajdują, więc raczej to jest...
1: A czy teraz... Przyjście do państwa na jedną z uczelni, do jednej ze szkół, wiąże się z jakimiś wydatkami, czy to jest, macie finansowanie tutaj zewnętrzne, czy częściowo zewnętrzne, jak należy przygotować się finansowo na taki samorozwój?
0: Patrząc na szkoły niepubliczne, to jest opłata wpisowa, w szkole publicznej nie ma żadnych opłat.
1: Mają państwo tych słuchaczy w wielu zakresach, a teraz te wszystkie placówki są w jednym miejscu, czy one są też rozrzucone po Lęborku?
0: Nie, wszystkie placówki mamy w jednym miejscu.
1: I propos tego, co tam też żeśmy rozmawiali wcześniej, że tych uprawnień na kierunki mają państwo więcej niż państwo prowadzą, zdobywają państwo kolejne uprawnienia, żeby kolejne kierunki otworzyć. Czy docelowo budynek, infrastruktura, którą obecnie macie, wystarczy do poszerzania tej działalności, czy też trzeba będzie pomyśleć o takim rozwoju technicznym, zaplecza technicznego?
0: Bardzo ciekawe pytanie i my staramy się rozwijać. W tej chwili jak gdyby przygotowujemy, jak gdyby negocjujemy kolejne jak gdyby tam blok pomieszczeń, dodatkową nieruchomość, której jeżeli nam to wyjdzie, to będziemy tam chcieli uruchomić kilka pracowni, salę do zajęć wychowania fizycznego, tak to nazwijmy, oraz nową aulę, znacznie większą, bo nasza w tej chwili ma pojemność maksymalnie 125 osób. Jeżeli by nam wyszło w tej nowej lokalizacji, to tam mielibyśmy prawie na około 300 osób, więc byłaby ta infrastruktura już trochę lepsza i poszerzona.
1: I wiem, czy nabory tutaj do szkół są tak jak na studia, tak jak do szkoły średniej, podstawowej i rok szkolny zawsze zaczyna się we wrześniu? Czy jest to bardziej płynne i można dołączyć już w trakcie roku szkolnego i po prostu brakujące przedmioty, brakujące wykłady, na których się nie było odbyć w kolejnym roku?
0: No, znaczy są to placówki systemu oświaty, czyli obowiązuje jest wszystko tak jak każdą inną szkołę. Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, kończy się w ostatnim tygodniu czerwca. Egzaminy zawodowe są w sesji albo zimowej, czyli w styczniu, albo w tej letniej, czyli w czerwcu. Czyli jak gdyby są to placówki tak jak każda inna szkoła. W tym samym okresie są ferie zimowe, w tym samym okresie są przerwy świąteczne czy przerwy wakacyjne. Więc w tym zakresie to się nie różni. Staramy się przyjmować i rozpoczynać kształcenie zawsze we wrześniu. Nabór zimowy startujemy zawsze od lutego. Czy można się do nas dostać w trakcie trwania roku szkolnego? Zdarzają się osoby, które przenoszą się z innych placówek do nas, bo akurat ktoś, nie wiem, przeprowadził się z drugiego końca Polski, akurat nie do Lęborka i chciałby kontynuować, ponieważ tam robi szkołę, przenosi się tutaj do nas. Takie sytuacje też się zdarzają. Zdarzają się, że ktoś dojdzie w trakcie. W październiku jeszcze można jakoś się zapisać. Wiadomo, koniec listopada, grudzień to już są takie momenty, kiedy w naszej ocenie słuchacz nie będzie w stanie nadrobić tego materiału, czyli jeżeli chciałby się zapisać na pierwszy semestr, tej możliwości raczej już nie będzie.
1: w szkole

0: branżowej, na jakich kierunkach można się kształcić i jak tam się też dostać? Czy procedura jest taka sama jak tutaj w szkole publicznej?
1: No nie, prowadzimy szkołę branżową drugiego stopnia. Jest to jedyna tego typu placówka w Lęborku, która umożliwia kontynuację kształcenia osobom, które skończyły szkołę branżową pierwszego stopnia, czyli tak w starym nazewnictwie skończyły zawodówkę i chcą kontynuować. Nasza szkoła daje im możliwość kontynuacji przez kolejne 2 lata, zdania egzaminu zawodowego i uzyskaniu tytułu technika oraz daje możliwość do podejścia do matury. Czyli jest to bardzo fajna alternatywa dla osób, które chcą się uczyć dalej, czyli jak gdyby skończyły tą szkołę branżową pierwszego stopnia, chcą kontynuować, zdobyć nowe kwalifikacje, ten tytuł technika, podejść do matury, a w przyszłości możliwie, że i pójść na studia. W tej szkole mamy też 14 kierunków kształcenia, 15 kierunek w tej chwili rejestrujemy, to jest technik logistyk, ten najnowszy kierunek. W kształceniu mamy 12 kierunków, tak? To są takie kierunki, gdzie jest po kilka osób z danego zawodu.
0: Czy tutaj są jakieś specyficzne wymagania, by dołączyć do szkoły, czy na podobnej zasadzie?
1: Nie, tu jest podstawowym wymogiem jest to, że trzeba ukończyć szkołę branżową pierwszego stopnia. Tak, czyli to nie może być ktoś, kto skończył podstawówkę i chciałby do nas przyjść. Nie, po prostu to jest dedykowane dla osób, które już jakiś etap mają za sobą, czyli tą pierwszy stopień skończyli, wtedy mogą przyjść do nas i mogą kontynuować przez kolejne 2 lata. To im daje w takim dosyć szybkim czasie 2 lat uzyskanie chociażby wykształcenia średniego.
0: A jeszcze dopytam zarówno o szkołę branżową, jak i pozostałe 2 placówki. W związku z tym, że raczej są one tutaj kierowane do osób dorosłych, to rozumiem, że zajęcia są albo wieczorami, albo weekendami, czy normalnie od 8 do 16 i ciężko jest to pogodzić z pracą.
1: Nie, no staramy się tak układać plan zajęć, żeby po prostu osoby mogły pracować. Nasze szkoły kształcą w systemie weekendowym, dziennym weekendowym, czyli gdyby po prostu ta liczba godzin jest zgodna z tym, co jest. Dodatkowe zajęcia też odbywają się popołudniami w środku tygodnia. Chociażby zajęcia z wychowania fizycznego, to u nas są realizowane właśnie w środku tygodnia, w godzinach wieczornych. Każdy słuchacz wybiera sobie, w czym chce uczestniczyć i na przykład mamy do wyboru samoobronę, strzelectwo, taniec albo taki ogólnorozwojowy aerobik.
0: Czyli od techników przez zajęcia sportowe wszystkiego można po trochu u Państwa zaczerpnąć. I to jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Moim i Państwa gościem był Daniel Michuniewicz, prezes Ochotniczej Służby Ratowniczej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu.

0: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału. Marcin Krzamiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik.
1: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
0: Żeby wykryć, czy

0: ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
1: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski, Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
0: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. O szczegółach Szymon Kępka.
2: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów w tym czasie. Czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
0: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Tłumaczy prokurator Piotr Żak.
3: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
0: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Ann Lee.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Nie żyje podpułkownik rezerwy Straży Granicznej Remigiusz Fęczyszyn, były komendant placówki Straży Granicznej w Gdyni. Zmarł 11 października, zaledwie kilkanaście dni po przejściu na emeryturę. Ze Strażą Graniczną był związany od 1997 roku. Pełnił m.in. funkcję zastępcy komendanta placówki Straży Granicznej w Gdańsku, a ostatnie 8 lat służby spędził w Gdyni. Najpierw jako zastępca komendanta, a następnie jako komendant placówki. Był specjalistą w zakresie kontroli ruchu granicznego i służby granicznej. Za swoją pracę wielokrotnie go odznaczano m.in. złotym medalem za zasługi dla Straży Granicznej oraz srebrnym medalem za długoletnią służbę. Msza pogrzebowa odbędzie się 16 października o godzinie 10 w kościele świętego brata Alberta na Gdańskim Przymorzu. Pogrzeb zaplanowano tego samego dnia o 12.30 na cmentarzu Łostowickim. Reda będzie gospodarzem drugiego dnia 3. Pomorskiego Kongresu Polityki Senioralnej. Wydarzenie odbędzie się 22 października w Fabryce Kultury przy ulicy Łąkowej 59A. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Pomorze na pokolenia. Aktywność, dialog, wspólna przyszłość. Uczestnicy będą rozmawiać o tym, jak budować lokalne społeczności przyjazne seniorom i wzmacniać współpracę między pokoleniami. W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, prezentacja rezultatów projektu Pomorze w dialogu pokoleń oraz debata poświęcona komunikacji między młodszymi i starszymi mieszkańcami. Podczas spotkania wręczone zostaną także certyfikaty przedstawicielom 41 szkół uczestniczących w projekcie międzypokoleniowym. Kongres potrwa od godziny 10 do 15. Wydarzenie skierowane jest m.in. do samorządowców, pracowników pomocy społecznej, rad seniorów oraz organizacji działających na rzecz osób starszych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja. W najbliższą niedzielę, 18 października w Lęborku odbędą się obchody 77. rocznicy powstania batalionów represjonowanych politycznie żołnierzy górników. Uroczysta msza święta rozpocznie się o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusowego przy ulicy Teligi. Będzie to okazja do oddania hołdu tysiącom Polaków, którzy w latach 1949-1959 zostali uznani za przeciwników komunistycznego ustroju i przymusowo skierowani do pracy w kopalniach węgla, uranu oraz kamieniołomach. Żołnierze górnicy wykonywali ciężką pracę w skrajnie trudnych warunkach. Wielu z nich doświadczyło wycieńczenia, wypadków i represji, a pamięć o ich losie przez lata

0: była objęta milczeniem. Lęborskie obchody zainicjował w 2007 roku Bernard Neumeller, działacz Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego uczestnictwa w uroczystości upamiętnienia ofiar tamtych wydarzeń. W najbliższą niedzielę Słupskie Schronisko dla Zwierząt zaprasza na dzień otwarty. Główną atrakcją będą jesienne spacery z psami czekającymi na adopcję. Wydarzenie rozpocznie się 18 października o godzinie 11 przy ulicy Sportowej 73A w Słupsku. Na miejscu wolontariusze i pracownicy schroniska pomogą dobrać psa odpowiedniego do możliwości uczestnika. Organizatorzy podkreślają, że nie trzeba mieć doświadczenia w pracy ze zwierzętami. Spacer to dla schroniskowych psów okazja do ruchu, kontaktu z człowiekiem i poznawania nowych miejsc, a dla uczestników możliwość lepszego poznania zwierząt oczekujących na nowy dom. Psy mogą wyprowadzać wyłącznie osoby pełnoletnie. Dzieci mogą natomiast towarzyszyć dorosłym i prowadzić zwierzę za pomocą dodatkowej smyczy. Dzień otwarty będzie także dobrą okazją dla osób rozważających adopcję, by zobaczyć, jak wybrany pies zachowuje się poza schroniskowym boksem.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Noc zapowiada się spokojnie, ale chłodno. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami pojawią się zamglenia. W głębi regionu około 4-6 stopni, w Gdyni i Wejherowie około 6, w Słupsku 5, nad morzem cieplej około 7-8 stopni. Piątek zapowiada się za to bardziej pogodnie.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Norda Party.

0: Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń dyrektor ZOO w Łącznej. Jutro paliwa tańsze, ale dla kierowców nadal bardzo drogie. Prezes PiS wzywa w Krakowie do jedności na prawicy. Marcin Krzemiński. Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń. Dyrektor prywatnego ZOO w Łącznej. Sąd w Wałbrzychu zakazał Marcinowi Nowaczykowi wstępu do ogrodu i kontaktu ze współpracownikami. Ma też dozór policji i poręczenie majątkowe. Decyzja nie wstrzymuje akcji wywozu zwierząt, która trwa od wtorku na terenie zamkniętego i pilnowanego przez policję ZOO, co Nowaczyk nazywa zwykłą kradzieżą.
1: Mieliśmy cały czas opiekunów, cały czas były zwierzęta karmione. Według mnie były dobrze odżywione. Mieliśmy w pełni wyposażony gabinet weterynaryjny i dwóch lekarzy weterynarii zatrudnionych na etacie.
0: Adwokaci zapowiadają walkę o odzyskanie zwierząt i uchylenie środków zapobiegawczych. Prokuratura z kolei złoży zażalenie na decyzję o braku aresztu. Rządowy alert dla Lubelszczyzny. SMS-y RCB trafiły do mieszkańców regionu około 2 godziny temu. A chodzi o kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewniło, że sytuacja jest monitorowana i że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,95, na diesla 8,03, ale kierowcy mówią, że to nadal drogo.
2: Niedobrze.

0: każdy dużo jeździ, a ja też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Jarosław Kaczyński wzywa do jedności na prawicy. Podczas konwencji w Krakowie na rok przed wyborami parlamentarnymi prezes PiS zaapelował o utworzenie jednej dużej listy patriotycznej.
2: Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody. Przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd.
1: Kaczyński oskarża obecny rząd, mówi o niszczeniu Polski i, jak zaznaczył, tu cytat, tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Iga Świątek i Maja Chwalińska mają szansę na duży sukces w turnieju w Wuhan. W Chinach już dotarły do najlepszej ósemki, a teraz czeka je walka o półfinał. Przemysław Pozowski.
3: Obydwie nasze tenisistki mają szansę na awans do półfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska, którą czeka mecz z byłą numer 3 na świecie, czyli z graczynką Marią Sakkari. Tak, tak, tą samą, która pokonała w drodze do finału tegorocznego Roland Garros. Iga Świątek, ona zagra po godzinie 13 polskiego czasu, będzie mierzyć się z kolei z Amerykanką Ann Lee. To jest obecnie 31. zawodniczka w światowym rankingu, która jest w Chinach w bardzo dobrej formie. A Iga Świątek, przypomnijmy, wciąż walczy i wciąż ma szansę, by po tym turnieju znaleźć się na liście zawodniczek, które będą już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do WTA Finals,
1: czyli turnieju z udziałem 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W hali rumskiego Mosiru odbyła się jesienna edycja targów pracy, która zorganizowana została przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie. Już po raz trzeci hala sportowa Mosiru w Rumi stała się miejscem, w którym zorganizowane zostały targi pracy. O czym mówi Anna Kulik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.
5: Już stało się to tradycją, że w tym miejscu organizujemy właśnie tą edycję jesienną. Ona cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ z tych ofert korzystają zarówno i mieszkańcy powiatu wejherowskiego, ale i powiatów ościennych. Także oferta jest bardzo bogata i ta formuła akurat jesienna w tym miejscu bardzo się nam sprawdza.
4: Co widać doskonale po ilości zainteresowanych, ale także stoisk firm i instytucji, które odpowiedziały na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Mówią Marzena Plackowska, kierownik działu wsparcia zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, oraz Anna Kulik.
6: Zaczynamy organizację pracy już tak od 2 miesięcy przed wyznaczoną datą spotkania. Odzywamy się do naszych pracodawców, z którymi współpracujemy, zapraszamy, badamy to, co się dzieje na rynku pracy i odzywamy się do tych pracodawców, gdzie najbardziej są poszukiwane oferty pracy.
5: To faktycznie nie tylko oferty pracy, ale przede wszystkim szeroka informacja o tym, co dzieje się na rynku pracy i z czego można skorzystać, jakie kwalifikacje są poszukiwane oraz w jaki sposób możemy je zdobyć. Dlatego też na takich targach pracy mamy przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, od powiatowych urzędów pracy poprzez ochotnicze hufce pracy, czy też wojewódzki urząd pracy. Mamy różnego rodzaju instytucje związane pokrewnie z zatrudnieniem, czyli Urząd Skarbowy, Zakład Usług Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy.
4: Łącznie pojawiło się około 60 różnego rodzaju stoisk, w których, co ważne, pomimo zmian na rynku pracy, nie zabrakło także samych ofert pracy. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Lewino obchodzi 40-lecie działalności. Z tej okazji w sobotę 17 października w kinie Fregata w Lęborku odbędzie się wyjątkowy koncert jubileuszowy. Początek o godzinie 18. Wstęp na wydarzenie jest wolny. To będzie okazja do wspomnień, wzruszeń i podsumowań 4 dekad pielęgnowania kaszubskiej kultury i tradycji. Zespół Lewino od 1986 roku promuje regionalny folklor, prezentując kaszubskie pieśni, ludowe melodie, a także tradycyjne tańce i barwne widowiska sceniczne. Organizatorzy zapraszają obecnych i byłych członków zespołu, ich rodziny, przyjaciół oraz wszystkich miłośników Kaszub i rodzimego folkloru. Koncert organizują Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Lewino oraz Lęborskie Centrum Kultury Fregata. Patronat honorowy nad jubileuszem objął zarząd główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ponad 5,5 miliona złotych unijnego dofinansowania trafi na rozwój infrastruktury wodociągowej w gminie Kobylnica.

0: Cały projekt, realizowany wspólnie przez Wodociągi Słupsk i samorząd, wart jest ponad 8 milionów złotych. W ramach inwestycji powstanie blisko 2 km nowych sieci wodociągowych, do których podłączonych zostanie około 147 odbiorców. Prace obejmą m.in. Widzin, Sydzewice, Sierakową i Kobylnice. Zaplanowano także wykonanie nowej studni głębinowej we Wrzącej, modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę systemu monitoringu SCADA, który ma pozwolić szybciej wykrywać awarie i wycieki. Projekt ma poprawić jakość i bezpieczeństwo dostaw wody, ograniczyć jej straty oraz zwiększyć odporność systemu na susze i awarie. Inwestycja ma zakończyć się w połowie 2029 roku.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Noc bez większych opadów. Chmur umiarkowanie, a lokalnie trzeba liczyć się z silnymi zemgleniami. Temperatura spadnie do około 4-7 stopni. Nad Półwyspem Helskim około 8, w Gdyni i Wejherowie 6, w rejonie Słupska i Lęborka 5-6 stopni. Jutro będzie więcej słońca i trochę cieplej.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. W hali rumskiego Mosiru odbyła się jesienna edycja targów pracy, która zorganizowana została przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie. Już po raz trzeci hala sportowa Mosiru w Rumi stała się miejscem, w którym zorganizowane zostały targi pracy. O czym mówi Anna Kulik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.
1: Już stało się to tradycją, że w tym miejscu organizujemy właśnie tą edycję jesienną. Ona cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ z tych ofert korzystają zarówno i mieszkańcy,

0: mieszkańcy powiatu wejherowskiego, ale i powiatów ościennych. Także oferta jest bardzo bogata i no, ta formuła akurat jesienna w tym miejscu bardzo się nam sprawdza.
1: Co widać doskonale po ilości zainteresowanych, ale także stoisk firm i instytucji, które odpowiedziały na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Mówią Marzena Plackowska, kierownik działu wsparcia zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie oraz Anna Kulik.
2: Zaczynamy organizację pracy już tak od 2 miesięcy przed wyznaczoną datą spotkania. Odzywamy się do naszych pracodawców, z którymi współpracujemy, zapraszamy. Badamy to, co się dzieje na rynku pracy i odzywamy się do tych pracodawców, gdzie najbardziej są poszukiwane oferty pracy.
0: To faktycznie nie tylko oferty pracy, ale przede wszystkim szeroka informacja o tym, co dzieje się na rynku pracy i z czego można skorzystać, jakie kwalifikacje są poszukiwane oraz w jaki sposób możemy je zdobyć. Dlatego też na takich targach pracy mamy przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, od powiatowych urzędów pracy poprzez ochotnicze hufce pracy, czy też Wojewódzki Urząd Pracy. Mamy różnego rodzaju instytucje związane pokrewnie z zatrudnieniem, czyli Urząd Skarbowy, Zakład Usług Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Łącznie pojawiło się około 60 różnego rodzaju stoisk, w których, co ważne, pomimo zmian na rynku pracy, nie zabrakło także samych ofert pracy. Tragiczne zdarzenie w Kamieniu w gminie Szemłód. W czwartek rano nad miejscowym jeziorem rozpoczęła się akcja służb ratunkowych. Na miejsce skierowano 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. O dotychczasowych ustaleniach mówi aspirant sztabowa Anetta Potrykus, oficer prasowy wejherowskiej policji.
3: Dziś przed godziną 8 rano policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jeziorze ujawniono pojazd osobowy oraz zwłoki, które obok dryfowały w wodzie. Były to zwłoki kobiety, policjanci na miejscu już w tej chwili są, pracują, cały czas ustalają okoliczności oraz przebieg tego zdarzenia.
1: Do akcji zadysponowano również specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Gdańska oraz grupę sonarową z Choczewa. Służby mają sprawdzić akwen i ustalić, czy w samochodzie lub jego pobliżu mogły znajdować się inne osoby. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach pojazd znalazł się w wodzie. Groźny pożar budynku mieszkalnego w Leśniewie w powiecie puckim. Ogień pojawił się w środę 14 października około godziny 22 domu przy ulicy Piaskowej. W chwili przyjazdu strażaków płomienie obejmowały już część budynku, a dym wydobywał się z garażu i okien na parterze. W zdarzeniu ucierpiał właściciel domu, który z poparzeniami trafił do szpitala w Wejherowie. O przebiegu akcji mówi młodszy kapitan Maciej Kupc, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.
4: W trakcie działań z budynku wyniesiono również butle z gazem propan-butan. Pożar został opanowany o godzinie 23. Następnie rozpoczęto częściową rozbiórkę budynku w celu wykluczenia ukrytych zarzewi ognia. Pomieszczenia sprawdzano przy użyciu kamery termowizyjnej, a w trakcie prowadzonych działań realizowano oddymianie budynku.
1: Akcja zakończyła się około godziny 1 w nocy. W kulminacyjnym momencie uczestniczyło w niej 9 samochodów strażackich oraz pojazd operacyjny Puckiej Komendy. W czasie działania rejon zabezpieczała jednostka OSP Skłapowa. Przyczyny pożaru ustala policja. Więcej połączeń dalekobieżnych z Pomorza przewiduje nowy roczny rozkład PKP Intercity na lata 2026-2027. Zmiany obejmą Trójmiasto, ale też skorzystają z nich pasażerowie Słupska i Lęborka. Na trasie Trójmiasto-Warszawa liczba pociągów ekspresowych wzrośnie z 15 do 18. Do tego dojdzie 10 par połączeń ekonomicznych, co łącznie da 28 par pociągów dziennie. Przez większą część dnia składy mają kursować co około 30 minut. Więcej połączeń zaplanowano też do Krakowa, Katowic, Poznania i Bydgoszczy. Nowością będzie nocny Intercity Podhalanin do Zakopanego, jadący m.in. przez Bydgoszcz, Toruń, i Łódź i Częstochowę. Zmiany obejmą również zachodnią część województwa. Intercity Gryf zostanie wydłużony do Suwałk, dzięki czemu mieszkańcy Słupska i Lęborka zyskają bezpośrednie połączenie z północno-wschodnią Polską. W Suwałkach będzie można przesiąść się dalej w kierunku Kowna i Wilna. W sezonie wakacyjnym codziennie ma kursować także Intercity Mierzeja na trasie Hel, Trójmiasto, Lublin. PKP Intercity zapowiada również krótsze czasy przejazdu. Najszybszy pociąg z Gdańska do Warszawy ma pokonywać trasę w 2 godziny i 18 minut. Trzeba jednak pamiętać, że z powodu modernizacji Warszawy Wschodniej pociągi z Trójmiasta będą kierowane przez Warszawę Gdańską. Reda będzie gospodarzem drugiego dnia 3. Pomorskiego Kongresu Polityki Senioralnej. Wydarzenie odbędzie się 22 października w Fabryce Kultury przy ulicy Łąkowej 59A. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Pomorze na pokolenia. Aktywność

0: Dialog Wspólna Przyszłość. Uczestnicy będą rozmawiać o tym, jak budować lokalne społeczności przyjazne seniorom i wzmacniać współpracę między pokoleniami. W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, prezentacja rezultatów projektu Pomoże w dialogu pokoleń oraz debata poświęcona komunikacji między młodszymi i starszymi mieszkańcami. Podczas spotkania wręczone zostaną także certyfikaty przedstawicielom 41 szkół uczestniczących w projekcie międzypokoleniowym. Kongres potrwa od godziny 10 do 15. Wydarzenie skierowane jest m.in. do samorządowców, pracowników pomocy społecznej, rad seniorów oraz organizacji działających na rzecz osób starszych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Jakub Szumilas, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Małgorzata Hildebrandt z KSK Sakura Rumia występuje na Mistrzostwach Świata Kadetów, Juniorów i U21 w karate. Zawodniczka została powołana do reprezentacji Polski. Turniej rozpoczął się wczoraj i potrwa do 18 października w Bielsku Białej. Rumianka rywalizuje w konkurencji kata kobiet do lat 21. To dyscyplina polegająca na prezentacji układów technik karate, w której liczą się m.in. precyzja, dynamika, równowaga i przygotowanie techniczne. W mistrzostwach zgłoszono ponad 2000 zawodników i zawodniczek ze 114 krajów. W każdej konkurencji indywidualnej państwo może wystawić tylko jednego reprezentanta, dlatego powołanie do kadry narodowej jest dużym wyróżnieniem. W wydarzeniu uczestniczy również dr Marta Buraczewska, mieszkanka Rumi, zawodniczka KSK Sakura i lekarka reprezentacji Polski w karate. Wspiera kadrę od strony medycznej. Ukraina ma już duże doświadczenie w organizowaniu dużego turnieju wspólnie z Polską, powiedział ukraiński minister sportu Matwiej Bidny. W rozmowie z portalem Politico polityk ogłosił gotowość do wspólnego zorganizowania z naszym krajem Mistrzostw Świata. Do tego pomysłu w podcaście Sportowa Fala w Radiu Norda FM odniósł się członek Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Rafał Szlas.
1: Dla mnie osobiście w tej chwili będzie bardzo ciężko, a powiem dlaczego. Dlatego, że FIFA stawia na obiekty, które są o wiele bardziej liczniejsze niż w Polsce. My mamy stadiony, które może pomieścić 40 tysięcy do 56, no nasz stadion do 60 tysięcy, narodowy jest jeden, ale pozostałe, jak pan spojrzy, co jest 30 tysięcy, to jest dla mnie, to są zbyt małe stadiony dla FIFA, żeby ściągnąć tu kibiców. Jak pan spojrzy, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata, to te stadiony wszystkie są powyżej około 60 tysięcy, nawet w tych krajach, które są budowane, jak pan spojrzy, Katar czy coś, no to są przynajmniej o 20 tysięcy. A jak wiemy, za tym idą pieniądze za każdą imprezą i tutaj FIFA patrzy bardzo, bardzo na te aspekty i tutaj będzie bardzo ciężko, chociaż nie powiem, że nie chciałbym, żeby były takie mistrzostwa, bo my, tak jak pan powiedział, i Ukraina jesteśmy w tym już zaprawieni w bojach.
0: Przypomnijmy, że w 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą zorganizowała Mistrzostwa Europy w naszym regionie. Szczególne powody do dumy mieli mieszkańcy gminy Gniewino. To właśnie w Gniewinie mieściła się baza reprezentacji Hiszpanii, późniejszego triumfatora tych rozgrywek. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Poznaliśmy parę piątej rundy Pucharu Polski w regionie gdańskim. Mecze zaplanowano na 20 i 21 października. We wtorek 20 października Kartuzja Kartuzy podejmie Wieżyce Pelplin, a Weekend Luzino zagra na wyjeździe z KP Starogard Gdański. Spotkanie w Starogardzie rozpocznie się o godzinie 18, natomiast mecz w Kartuzach o godzinie 15. Pozostałe spotkania odbędą się w środę. Gryf Wejherowo zmierzy się na wyjeździe z Gdanią 3 Gdańsk, a AP Kaszubian Bolszewo podejmie Gdanie 2 Gdańsk. Ciekawie zapowiadają się również derby regionu. Weekend 2 Luzino zagra z Gdanią Gdańsk, a Bałtyk Gdynia ze Stoczniowcem Gdańsk. W pozostałych parach Dynastia Gniew podejmie Chojniczankę 2 Chojnice, MKS 2 Władysławo zagra z Czarnymi Pruszów Gdańskiej, a GKS Kolbudy zmierzy się z MKS-em Władysławowo. Alechia 2 Gdańsk podejmie KS Chwaszczyno. Wszystkie środowe spotkania rozpoczną się o godzinie 15. Rywal Wejherowian nieco lepiej prezentuje się w bieżącym sezonie niż Tytanin. Zespół z Bartoszyc wygrał 2 spotkania i 3 razy przegrał. poprzedniej kolejce BSMS-y minimalnie wygrał z MKS Czersk 22-21. Podopieczni trenera Roberta Widzona z pewnością powinni uważać na Huberta Roxela oraz Michała Kaliczyńskiego. To najskuteczniejsi zawodnicy zespołu, którzy zdobyli już łącznie 67 bramek, co plasuje się w top 10 najlepszych strzelców ligi. Tytani w pierwszej dziesiątce też mają dwóch swoich zawodników. To Przemysław Warmbier,

0: oraz Jan Grąbowski. Farmier rzucił 34 bramki, a Grąbowski o 4 więcej. Początek meczu Tytanów z BSMS w najbliższą niedzielę o godzinie 16:00, tradycyjnie w hali sportowej Samochodówki. Piłkarze ręczni PGE Wybrzeża Gdańsk zremisowali z hiszpańskim Dikor Pebal Rograno Laroa 30-30 w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europejskiej. Gdańszczanie po trzech spotkaniach pozostają niepokonani i mają na koncie 4 punkty. Spotkanie w Ergo Arenie było bardzo wyrównane. Do przerwy Wybrzeże przegrywało jedną bramką 13-14. Po zmianie stron gospodarze potrafili wyjść na dwubramkowe prowadzenie, ale rywale z Hiszpanii nie odpuszczali i doprowadzili do remisu. W końcówce oba zespoły miały szansę na zwycięstwo, jednak ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów. Najskuteczniejszym zawodnikiem gdańskiej drużyny był Lukas Morskowski, który zdobył 9 bramek. Po 5 trafień dołożyli Jakub Będzikowski i Mikołaj Czapiński. Wcześniej Wybrzeże pokonało na wyjeździe niemiecki VfL Kummersbach i zremisowało u siebie z macedońskim HC Eurofan Pelister. Po trzech kolejkach gdańszczanie zajmują drugie miejsce w grupie G. Rewanż z hiszpańskim zespołem rozegrają 17 listopada na wyjeździe. Pokazowy mecz koszykarski Harlem Globetrotters w Gdyni został przełożony. Wydarzenie, które miało odbyć się w środę 14 października w Polsat Plus Arenie, przeniesiono na maj przyszłego roku. Organizatorzy poinformowali, że powodem zmiany są kwestie produkcyjne. Występ w Gdyni odbędzie się w ramach nowej trasy Harlem Globetrotters Rivalry Tour. W programie znajdzie się legendarna rywalizacja Washington Generals, a także pojedynki z nowymi przeciwnikami. Organizatorzy zapowiadają również większe zaangażowanie kibiców w widowisko. Wszystkie wcześniej zakupione bilety zachowują ważność w nowych terminach. Możliwy jest także zwrot wejściówek w miejscu ich zakupu. Siatkarze Energii Trefla Gdańsk triumfowali w jubileuszowej 20. edycji turnieju przedsezonowego w Wałbrzychu. Gdańskie Lwy wygrały oba spotkania bez straty seta. W finale pokonały mistrzów Polski Aluron CMC Warte Zawiercie 3-0. W półfinale gdańszczanie okazali się lepsi od tureckiego Sportoto Spor Kulübü, również zwyciężając 3-0. W debiutującym meczu z zespołem z Zawiercia wygrali pierwszego seta po grze na przewagi, a w kolejnych partiach kontrolowali.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.